0: Akademickie Radio Campus.
1: Najpierw wybierasz beat najprostszy jaki masz. W sumie najlepiej jeśli zrobisz tego sam. Ale jeśli w okolicach 2002 nie miałeś kompa i musiałeś sprzątać zamiast uczyć się.

Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach.

bo tu nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste. O!

przymusowa jest procederem obrzydliwym. Zostawia człowieka pocharatanego, człowieka, który wstydzi się tego, co się wydarzyło i człowieka, który naprawdę potrzebuje pomocy. Wystarczy, że ludzie będą wiedzieć, co to jest praca przymusowa, będą to rozumieć i wówczas wystąpią przeciwko temu zjawisku i przestaną je tolerować.

Pepe.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Ukryty w fantazji, gubię wzrok, słyszę wiele. Krawędź wyobraźni, cały świat się ze mnie śmieje. Cieplej, zimniej, lepiej, gorzej, błądzę, toczę wojnę w sobie. Stoję, płonę, karmię fobię, topię się pod głosem. Tonę, powieś się tej nocy, proszę, bo wiesz, to dla ciebie dobre. Pożegnaj się z ludźmi, powiedz im ostatnie słowo, potem zrób to bez lęku. Możesz mi zaufać, wszystko będzie dobrze, ziom, masz u mnie trucha.

nic jak wolność. Całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia, powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasy nie da ci montoft, unoszę się powoli do nieba jak Concorde. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość.

widzę błysk jak Vega. Cztery pory roku, misja dla ziemian, żeby żyć jak Sheria. Moje serce otwiera nie religia, Vela. Prosto na temat mogę ci powtórzyć, czas dorosnąć jak Lemar. Moje okno do nieba, chociaż skończę to pewnie jak Apollo w Ferrari. Lubię być sam, nie ma nic co może to zniszczyć.

proste. Olej wyrocznie, Abraham ci nie powie, kto jest Bogiem na ośce. Spokojnie, ostry w formie, choć liczą, że zginę jak z Coltem Jungle, jak z Logiem Coltem, jak z Sorsem Content. To co na górze atakują najgłośniej. Lubię być sam, spokój i cisza, plus trunek i plan. Na ratunek plan, dla bloków ulica, jak ładunek barw. Gdy próbujesz stać i niepokój znika, jak w kapsule czas. Jak przy skunie krasz, chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać. Przenika przez umysł i serce ciche. Lubię być tylko sam.

mówisz, że u ciebie zmiany wielkie i że teraz myślisz trochę bardziej poza pudełkiem i że narzędzia bierzesz bardziej dedykowane i trafiasz w target i tej sytuacji jesteś mega fanem. I mówisz, że cię struła rozterka, czy ten tatuaż wciąż cię wyraża w 100%. I czy bez ramion na plecy takiego zdania nie zlecić, że ciut na zdrowiu podupadnie ten, co ci stanie naprzeciw. I mówisz, że rzuciłeś ślugi, że teraz lepszy huch masz i parę stów co miesiąc mniej gubisz. I huch z tym hajsem za ten psy.

mógłbym wspomnieć, że wczoraj słońce tak świeciło nieprzytomnie, że mocno niepokoi to mnie, bo księżyc blady coś i patrzy na wschód tak smutno. Zupełnie jakby miał nie być jutra jutro. I mógłbym dodać, że zamiast na Boga lat swoich dowieść, a dziecko pielęgnuje w sobie, zresztą pełen obaw, bo przeszłość dziecka radziecka, przyszłość chwiejna, mama anarchia, papa stakan partwiejna. I mówię, że rzuciłem z przekory i że wraz z ostatnim szlugiem cały mi zgasł koloryt. Siedzę w tej niepalarni, ćwiczę pozę i wzrokiem wodzę za

right now.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

0: Campus. Studia ze studia.
1: Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we Warszawie zebrali dane na temat pomiarów stanu Wisły z ponad 82 tysięcy dni pomiarów. Dzięki temu stworzyli taką unikalną na skalę światową tak naprawdę bazę danych na temat Wielkiej Rzeki, która ma swoje źródło już w 1799 roku, ponieważ właśnie od wtedy codziennie wyznaczono w Warszawie poziom wody w Wiśle aż po dzisiaj i te pozyskane dane od zawsze szczegółowo archiwizowano. Teraz naukowcy wzięli wszystkie te dokumenty i je spróbowali ze sobą porównać, co nie było łatwym zadaniem, ponieważ od tych ponad 200 lat w Warszawie stosowano aż 5 różnych metod pomiaru tej wody. One zmieniały się zarówno pod względem tego, gdzie był ten punkt zerowy, jak i pod względem samych jednostek miary. Nie zawsze to były centymetry i metry, więc te dane trzeba było sprowadzić do wspólnego mianownika. I teraz dzięki temu mamy wykres tego poziomu wody w Wiśle od 1799 roku aż po dziś. Widać spadki w ostatnich 30 latach około wyraźne, a tak naprawdę te spadki można powiedzieć, że zaczęły się gdzieś mniej więcej od 1940-1950, tak bym analizował ten wykres, który mam teraz przed oczami, ale naukowcy podkreślają też, że sam stan poziomu wody nie jest jednoznaczny z tym, ile tej wody rzeczywiście w korycie płynęło, ponieważ to jest przepływ wody i jest to zupełnie inną miarą, więc wykres, mimo że ma spadki w ostatnich dziesięcioleciach, no to nie jest równoznaczny z tym, że rzeczywiście tej wody jest mniej, jeżeli chodzi o sam przepływ wody w korycie Wisły. Jeśli chcecie zobaczyć ten wykres, który ja teraz mam przed oczami, to najłatwiej zrobić to wchodząc na stronę naukawpolsce.pl. Tam właśnie ten wykres stworzony przez naukowców, ale także na przykład rysunek, który pokazuje najstarszy poziom pomiaru stanu wody w Wiśle właśnie z 1799 roku i później zdjęcia kolejnych metod pomiaru tej wody. Tak więc także archiwalne, historyczne zdjęcia można zobaczyć. To wszystko na naukawpolsce.pl. W międzyczasie przychodzę do Was z nowością naukową, jeśli chodzi o przegląd badań o zwierzętach, ponieważ właśnie taki ukazał się pod koniec września w Nature Reviews Biodiversity, gdzie badacze przeanalizowali setki dotychczasowych prac naukowych o tym, w jaki sposób różne zwierzęta wykorzystują do swoich celów owady. I tak, na przykład mrówki potrafią być apteczką pierwszej pomocy, bo na przykład naukowcy zaobserwowali niedawno, jak szympansy chwytają określone gatunki insektów, czy to mrówki, czy także latające owady, miażdżą je, a następnie przykładają bezpośrednio do otwartych ran własnych lub swoich bliskich, więc znają ich kojące właściwości. Ponad 200 gatunków ptaków stosuje za to zabieg higieniczny zwany mrówkowaniem, czyli chwytają one w dziób mrówki i intensywnie nacierają nimi swoje pióra, uwalniając w ten sposób kwas mrówkowy, który działa jak pestycyd i skutecznie zabija roztocza, pszczoły i inne pasożyty. Także chociażby leniwce hodują w swoim futrze specyficzne gatunki ciem, z którymi żyją w pełnej symbiozie i kiedy te insekty umierają, dostarczają cennych związków azotu nawożących rosnące na ich futrze glony. Jeszcze inne ptaki, jak czaple zielone na przykład, potrafią łapać owady nie po to, by je zjeść, ale po to, by zrzucić je na taflę wody i ten ruch wody powoduje, że ryby się tym zaciekawiają i same podpływają pod dziób polującego na nie ptaka i w taki właśnie sposób różne gatunki wykorzystują owady, lecz z tych badań, niestety, jak z wielu badań o zwierzętach, czy generalnie o środowisku naturalnym, płynie także smutny wniosek, ponieważ badacze przypominają i podkreślają, że owady znikają z ziemi w zatrważającym tempie. Według szacunków to jest około 1 do nawet 2% rocznie, więc kiedy sumujemy to w skali kilkudziesięciu lat, to mówimy o potężnej zmianie dla całych ekosystemów. Więc to owada, ta ochrona owadów powinna być najważniejszym priorytetem dla każdego, kto chce zadbać o środowisko i o przyszłość, ponieważ to nie tylko puste żołądki ptaków, nietoperzy czy niezapylone kwiaty. To można robić w miarę sztucznie, już próbujemy to robić. To jest także utrata darmowych lekarstw czy schronień dla innych zwierząt, czy naturalnych mechanizmów obronnych, także większych niż te insekty zwierząt. Jeśli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to wejdźcie na stronę nationalgeographic.pl.
0: Studia ze studia.
1: Jeśli regularnie odkładacie obowiązki na ostatnią chwilę lub znacie osoby, które tak robią, no to dzisiejszy temat będzie Wam bliski, bo będziemy mówić o naukowym spojrzeniu na prokrastynację, czyli właśnie odkładanie rzeczy na później, jej przyczynach i skutkach, a o tym wszystkim będziemy mówić z Magdaleną Pietruch z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
2: Cześć.
1: Słuchaj, niektórzy widząc taką prokrastynującą osobę, to oni wiedzą już od razu, z czego to wynika. Mówią, że to lenistwo i tyle. Czy może oni mają rację i po prostu to jest wyjaśnienie tematu?
2: Lenistwo to taki bardzo oceniający sposób nazwania tego. Stanowi to pewną ocenę moralną tego zachowania. My chcemy z tym problemem pomagać. Wiemy, że on ma złożone podłoże w regulacji emocji, w przekonaniach, w zachowaniu, które się utrwaliło przez całe życie, i wiemy, że żeby z tym problemem pomóc, należy podejść do niego na poważnie i taki właśnie sposób nazywania go lenistwem często po prostu jest kontrproduktywny, bo budzi tylko wstyd i nie pozwala się zmienić. Natomiast wiemy z naszych badań, że są sposoby, które pomagają zmienić to zachowanie. Osoby, które prokrastynują, bardzo tej zmiany też chcą, dlatego że prowadzi ona w ich życiu do wielu negatywnych konsekwencji. Zarówno takich w świecie zewnętrznym, na przykład to, że spóźniają się z niektórymi zadaniami, osiągają niższe wyniki w nauce, w pracy, ale też ma to konsekwencje dla nich psychologiczne, to znaczy stres nasilony, czasami się to przeradza w objawy depresji, lęku. No i stanowi to poważny problem, z którym naprawdę wiele osób szuka pomocy.
1: Mhm. A to jeżeli to ma takie negatywne skutki i rozumiem, że te osoby to widzą, no bo widzą, że się spóźniły, widzą, że coś innego złego się stało przez to, że ułożyli wszystko na ostatnią chwilę, to czemu to się powtarza? Czemu tego nie zmienić po prostu tym, żeby usiąść wcześniej?
2: Tak, to jest pytanie, które sobie zadawaliśmy przez cały nasz projekt badawczy. Jak można sprawić, żeby pomóc osobom usiąść wcześniej, wtedy, kiedy wciąż mogą zrobić coś bez stresu? I myślę, że wiele osób, które zmaga się z prokrastynacją, tak naprawdę ma tak, że ten problem dotyczył ich przez całe życie albo przez większość życia, od czasu tam szkoły czy może początku studiów, kiedy zadania się stały poważne. I te osoby często już szukały rad na ten temat, wiele słyszały te rady, po prostu nie działały. I prawdopodobnie było tak dlatego, że myślały o swoim problemie z odkładaniem na później jako problemie z zarządzaniem czasem, a często to jest coś innego, to jest raczej problem z regulacją emocji, czy może raczej prokrastynacja jest sposobem na regulowanie swoich emocji w taki sposób, który nie do końca pozwala nam realizować zadania tak, jakbyśmy je chcieli, czyli jest po prostu dla nas nieadaptacyjny.
1: To wydaje mi się, że też może często się łączyć z jakimiś zaburzeniami jak ADHD, no, albo coś w tym stylu, plus że na przykład koniecznością czy taką chęcią pracy pod presją, że dopóki nie ma presji, to nie ma żadnej motywacji. Presja staje się jedyną motywacją do zrobienia rzeczy.
2: Tak, zarówno z ADHD prokrastynacja może się łączyć, może być objawem ADHD, może z nim właśnie współwystępować. I takie osoby też brały udział w naszych badaniach. I rzeczywiście one często też wspominały o tym, że ta presja jest dla nich motywująca, wtedy czują, że to jest ten ostatni moment, a tak naprawdę to jest pewien schemat zachowania, którego nauczyły się w toku swojego życia, bo ten mechanizm prokrastynacji jest tak naprawdę bardzo prosty. My unikamy tego, co jest dla nas nieprzyjemne. To jest naturalny mechanizm, który kieruje zachowaniem człowieka, że staramy się unikać tego, co jest wymagające, nudne, trudne, czego efektów nie widzimy od razu. Czyli unikamy wszystkiego tego, co nam pogarsza humor, a unikając, staramy się ten humor sobie poprawić, zajmując się czymś, co jest może nieważne albo mniej ważne, a za to jest dużo przyjemniejsze. Natychmiastowo nagradzające często. Mhm. I wtedy my czujemy się lepiej, kiedy sobie na moment tych nieprzyjemnych rzeczy unikniemy. I to nagradza nasze zachowanie polegające na unikaniu ważnych spraw. Sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni powtarzać je w przyszłości. I mimo tego, że doświadczamy negatywnych konsekwencji z tego związanymi, jednak to wyuczone zachowanie polegające na odkładaniu na później, krótkoterminowej poprawie nastroju, nagradzaniu tego zachowania i robieniu tego w kółko, aż właśnie tego czasu zabraknie do tego momentu, że już jedyne co nas motywuje to uniknięcie kary, uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, będzie się to po prostu stawało naszym schematem. Mm-hmm.
1: No, to jest najgorsze w tym jest jeszcze, teraz mówię z perspektywy osoby właśnie prokrastynującej, to ja podnoszę rękę, że od 24 lat mojego życia to zawsze działa. Jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło na przykład oddać rzeczywiście spóźnionej pracy i dostać jedynkę, tylko no nawet pracę magisterską napisałem w ostatni tydzień. Po prostu do niej przysiadłem i w tydzień to klepnąłem, gdy inni mówili, że pracowali 2 miesiące i ta praca magisterska wcale nie była gorsza. Po prostu ona była zrobiona w mega pośpiechu przez ten tydzień pod mega presją, ale wtedy zrobiłem tak, że po prostu nic mnie nie rozpraszało. Tylko to.
2: Tak, i dopóki to, tych negatywnych konsekwencji nie ma, to właśnie uczymy się, że to jest coś, co działa. My zrealizowaliśmy swój cel, czyli po prostu unikaliśmy tego, czego nie chcemy robić najdłużej, jak się dało. No a potem i tak wszystko się udało. To jest często to, co się działo w życiu osób, które mają problem z prokrastynacją przez długi, długi czas, może w czasach szkolnych, kiedy jeszcze nie było tak trudno, ale często na którymś etapie staje się tak, że to już nie wystarcza. Mhm. I wtedy tym osobom bardzo ciężko z tego schematu wyjść tak naprawdę.
1: Powiedzieliśmy o tym, z czego to wynika, a wasze badania skupiały się także na tym, w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami, co je może rzeczywiście zmotywować do tego, aby może zrobić te obowiązki wcześniej niż w ostatniej chwili. To w takim razie, jakie są wnioski najważniejsze z tych badań? W jaki sposób możemy rozmawiać, nie wiem, z naszym współpracownikiem na przykład, albo z naszym może dzieckiem będąc rodzicami? W jaki sposób możemy motywować te osoby do pewnej zmiany w swoim zachowaniu?
2: Tak, myślę, że te rady można zarówno aplikować do siebie, czy też do osób w naszym otoczeniu, którym chcemy pomóc, nie odkładać na później. Ale właśnie chciałam jeszcze wrócić do tego, że zdanie sobie z samej sprawy, z tego mechanizmu właśnie, że prokrastynacja jest sposobem poprawy swojego nastroju wtedy, kiedy przytłacza nas jakieś ciężkie zadanie, już jest pierwszym krokiem do zmiany, bo rozumiemy dzięki temu, że to, co chcemy zrobić, to maksymalnie obniżyć to napięcie, te negatywne emocje związane z zadaniami, czyli na przykład nie mówimy sobie, że o, jutro muszę napisać całą magisterkę, cały ten wielki projekt, który jest taki ogromny i przytłaczający, tylko na przykład dzielimy sobie je na mniejsze zadania, które są troszkę łatwiejsze do wyobrażenia sobie, łatwiejsze do zaplanowania. Mogą być to takie zadania, które są do wykonania w ciągu 15-20 minut, po to, żebyśmy my realnie widzieli, że coś zrealizowaliśmy i coś odhaczyliśmy z naszej listy, to już będzie pomocne. No i drugim elementem tej układanki będzie wzmacnianie pozytywnych emocji związanych z wykonywaniem tych zadań i właśnie to pokazały nasze badania, że do zmiany zachowania prowadziło to, że nasi uczestnicy zaczynali czuć coraz więcej pozytywnych emocji związanych z swoimi codziennymi zadaniami, takich jak zaciekawienie, poczucie dumy z siebie, poczucie sprawczości. Na przykład, kiedy zrealizujemy taki 15-20-minutowy blok pracy, jakieś konkretne zadanie, które sobie wydzielimy, na przykład napisanie jednego akapitu pracy, warto pomyśleć sobie, że się za to doceniamy, że fajnie, że już zrobiliśmy ten pierwszy krok, popatrzeć, co zostało zrobione, bo z motywacją jest tak, że ona nie przychodzi do nas znikąd. To nie jest tak, że możemy sobie siedzieć i nagle we wtorek rano poczujemy, że dobra, teraz jest moment na to, że zachciało mi się wreszcie to zrobić. Zazwyczaj jest tak, że najpierw jest działanie, jakiś pierwszy, minimalny krok, potem widzimy pozytywne efekty tego działania i zaczyna nam się chcieć coraz bardziej. Także będziemy chcieli po prostu wzmacniać w sobie pozytywne emocje związane z wykonaniem tego zadania. A po iluś takich fragmentach to może być jakaś większa nagroda, zdecydowanie warto się nagradzać. Na przykład może być to zjedzeniem czegoś słodkiego po jakimś większym fragmencie pracy albo zabraniem się do kina. Z drugiej strony, to czego nie warto robić, to nie warto się obwiniać, tak karać w myślach i myśleć o tym, ile czasu już straciliśmy, jacy to jesteśmy do niczego przez to, że nie udało nam się zrobić wszystkiego tego, co zaplanowaliśmy sobie wczoraj. Co jest czymś, co często osoby robią. Myślą, że potrzeba im więcej takiej twardej dyscypliny. Jak tak sobie powiedzą, to potem zmotywuje ich do działania. Ale w obliczu tego, co powiedziałam wcześniej o tym, że prokrastynując chcemy unikać negatywnych emocji, to takie obwinianie siebie będzie całkowicie kontrproduktywne. Dlatego, że pojawi się wtedy u nas poczucie wstydu, takiego właśnie poczucia winy. I to zadanie będzie miało dla nas coraz bardziej negatywny wydźwięk emocjonalny. Coraz bardziej będziemy się obawiać, że po prostu nie damy rady.
1: No, tylko kary chyba przychodzą łatwiej w takich sytuacjach, zarówno dla siebie, jak i dla osoby obok, więc to warto pamiętać właśnie.
2: Warto o tym pamiętać, tak, że to wydaje się, że trzeba pokazać komuś te negatywne konsekwencje, a zapominamy często o tym, że to, co nas naprawdę motywuje do tego, żeby działać, to te pozytywne emocje, których szukamy w życiu, chcemy czuć się dobrze, chcemy się czuć z siebie zadowoleni i to one sprawiają, że mamy ochotę działać dalej.
1: Mhm. A na czym polegały te badania, w sensie w jaki sposób one były przeprowadzone, jak to sprawdziliście?
2: My zaprosiliśmy do naszych badań około 500 studentów z całej Polski i zaprosiliśmy ich do uczestnictwa właśnie w takich 5 cotygodniowych spotkaniach w grupie z przeszkolonymi terapeutami, gdzie oni uczyli się zarówno właśnie skąd się bierze u nich prokrastynacja, jak ich sposób myślenia wpływa na to, że prokrastynują, jakie właśnie nawyki mogą zmieniać w swoim codziennym życiu, żeby było im łatwiej. I kwestionariuszowo mierzyliśmy różne zmiany wynikające z ich uczestnictwa w terapii w porównaniu do grupy kontrolnej, która tej terapii nie miała. To są tak naprawdę badania, które są dość podobne do badań nowych leków, które są wprowadzane na rynek na przykład, czyli uczestnicy są randomizowani albo do grupy badawczej, albo do grupy kontrolnej i porównuje się właśnie, jakie zmiany zaszły pod wpływem leczenia u tych, którzy otrzymywali no w naszym przypadku psychoterapię, która często o tym tak nie myślimy, ale to jest właśnie też tak jak leki wprowadzane na rynek, jest to też sposób leczenia, pomagania w radzeniu sobie z trudnościami i też on musi zostać w ten sposób przebadany, jego skutki muszą zostać dokładnie ocenione, żebyśmy wiedzieli, na ile taka metoda jest skuteczna.
1: Podsumowując, w takim razie prokrastynację da się wyleczyć, bądź też da się z nią walczyć, o może to jest lepsze sformułowanie, nagrodami bardziej niż karami, zarówno dla siebie samych, jak i dla osób w naszym otoczeniu, jak na przykład dla naszych dzieci. Tylko trzeba zauważyć w ogóle, że to się dzieje. No a o tym wszystkim opowiedziała pana Magdalena Pietruch z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Studia ze studia.

0: studia ze studia.
1: W najbliższy czwartek i piątek Warszawa stanie się stolicą młodych twórców gier. 8 i 9 października w Pałacu Kultury odbędzie się Student Games Festival, a z nami w studiu jeden z organizatorów wydarzenia, Paweł Miechowski. Cześć.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co będzie się działo podczas tego wydarzenia? 2 dni, jakie są główne punkty, które mają przyciągnąć odbiorców?
2: Absolutnie mnóstwo, przy czym powiem na początek, że oczywiście przede wszystkim jest to impreza dla studentów, darmowa. Jedyne, co jest wymagane, to rejestracja na stronie, czyli studentgamesfestival.com. Proszę się rejestrować i serdecznie zapraszam, a więc dla studentów, czyli same najlepsze nominowane gry studenckie z całego świata. Zgłosiło nam się niemal 200 gier, 200 zespołów z 30 kilku krajów. Ostatecznie jury wybrało 22 gry, a więc na pewno można przyjść i zagrać w te gry. Mi się strasznie podoba ten aspekt, że to jest taki festiwal kreatywności, bo studenci mają już świetne zdolności, ale oni jeszcze często myślą w taki odważny, pozwolę sobie powiedzieć, wariacki sposób, czyli to są bardzo oryginalne gry. Ja to w nich strasznie kocham, bardzo oryginalne, tak? Tam nie ma jeszcze tego aspektu komercyjnego, że czasem się myśli, co by tu zrobić pod gracza na rynku, tylko ci młodzi ludzie wyżywają się kreatywnie i to jest po prostu coś wspaniałego. Także można w pierwszej kolejności przyjść i zagrać 22 gry z 10 krajów. Najdalej mamy twórcę z Chile, mamy Amerykanów, ale mamy też polskie zespoły. Ja na przykład, ja nie mam faworytów, ale bardzo lubię taką grę Rat King, zespołu Gniotpol z Polski. I serdecznie polecam przyjść zobaczyć 22, w tym Króla Szczurów, czyli Rat Kinga. Do tego wystawa o historii czeskich gier, dlatego że częścią festiwalu jest Forum Polsko-Czeskie, czyli wymiana wiedzy między twórcami polskimi a czeskimi. Też to jest bardzo ciekawy aspekt, dlatego że Czesi jako, no względnie powiedzmy tam mniejszej populacją naród od nas, ale mają super prężną branżę gier. Chociażby Kingdom Come Deliverance, przecież czeska gra jest takim wielkim hitem, bardzo znanym, ale nie zapominajmy, że Space Engineers, czy gry zespołu Amanita, jak Botanicula, Machinarium, seria Samorost, to są wszystko doskonałe czeskie gry, czy Factorio na przykład, skądinąd bardzo znana gra, więc będziemy mieli czeskich twórców, będzie właśnie Kuba Dworski, szef Amanity, tego zespołu, który zrobił właśnie Botanicule, a ostatnio Phonopolis, też niesamowicie piękna gra, ręcznie animowana. I można zobaczyć tą wystawę. Kolejna ważna rzecz dla studentów, moim zdaniem, szczególnie tych, którzy się kształcą w tą stronę albo chcą iść do branży gier, to strefa CV, gdzie będzie można porozmawiać z twórcami ze studiów takich jak Blue Bear, właśnie 11 Bit Studios, Larian, czyli twórcy Baldur's Gate, gdzie można pokazać, co się tworzy, jak się tworzy, jak się buduje CV, żeby potem łatwo wejść do branży. Więc jest taka strefa. Jest też strefa, gdzie będzie GOG, wydawca cyfrowy gier, posiadający drugi po Steam największy sklep na świecie, czyli GOG.com, z którymi można też porozmawiać na temat swojej twórczości i wejść na ten sklep z gotowym potem produktem. Bardzo polecam. Zresztą nasz bardzo ważny partner i serdecznie pozdrawiam tutaj ekipę GOG-a. Będzie ważna rzecz, czyli scena główna. Na scenie głównej wykłady, panele i prezentacje od twórców gier lub ludzi z branży kultury działających w strefie gier i wreszcie mała sala, tak zwana warsztatowa, gdzie są warsztaty dla studentów. I to, co jest bardzo ważne w tych wykładach i warsztatach, to jest to, że my się zbrataliśmy z kołami naukowymi z całej Polski, z Politechniki Warszawskiej, dosłownie z całej Polski. I cały program został stworzony w przygotowaniu razem ze studentami. Oparty o pierwsze, najważniejsze pytanie, czyli kochani, czego wy potrzebujecie? Tak? Ja działam w branży już 30 lat, studentem już dawno nie jestem. Szczęśliwie udało mi się dobrnąć do magisterki, ale potem już robiłem gry. I pytanie było właśnie takie, słuchajcie, czego wam trzeba, jakiej wiedzy, z której strony, jakiego przygotowania i we współpracy z tymi kołami studenckimi i tu pozdrawiam Elias, Julia, Igor i innych, przygotowaliśmy ten program, czyli studenci mówią, czego potrzebujemy, a ja z Ewą i zespołem spinamy program, żeby odpowiedzieć na potrzeby studenckie. Mhm.
1: Zatrzymałbym się na chwilę przy tych 22 grach z 10 krajów studenckich. Jak wyglądają dzisiejsze studenckie gry? Czy to jest wciąż coś takiego raczej podstawowego w porównaniu do tych gier takich największych, które mamy w głowie? No bo, nie wiem, Tibia chyba była, tak? Taką studencką grą. Wielki hit, ale dość raczej podstawowa mechanika i tak dalej. Czy to jest nadal, że studenckie gry przez to, że nie mają wielkich finansowań i tak dalej, są bardzo podstawowymi mechanizmami? Czy tam są już jakieś takie rzeczywiście zaawansowane rzeczy?
2: Nie, absolutnie są to rzeczy na światowym poziomie. Tutaj jest takie, że mam takie wrażenie, patrząc z boku trochę jako branżowiec, że poziom wiedzy takich studentów, czyli potrzebna ta wiedza o projektowaniu mechanik, programowaniu. Często na przykład polskie zespoły współpracują, gdzie programiści są z Politechniki, artyści z Akademii Sztuk Pięknych, że poziom na przykład artystyczny to jest tak zwany opad szczęki. To są po prostu topowe rzeczy. No i my też w jury wyselekcjonowało takie największe perełki, więc to są gry, które potem nierzadko, jeśli te zespoły przetrwają, kończą uczelnie i wchodzą do branży, że powstają z tego profesjonalne zespoły. Najlepszy przykład to jest zeszłoroczny zwycięzca festiwalu Lost Report. To jest gra, która ukazała się na Steamie, stworzona przez polski jednoosobowy zresztą zespół, która sobie świetnie poradziła. Wydana, komercyjny sukces i ten człowiek działa dalej. Zespół Float niemiecki, który wygrał w kategorii Meaningful Game, komercyjnie wydaje tą grę i dalej działa. Także jak najbardziej są to rzeczy na poziomie. No one często wręcz mam wrażenie, że dzięki swojej odwadze i tej bezkompromisowości, którą studenci mają, czyli tej właśnie szaleństwo Festiwal Kreatywności, mają nieraz nawet większą szansę przebicia. To, czego czasem brakuje, to takiego sprytu marketingowego, trochę takiej determinacji, żeby dokończyć, bo na przykład ludzie kończą studia, ten idzie tu do pracy, ta dziewczyna idzie tu i gdzieś nie ma im, brakuje im trochę może takiej woli, żeby zebrać do kupy i do końca, ale większość tych projektów ukazuje się, niektóre są dużymi sukcesami. Zresztą ciekawostka, i hiszpański zespół, który przyjeżdża do nas z grą, już wydał grę i już sobie świetnie radzi na Steamie, bo oni to zrobili jako projekt semestralny na uczelni, ale ją wydali nie tak dawno i ona sobie bardzo dobrze radzi. Także jak najbardziej czołówka światowa. No dumny jestem z tego, co ci mówię.
1: Oprócz tego, co już powiedzieliśmy, będzie także gala wręczenia nagród. Co to za nagrody i w jakich kategoriach zostaną rozdane?
2: No chcemy bardzo właśnie tą studencką kreatywność i ciężką pracę włożoną w te gry, a studenci są przyszłością naszej branży. Jako że kocham gry, to nie wyobrażam sobie jakby nie wspierania ich. Więc chcemy nagrodzić najlepsze gry i są cztery kategorie. Kategoria Artistic Excellence docenia wartość artystyczną. Technical Excellence docenia przygotowanie inżynieryjne, jakość złożenia całego produktu, że działa jako sprawna gra technicznie. Meaningful to jest bardzo ważna kategoria, czyli gra, która mówi o czymś istotnym, o jakimś społecznym, ważnym temacie poprzez bycie dobrą grą, która jednocześnie właśnie porusza ważny temat. No i wreszcie Best Student Game, czyli najlepsza gra po prostu studencka. Oraz mamy specjalną kategorię, nagroda od Amnesty International Code Rights, wspierająca gry, które w ciekawy, interesujący sposób mówią o prawach człowieka. I to ciekawe, nagrodami są niesamowicie super tłuste sprzęty od naszego partnera AMD i tutaj też się kłaniam i dziękuję za wsparcie, bo nie jest to taka, nie są to takie zwykłe nagrody, ale procesory, karty i komputery, także no warto było się zgłaszać do naszego festiwalu.
1: A w takim razie taka gra, która miałaby później wyjść dalej i osiągnąć sukces komercyjny, w której z tych kategorii powinna być najlepsza? Co jest najważniejsze dzisiaj dla gry? Technika, artyzm, czy sam po prostu oryginalny pomysł?
2: To jest ciekawe, bo wszystko po trochę, tak? Że gra musi najpierw być dobrą grą, czyli po prostu wciągać gracza i nie wypuszczać za bardzo, tak? Czyli bawić lub być angażująca, lub być takim wyzwaniem, które powoduje, że gracz chce w nią, po prostu w nią grać. Dobra gra jest dobrą grą przede wszystkim, a ją wspiera strona artystyczna, ją wspiera przekaz, który jest w grze schowany, i ją wspiera techniczne wykonanie. Jeszcze co do gali, to mi się przypomniało, że bardzo ciekawym częścią gali jest koncert, to jest duetu 2 czeskiego, który to robi muzykę do gier zespołu Amanita, na przykład do gry kultowej Botanicula. Także bardzo się cieszę, że będzie ten koncert i też zapraszam, bo to też jest za darmo. Natomiast muszę powiedzieć, że rejestracja na galę, ze względu na to, że mamy trochę mniej miejsc niż na festiwalu, jest osobna. Czyli ci, którzy się rejestrują na festiwal, mają tam taką informację, że na galę osobno, i po prostu mamy limit miejsc. I co bym jeszcze chciał powiedzieć, że strasznie jestem dumny z tego, że imprezę pod patronatem mojej matecznika mojego, czyli 11 Beat Studios, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie wielkie wsparcie 11 Beat, znakomite wsparcie naszych kumpli z branży, czyli GOG, Larian, Render Cube i firma iSpot, którym serdecznie dziękuję. No i najważniejsze to jest to, co mi się wydaje, że fajnie jest, jak nasze państwo dostrzega kulturową rolę gier, i dlatego, że cały festiwal jest pod patronatem Ministerstwa Kultury. Na gali będzie pani minister kultury, pani Cienkowska. Będą reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Edukacji. Także mamy taką sieć partnerów instytucjonalnych, którzy pokazują, że dla nich to ma znaczenie. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, że też by się to nie odbyło, gdyby niewielkie wsparcie naszego kochanego stołecznego miasta Warszawa. I jestem dumny tak naprawdę, że miasto nas wspiera, bo ja się czuję olbrzymio przez warszawiakiem, przez wielkie W, albo dwa razy wielkie W. I także Mazowsze jako województwo w postaci wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. No także jestem bardzo dumny z tego, że jednoczymy polskie uczelnie, studentów, międzynarodowych studentów, instytucje, firmy. Każdy, kto gdzieś tam te gry czuje, dokłada swoją cegiełkę, a niektórzy i po 15 cegiełek, co mnie bardzo cieszy.
1: Te finanse i wsparcie na pewno jest ważne w procesie właśnie wychodzenia z tego świata gier tylko studenckich do wyjścia właśnie na rynek i spróbowania osiągnięcia jakiegoś sukcesu komercyjnego. Czy tak jak się patrzy na rynek gier, to jest realna nadzieja i realna szansa, że takie zespoły małe, studenckie mogą się rozwinąć w taki sposób, że nie wiem, wejdą ze swoją grą na Steam i tam osiągną sukces? To jest dość łatwe do zrobienia, czy trzeba mieć już wielki kapitał, wielkie pieniądze i tak dalej?
2: Nie, to znaczy jest i nie jest. To jest bardzo trudne do zrobienia, ale nie ze względu na kapitał, tylko moim zdaniem wiedzę potrzebną, ten poziom szaleństwa, kreatywności i determinację, żeby grę skończyć, bo gry są trudne i robi się długo. Ale jestem w stanie siedzieć i wymieniać studenckie zespoły, które zrobiły doskonałe gry i sobie świetnie poradziły, także z Polski, a nawet całkiem niedawno, to akurat nie jest polska gra, ale absolwenci uczelni zrobili grę, która sobie znakomicie poradziła, czyli Balatro. Olbrzymi sukces na skalę światową, ale także właśnie chociażby rok temu Lost Report. To jest gra, która wygrała nasz festiwal i świetnie sobie poradziła na Steamie, więc na początek te finanse nie są tak wcale potrzebne jak pomysł, ciężka praca, determinacja, ale nie brakuje tego ludziom.

0: edukacji i tego typu wsparciu, czyli dużo działać w sposób taki nowoczesny, na TikToku, na Reddicie, gadać z ludźmi, pojawić się na targach jak Poznań Game Arena, jak Gamescom w Niemczech, jeśli jest taka możliwość, a powiem Państwu, że Polska wspiera tego typu wyjazdy i nieraz można dostać stoisko za darmo, a nieraz zdarzy się, że przelot i hotel też, tylko trzeba odpowiednio śledzić tam profile różnych instytucji, które to wspierają, tak jak PARP, czy najlepiej w sumie, tak jak powiem, to śledzić nas, czyli Kulturę Interaktywną, Student Games Festival oraz Fundację Indie Games Polska, która mnóstwo takich wyjazdów organizuje, sam przy tym też maczałem palce i pozdrawiam chłopaków tutaj, więc da się. I to, co jest trudne, to wracając do korzenia twojego pytania, to wybić się, czyli postawić też na marketing, bo ważne jest. Ciężko bez tej promocji przejść. Można mieć świetną grę i trochę przepaść. Mhm.
1: O wchodzeniu na rynek gier komputerowych oraz o wydarzeniu, które w czwartek i piątek Students Games Festival rozmawialiśmy z Pawłem Miechowskim, czyli organizatorem wydarzenia. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, pozdrawiam.
2: Studia ze studia.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Nintendo, Jan z serca, 7.12, słuchajcie, samych sztosów, 97 i 1 FM. Pomimo, że utwór nazywa się Nintendo, to cały czas jest nam przypominane, że lato minęło. I faktycznie tak jest, a ze mną tutaj jest, ja jestem Ewa Ekła, a ze mną jest...
1: Kacper Koźluk, cześć.
0: I będziemy z wami do godziny 10, 886-9717971, to jest nasz numer. Od razu możecie dać znać, że jesteście z nami, że słuchacie, jak rozpoczął się wasz dzień. No i... tak, będziemy z wami do godziny 10. Przed nami Feisty, Fred Again i Bia. Let's go!

0: Little Sims, Dilla w Radio Campus 7.19, a tu dalej same sztosy 97 i 1 FM. Niektórzy z was już do nas piszą. Piszecie siema, piszecie, że jesteście. 886-971-971. Dawajcie znać. A dzisiaj jest...
1: 7 października, 280 dzień roku. Możemy życzyć wszystkiego dobrego Mireli, Biance, Blance, Justynie Markowi, Marii Amelii.
0: Poczekaj, tej od... jak on się nazywa?
1: Tej pewnie też. Tej na pewno też możemy życzyć.
0: Może właśnie
1: dobrego.
0: Kończy 19 lat w tej chwili, czy tam 20.
1: Chyba 20 już teraz.
0: Wszystkiego najlepszego, Bianka.
1: Bianka, tak. I Bianka, i Blanka dzisiaj.
0: A, wszystkim. Także wszystkim. I Biankom, i Blankom. 100 lat.
1: Wszystkim. My możemy też życzyć wszystkiego dobrego Wannie, która również dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: I zapraszamy do Wanien.
1: A także jakby ktoś chciał zacząć swój świat, to prawdopodobnie dzisiaj, 7 października 3761 lat przed naszą erą, zaczął się kalendarz żydowski.
0: Z wow!
1: Z takich dużych rzeczy.
0: Wow!
1: Od wtedy liczymy mniej więcej.
0: I to już wszystko, jeżeli chodzi o 7 października?
1: No, możemy świętować jeszcze wielkie dni medialne, ponieważ też na dzisiaj swoje urodziny ma telewizja Fox News.
0: To wcale nie. Ostatnio była taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, że Donald Trump wyrzucił wszystkie media z... Nie wszystkie media, przepraszam. Wyrzucił nie Fox News, bo wiadomo, że nie Fox News, ale muszę sobie przypomnieć. Jeden z jakichś domów medialnych, bo jakby oni normalnie reportują o tym, co się dzieje, tam są mikrofony, on wychodzi i robi te swoje orędzia i różnego rodzaju przemówienia. No i jakby wszystkie media mają dostęp, żeby być w akredytowane media, mają dostęp, ale z różnych sfer, z różnych stron politycznych, mają dostęp, żeby tam być i relacjonować to, co się dzieje w Białym Domu. No on wyrzucił jakieś tam z mediów, które mu nie odpowiadały, no i właśnie wszystkie inne media zrobiły protest w związku z tym, nawet Fox News.
1: Nawet Fox News.
0: Więc teraz już
1: to
0: można
1: jest,
0: nawet świętować...
1: To jest inspirujące.
0: Ich, tak, już można nawet świętować ich imieniny razem z Bianką. Ciekawe, czy to jest przypadek, że akurat Bianka obchodzi imieniny wtedy, kiedy obchodzi imieniny Fox News. Ale nie wiem. CNN, właśnie, ja was uwielbiam. Nasi słuchacze zawsze podpowiadają mi, jak czegoś zapomnę, bo są takim dodatkowym słuchaczem w tym radiu i bardzo to szanuję. Teraz The Motion od Drake'a. I słyszymy się za chwilę i za chwilę też wiadomości, a wy piszcie 886-971-971. Jesteście, nie ma was, jak się czujecie, jak rozpoczynacie dzień, jesteście jesieniarzami, odzywajcie się do nas, The Motion i Drake.

0: facebook.com/radiocampus. Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama.
3: Wybiła godzina 7:30, wiadomości i Łukasz Górski.
0: Akademickie Radio Campus.
4: W serwisie zatrzymania w sprawie obniżki cen paliw, niespokojna noc na ukraińskim niebie oraz amerykańska pomoc humanitarna dla Kuby.
0: Wiadomości.
4: ABW zatrzymała 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Są oni oskarżeni o zaniżenie cen paliw w sierpniu 2023 roku.
5: Kwota wyrządzonej szkody jest gigantyczna. Biegli oszacowali, że to kwota 4 100 000 000 zł.
4: Mówił Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Opozycja zarzuca rządowi odwracanie uwagi od obecnej sytuacji na rynku paliw w Polsce.
6: Prowadziliśmy działania stabilizacyjne i te działania nie przeszkadzały w zarabianiu. Mieliśmy zysk netto za 2023 20 miliardów złotych.
4: Mówił Daniel Obajtek, były prezes zarządu Orlenu. Wojska rosyjskie dokonały zmasowanych ataków na ukraińskie miasta. Użyto rakiet balistycznych, a także pocisków manewrujących wystrzelonych z bombowców Tu-160. Głównymi celami były miasta Kijów oraz Dniepr. Trwa liczenie strat i akcja ratunkowa. Wiadomo, że zginęły co najmniej 2 osoby. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że polskie niebo jest bezpieczne. Podziękowano także za wsparcie siłom powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwcy prowadziły dziś działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Rząd USA wysłał na Kubę samolot z pomocą humanitarną. Maszyna wylądowała w miejscowości Santa Clara. Pomoc w pierwszej kolejności kierowana będzie do parafii, której administratorem jest polski misjonarz, ksiądz Dariusz Chałupczyński. Transport wysłany na Kubę zawiera głównie żywność oraz środki higieny osobistej. Jest to drugi przypadek udzielenia Kubie pomocy przez rząd USA. Daje nadzieję na poprawę warunków życia mieszkańców tego ubogiego państwa, a także na ocieplenie relacji między państwami.
3: To były wiadomości, Łukasz Górski, a teraz...
0: Pogoda.
7: Zaczęło się dosyć chłodno dzisiaj w Warszawie, 8,3 stopnia możemy zobaczyć na termometrach, ale będzie ciepło, na szczęście. Jeszcze dwa ostatnie dni, przez które możemy się cieszyć. Do 21, nawet nieco ponad 21 stopni jeszcze będziemy dzisiaj mogli doświadczyć. Zero opadów, może trochę zachmurzeń, jeszcze te dwa dni przed nami są takie ładne, że jeszcze warto skorzystać z tej pogody.
3: No właśnie, wczoraj sobie tak siedziałam w jakimś ogródku restauracji, 6 października. I myślałam sobie, kiedy to ostatni raz tak było, a mój znajomy siedział w krótkim rękawku. I myślałam sobie, kiedy to ostatni raz tak było, żeby 6 października siedzieć w ogródku restauracji i być w krótkim... Ja akurat nie byłam w krótkim rękawku, ale on był.
7: Ja też bym nie był. Też wczoraj trochę siedziałem na zewnątrz i też było super, więc nie wiem, ale no tym bardziej. Ostatnie dosłownie momenty.
3: No więc korzystajcie z tego, bo to są naprawdę ostatnie chwile. Jak już sami widzicie, ten wieczór przychodzi do nas trochę wcześniej. No i mróz też już się zbliża.
0: Korki.
3: Korki. Teraz jeszcze nie śpiewane, śpiewane o 8:30 i 9:30. 886-971-971. Możecie podrzucać pomysły na korki, dlatego że dzisiaj ich wcale nie mam. Więc chętnie się będę kierowała waszymi podpowiedziami. Wjazdy zakorkowane. Łomianki, Jabłonna, Błonie, Otwock, Piaseczno i to już w sumie dosyć wcześnie, że one są na czerwono, aż się świecą. Marki, Stara Miłosna, Konstancin Jeziorna, Kabatyn, Darzyn, Pruszków, na razie na żółto, no ale już się też korkują. A jeżeli chodzi o ulice, to powiem wam za chwilę, że na Wisłostradzie coś było przykorkowane, ale jak tutaj jechałam, to też dosyć szybko to się wszystko rozluźniało szybciej niż zwykle. Takie obserwacje. I nawet nie jest źle. Czerniakowska trochę zakorkowana, Wawelska. Aleja Prymasa Tysiąclecia. Wolska. Stefana Banacha. Sasanki tak trochę się korkuje, trochę nie. Aleje Jerozolimskie to dosyć klasyczne. Pewnie Tamka, to mówię w ciemno. No i to były korki, a teraz Danger i Nia Archives.

0: Za 19 minut godzina 8, wy dalej słuchacie samych sztosów 97.1 FM. Nie wiem, czy martwicie się tym, że za chwilę koniec świata, dlatego że cały czas pojawiają się pewne informacje o tym, że już za chwilę on ma być. Pamiętam, że jak ja byłam nawet dzieckiem, to był jakiś taki moment, że miał być koniec świata w 2012 roku. Mhm. Wcześniej miał być chyba w 2000 roku koniec świata, no bo to było milenium. Ja tego nie pamiętam tak dobrze, ale już miałam.
1: Ale 12 pamiętam bardzo dobrze.
0: Właśnie,
1: pamiętam,
0: więc wtedy miał się...
1: Do 12-12.
0: O, właśnie. Byli nawet
1: wielka jacyś... chwila.
0: Potem ostatnio kilka lat temu też miał być koniec świata. Albo w Ameryce miał być koniec świata i ludzie się zbierali w jakichś lasach i naprawdę na to czekali i okazywało się, zresztą po raz kolejny, że świat się nie skończył. Teraz jacyś ludzie budują sobie bunkry, kradną wodę, miliarderzy podobno i też się chcą przeprowadzać pod ziemię, kiedy tutaj powierzchnia będzie nie do życia. No i są te różne plotki. Co chwilę ten świat ma się skończyć. Nie wiem, czy wy jesteście prepersami, czy raczej jesteście po drugiej stronie tego bieguna i w ogóle nie wierzycie.

0: w te wszystkie informacje, co zresztą na przestrzeni tysięcy lat okazałoby się całkiem sensownym rozwiązaniem. No ale jeżeli jesteście prepersami, jeżeli wierzycie w to, że niedługo będzie koniec świata, no to mam dla was informację. Po pierwsze, Nokia wydała nowy telefon. I nie wiem, czy wiedzieliście, że
1: i to
0: Nokia
1: to już jest
0: jeszcze...
1: chyba koniec świata. W
0: tak, sensie. To musi być koniec świata. Nokia znowu wydaje telefony, ale wcale nie próbuje konkurować z największymi markami i ze smartfonami, tylko zrobiła coś zupełnie innego, bo jest to telefon za $38, nazywa się Nokia 300 Charge. Jest to urządzenie 2G i ma bardzo mocną baterię. Może przez 40 dni być na standby'u i ma 10 V do naładowania innego urządzenia. No, nie jest to telefon, który ma zastąpić smartfony. Nie ma też internetu, no ale ma mocną baterię, która może przetrwać bardzo długo, więc...
1: Aż musiałem sprawdzić w ogóle, czy 2G jeszcze działa, ale to działa. Zastanawiam się po prostu, co będzie można zrobić. W sensie, jak świat się już skończy, to do kogo w ogóle będzie można zadzwonić z tego telefonu?
0: No właśnie, bo może będziemy tą jedną osobą, która ma ten telefon, ale może to jest... Z drugiej strony są powerbanki, bo chciałam powiedzieć, że no, można coś tam naładować, ale co to jest to 10 V? To chyba jest mało w kontekście tego, ile mają powerbanki.
1: Też mi się tak wydaje.
0: Zawsze ale może to taki pierwszy projekt.
1: No nie wiem.
0: Poza tym z drugiej strony... Może to być też tak, no bo zakładamy, że sieć internetowa padnie. Tak się domyślam. I co wtedy? Co to jest 2G?
1: No to jest po prostu sieć taką, jaką mieliśmy kiedyś.
0: To jak nie będzie 4G, wcześniej. To będzie... A czy to
1: tak,
0: jest ta telefoniczna?
1: Cały czas utrzymana, tak. Ona jest jakby cały czas utrzymywana i można z niej jeszcze korzystać.
0: No to natomiast może to jest to,
1: wyłączenie,
0: że
1: tak
0: rodzinie?
1: Jak sobie teraz właśnie sprawdzam, to tak za... No za jakby w ciągu paru lat może być. Właśnie po 2030 już chyba 2G może zniknąć z Polski.
0: No to jest rozwiązanie tylko dla tych, którzy myślą, że koniec świata wydarzy się przed 2030. Mamy też już kolejny księżyc, który przysłania Ziemię, drugi. Okazało się, że jest jakiś bardzo mały, ale wszyscy mówią, że wydarzyło się to przed tym, jak pojawiła się kolejna część GTA. I chyba tak samo z tym telefonem Nokia. Pojawił się, zanim pojawiła się kolejna część GTA. Dostaliśmy jakąś wiadomość od Papy Lenkiewicza. Koniec świata, jak Wielkanoc, to ruchome święto. Dokładnie, ale warto być gotowym. Jeżeli do 2030 przewidujecie koniec świata, no to warto się zaopatrzyć w Nokię i kontaktować się z rodziną. A teraz WrestleMania i Bao.

0: same sztosy.
1: Za 8 minut godzina 8 i wiadomości, a tymczasem napisaliście do nas właściwie jeden z naszych słuchaczy, do czego zachęcamy was wszystkich. 886-971-971 napisał, że jest właśnie w drodze do szkoły, że jedzie na historię, potem, że ma angielski. No i jest 7 października, co oznacza, że wakacje skończyły się też już dla studentów. Ciężko jest chyba zaczynać rok i już w takim momencie dosyć mało słonecznym, coraz ciemniejszym.
2: No, to się wydaje bardzo ciężkie. W sensie jeszcze ostatni moment, żeby się pocieszyć trochę tym słońcem, a
1: ale
2: później
1: to pytanie,
2: już wstawanie
1: czy to trudniejsze, czy na przykład sam w sobie wrzesień? Że wiesz, jeszcze masz to poczucie wakacji, że jeszcze byłbyś chętnie na zewnątrz, że jeszcze to słońce świeci, a ty siedzisz w jakiejś sali. Więc
2: nie,
1: można na to spojrzeć z różnej
2: perspektywy. To jest trochę fajne, bo jakby można sobie, nie wiem, jeszcze pamiętam, że można było gdzieś wyjść na jakieś boisko, wyjść po zajęciach, jeszcze było tak okej, okay, w sensie było już tak ciepło, można jeszcze było trochę cieszyć się tymi wakacjami. A tak teraz już naprawdę, że przychodzi się na jakieś zajęcia na ósmą i myślisz tylko o tym, że za miesiąc w zasadzie będzie ciemno o tej porze.
1: To prawda i jeżeli mówimy o tym, że jest ciemno, to właśnie jeden z naszych słuchaczy tutaj nam donosi i ja w takim razie w jego imieniu też zaapeluję. Mówi, ludzie, czemu wy tak jeździcie? Widoczność 100 metrów, a ci jeżdżą bez świateł. Wjadą w jakąś ciężarówkę i dopiero się nauczą. To jest taka uwaga jak takiej mamy sprzed 20 lat. Ty się nauczysz dopiero wtedy. Jak mnie zabraknie,
2: zobaczysz.
1: Jak mnie zabraknie, to ty się dopiero... Jak mi się oczy zamkną, to się otworzą. I dokładnie tak, więc nie róbcie tak. Kuba apeluje, ja też apeluję, nie ma mnie na drodze, ale za chwilę będą przez was korki.
2: A jeszcze możemy sobie zerknąć na mapę meteorologiczną. Faktycznie są wydane ostrzeżenia na zachód i północ od Warszawy przed mgłami. Pierwszego stopnia, co prawda, ale tak, uważajcie na siebie w tamtym regionie
1: tak,
2: zwłaszcza.
1: Tak, no i włączcie te światła. I napisał do nas też numer 535 i też coś o światłach, zaraz zobaczymy. Co? Światło ustawione na auto. Nie rozumiem, bo nie
2: na
1: mam...
2: Na inne auto.
1: Nie mam prawa jazdy.
2: Także świecą winne.
1: Ale że dobrze czy źle?
2: Nie no, żart. Myślę,
1: że
2: włączają się
1: automatycznie.
2: Nie no,
1: że
2: automatycznie
1: takie?
2: Się włączają po prostu. Przełączają się między tymi takimi światłami.
1: Dziękuję,
2: mijania,
1: że
2: światłami...
1: jesteś. Co ja bym bez ciebie zrobiła? I jeszcze kolejny słuchacz do nas pisze. A wiecie w sumie ile osób słucha kampusowych poranków? Bardzo dużo. Wiemy na przykład, i to warto wspomnieć w tej chwili, bo pojawiły się takie statystyki, że w grupie od 20 do 44 lat,
2: no?
1: Randomowo strasznie, że akurat
2: tak,
1: 44,
2: tak.
1: Ale dobra, w grupie od 20 do 44 lat jesteśmy trzecią najchętniej słuchaną stacją w Warszawie, no i to jest wasza zasługa. Dzisiaj powinnam wam cały poranek po prostu rozdawać kwiaty, no bo dołożyliście do tego swoją cegiełkę i bardzo wam za to dziękujemy. Jesteście najlepsi.
3: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
4: Ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
3: Reklama.

0: Godzina 8 i wiadomości. Łukasz Górski. Let's go.
1: Sportowy kampus.
0: A, moment, wiadomości sportowe, sportowy kampus.
2: Chciałem poprawić. Zaczynając, koszykarze z zespołu Dziki Warszawa odnieśli kolejny sukces. Wygrali z estońską drużyną Tartu Ullikul 103-76. Już w najbliższą niedzielę zagrają z zespołem Start Lublin, a za tydzień zmierzą się w europejskich pucharach z cypryjskim AEK Larnaka. Dziki są obecnie numerem 1 w polskiej lidze koszykarskiej. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka reprezentacja w poniedziałek uległa na wyjeździe Włochom 2-6 i w grupie E zajęła drugie miejsce. Awans uzyskała głównie dzięki wygranej Grecji z Irlandią Północną 1-0. Losowanie grup Mistrzostw Europy zaplanowano na 26 listopada. Turniej finałowy rusza w czerwcu i lipcu przyszłego roku. Trzy najlepsze drużyny mistrzostw będą zaś reprezentować Europę na Olimpiadzie w Los Angeles w 2028 roku. Pozostając w temacie piłki nożnej, legenda współczesnego futbolu, argentyński piłkarz Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w barwach reprezentacji, zdobywając gola i dwie asysty. Argentyna wygrała 3-0 z reprezentacją Beninu na stadionie w Buenos Aires. Messi rozpoczął seniorską karierę w 2004 roku w Barcelonie. Z dumą Katalonii czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, 10 razy był mistrzem Hiszpanii, po 7 razy wywalczył Krajowy Puchar i Superpuchar. Indywidualnie był 8-krotnym zdobywcą złotej piłki. Obecnie legenda futbolu gra w USA w Interze Miami. Wyścigi Formuły 1 wracają do Afryki po 37 latach. Wprawdzie stanie się to dopiero w 2030 roku, jednak dla miłośników sportu na tym kontynencie jest to istotne wydarzenie. Nowym gospodarzem najbardziej prestiżowych wyścigów świata będzie Rwanda. Państwo to na razie nie dysponuje odpowiednim torem, jednak ma się to zmienić. Ostatni raz F1 gościła na czarnym lądzie w 1993 roku podczas Grand Prix w RPA.

0: Body, 8:07 w Radio Campus, słuchacie samych sztosów. Ja właśnie wyszłam po jakąś kawę, jesteśmy w jednym z budynków uniwersyteckich, więc miałam okazję obserwować wielu studentów. To dziwnie, bo brzmi jak taka, jakaś wiesz, w przyrodzie z kamerą. Miałam okazję obserwować, drodzy państwo.
1: Ale trochę tak jest jeszcze, jak siedzimy w tym takim studiu, które jest takie zaszklone, jeszcze mamy takie, nie wiem, coś, no, jakieś filce, przez które można tak właśnie...
0: Tak, przez taką dziurkę, że oni nawet mogą nie wiedzieć, no, że na nich patrzymy.
1: Oni nie wiedzą, że są obserwowani. Tak samo w tym, jak my nie wiemy.
0: Ale to wszystko zmierza do tego, że zawsze mam jakiś taki zestaw stały, który, kiedy jestem tutaj w Radio Campus, na przykład prawie w ogóle nie piję kawy, chyba że jestem w Radio Campus. To jest ten czas, kiedy piję kawę rano i kupuję sobie najczęściej jakąś kanapkę. Raczej nie jestem typem słodkich śniadań i tak sobie myślę, jak wy rozpoczynacie dzień? Słodkie śniadania, czy właśnie jesteście raczej team słone śniadania? Czy w ogóle nie jecie śniadań? A ty jak masz?
1: No to jest trudne pytanie. Znaczy jak mam czas wolny, to spokojne, słone śniadanie jest super. Kawa oczywiście musi być, ale tak jak trzeba wstać na taką godzinę jak dzisiaj, to nie ma szans w ogóle.
0: Ja właśnie sobie pomyślałam o tym, patrząc na nich, że kiedyś jak studiowałam, zresztą też na Uniwersytecie Warszawskim i zresztą przychodziłam tutaj, bo tutaj właśnie były języki, to sobie pomyślałam, wow, całe liceum wstawałam na tak wczesną godzinę, więc dlaczego miałabym raz w tygodniu nie wstawać na 8 rano na zajęcia z hiszpańskiego? Szło świetnie, naprawdę, było super. Nie wiem jakim cudem, ale to była najcięższa rzecz dla mnie do zrobienia, żeby po prostu wstać i pojawić się na tą 8, a teraz znowu ta klątwa za mną się ciągnie, bo jestem w Radio Campus raz w tygodniu.
1: Ja właśnie tak po liceum w ogóle też uznałem, że nie no, zapisałem się na przykład na WF o 8 rano, będzie świetnym,
0: prawda,
1: pomysłem. I nigdy więcej już tego nie powtórzyłem. Później dokładnie. Już 19:30 to była idealna pora na zajęcia.
0: Dokładnie, to się jakoś tak zmienia ten zegar, czy strefy czasowe, że po prostu jak już skończysz liceum, podstawówkę, gimnazjum, to nie jesteś w stanie. No, chociaż wielu z was na pewno chodzi do pracy na tak wczesną godzinę.
1: To prawda, ale właśnie wtedy chyba na studiach można po prostu zobaczyć, że co działa dla ciebie i czy faktycznie ta ósma rano na zajęciach to jest najlepsza pora, o której najlepiej już się
0: pracuje.
1: No bo
0: to jest kolejna rzecz. Inaczej jesz śniadanie, kiedy możesz się rozsiąść. Takie typowe polskie śniadanie. To ileś plasterków sera, szynki, jakiś twarożek, coś tam. Każdy sobie wybiera. Kiedy możesz się rozsiąść, to jest inne śniadanie. A kiedy gdzieś biegniesz właśnie, bo wymyśliłeś sobie, że będziesz studiował hiszpański o godzinie 8 rano albo miał WF, to jeszcze lepszy pomysł, to nie masz czasu na to, żeby się tak rozsiąść i wtedy jesz zupełnie coś innego. Leave Your Guns Away od Woza, który był u nas w zeszłym tygodniu. Zachęcam was do sprawdzenia na Instagramie, jakie korki zrobiliśmy w zeszłym tygodniu. No i 886-971-971 do tego, żeby nam dać znać. Słone, słodkie śniadania? Wstajecie na 8, na 10? Co się u was w ogóle dzieje? Leave Your Guns Away, Woz Łozowski, Luno Mirage w Radio Campus.

0: Ring My Bell. W Radio Campus do nas też można dzwonić i pisać wiadomości 886-971-971. No i to właśnie robicie, bo pytaliśmy was o to, co jecie na śniadania i czy są to raczej wybory słodkie czy słone. Ty powiedziałeś, że...
1: Zależy. Że słone,
0: bo musiałam sobie
1: albo
0: przypomnieć.
1: Albo słone, albo nic, jak trzeba wstać
0: albo
1: na ósmą.
0: Albo słone, albo nic. To brzmi jak jakieś przysłowie, które powinno się faktycznie przyjąć, ale u was różnie to wygląda. Ja też śniadania raczej słone i w ogóle to jest tak, że jestem jedną z tych osób, która nie jest w stanie sobie nagotować na 3 tygodnie i potem jeść codziennie
1: nie,
0: tego
1: to
0: samego.
1: Nie, to jest,
0: ja muszę to wymieniać, muszę to rotować, ale jeżeli chodzi o śniadania, to jestem skłonna do większej powtarzalności. W sensie ale... jestem prawie codziennie jak? W stanie jeść jajka na przykład.
1: Okej, mogłabym. Dobra, no.
0: Prawie codziennie mogłabym jeść jajka.
1: Myślałem, że po prostu przygotowujesz sobie, nie wiem, jajka na parę dni do przodu, to byłoby trochę
0: tak,
1: dziwne.
0: Tak, jasne. I to na koniec tygodnia wiem, takie zgniłe.
1: Pycha.
0: Więc na przykład właśnie jajka w różnej formie są dla mnie kompletnie okej. Okay. Coś tam
1: jajka
0: z serkiem,
1: super,
0: jakby
1: no.
0: Totalnie mogłabym jeść, myślę, że przez tydzień to samo śniadanie i bym wytrzymała.
1: A robiłaś kiedyś w koszulkach? Jajka?
0: W koszulkach?
1: No.
0: Jak to wygląda?
1: No także to jajko jest takie jakby gotowane, ale bez skorupki. Także
0: aha, że tak trzeba kręcić tam jakąś
1: właśnie,
0: sodę, trzeba dodać czy coś
1: trzeba
0: takiego.
1: Trzeba dodać ocet i nie kręcić, to jest ciekawe, tylko wbić na taką niską taflę wody.
0: A ty to zrobiłeś kiedyś?
1: Tak, robię.
0: I jak ci wyszło?
1: Ciężko czasem, ale wychodzi.
0: A i właśnie przed śniadaniem akurat, jak masz te zajęcia na rano, to sobie
1: tak,
0: robisz
1: takie...
0: Tak,
1: to wtedy takie... tak wstaję rano, żeby sobie tak pokręcić wodą, no.
0: Pytacie, mówicie tak, jajko, że jako, że człowiek... Dobra, za chwilkę. Słodkie, bo od popołudnia życie ma gorzki smak. No to jest mocny argument. Jedna z naszych słuchaczek napisała, wstaję o 6, śniadanie jem w samochodzie o 7, słono, a o 8 jestem w pracy, mam doskonałe połączenie. Jajka ugotowane mogą sobie leżeć w lodówce dłużej niż surowe.
1: Tak, faktycznie, pewnie jak ktoś robi takie...
0: Ale ile, tydzień? Zjadłeś po tygodniu jajko? Ja chyba nie.
1: No i chociaż w sumie do takiej polskiej Wielkanocy.
0: Ale ja mieszkam sama,
1: tak
0: ja
1: mieszkam...
0: Przez tydzień?
1: No nie, no nie wiem, czy
0: dlaczego?
1: Przez tydzień, no. No nie, no gotujesz się wcześniej, one potem tak zostają, nie wiem, nie mam pojęcia. No parę dni może, no nie sprawdzałem, czy tydzień.
0: Ktoś je właśnie w tej chwili crumble cookie, czyli na słodko. No ja nie mogę na słodko, nie uważam w ogóle, nie akceptuję tego jako śniadania. Tak samo jak na głód na przykład nie akceptuję zjedzenia chipsów, nie uważam, że to jest jedzenie na przykład. Mówię, że jestem głodna i ktoś mówi, o, to ja mam Snickersa, chcesz?
1: Ale to... owsianka? Ona czasem jest taka trochę na słono, nim... słodko.
0: A, to jest jedyny jakiś wyjątek.
1: Bo
0: to
1: też pomyślałem właśnie później, że czasem robię taką właśnie owsiankę.
0: Ewentualnie mogłabym też zjeść tosta francuskiego na śniadanie. Na słodko to by było.
1: No.
0: Ale no, dla mnie to jest raczej deser. Hej, odpowiadając na pytanie, czy słone, czy słodkie, jajka. Zawsze będę jeść. Dobrego dnia.
1: Jajka słodkie.
0: Złe jajka na słodko. Są takie pizze z czekoladą na przykład. Ktoś napisał, słucham was, mimo że już dawno nie jestem studentem, tylko nikomu nie mówcie. Nie ma sprawy, nikomu nie powiemy. Serio, najlepsze radio. Pozdro, Bartek. Pozdrawiamy ciebie też, Bartek. No ja mam do was pytanie. Niedługo są korki, a ja dalej nie wiem, co na nie zaśpiewam, więc proszę, pomóżcie. Pomocy! Help! 886 971 971. Co mam zaśpiewać?

0: gości i za dwie minuty, albo za kilka minut właściwie będą też korki w Warszawie, a ja dalej nie wiem, co zaśpiewam. Czekam na wasze podpowiedzi, mówiliście coś o Daft Punku, o numerze, którego na pewno użyję jeszcze w swoich następnych korkach, bo zaproponowaliście La Rue, In For The Kill, zaproponowaliście Tyle korków w naszym mieście, czyli tyle korków w naszym mieście, nie widziałeś tego jeszcze i na razie skłaniam się ku temu, ale czekam na więcej podpowiedzi. Pozdrawiają nas Sylwia i Janek, ja też ich pozdrawiam, my pozdrawiamy myślę. Help od The Beatles, ja sobie będę zapisywać te podpowiedzi. Zapraszam was do tego, żebyście weszli na madam.ekwa i zobaczyli poprzednie korki, na przykład z Łozem. No a tymczasem 886-971-971, czekam na wasze podpowiedzi co do korkowych propozycji, które mają być już za chwilę.
1: Reklama. Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia. 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Radio Campus.
0: Za chwilę wybija godzina 8.30, przepraszam. Za chwilę wybija godzina 8.30, wiadomości i Łukasz Górski. Poczekaj chwilę. Muszę tutaj jednak wszystko poustawiać. Let's go.
2: Akademickie Radio Campus.
3: A w serwisie. Prezydent RP z wizytą na Filipinach. Zła sytuacja na rynku ropy naftowej oraz tydzień noblowski.
2: Wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki pojechał na Filipiny, aby wziąć udział w 5. polsko-filipińskim szczycie IT. Nasza transformacja gospodarcza wzmocniła polską pozycję na arenie międzynarodowej. W tym roku uczestniczymy w pracach grupy G20 na zaproszenie Stanów Zjednoczonych. Prezydent zapowiedział także polskie ambicje dostania się stałym członkiem grupy 20 największych gospodarek świata. Szczyt IT, jak co roku, przyciągnął wielu inwestorów, zarówno z Filipin, jak i Polski. Wojna w Zatoce Perskiej trwa. Wojska Iranu po raz kolejny zaatakowały tankowce. Wiceprezydent USA J.D. Vance skomentował to mówiąc, że Stany Zjednoczone są otwarte do zawarcia porozumienia. Przepływ ropy przez cieśninę Ormuz wynosi 80% standardowego wolumenu. Ceny paliw jednak pozostają wysokie, gdyż cena baryłki czarnego złota wciąż nie spada poniżej $100. Rząd w Teheranie zapowiedział też ostatnio kolejne ataki na tankowce. Trwa tydzień noblowski, czyli czas rozdawania najbardziej prestiżowych nagród w nauce i nie tylko. Dzisiaj o 11.45 powinniśmy poznać nazwisko laureata lub laureatów Nagrody Nobla z Chemii. Wśród faworytów są David Klenerman oraz Shankal Balasubramian, twórcy nowatorskiej technologii sekwencjonowania DNA. Jutro zaś przyznana zostanie nagroda z literatury. W tej dziedzinie wymieniana jest chińska pisarka Kan Xue, autorka opowiadań Chatka na górze oraz Pył. Laureaci nagrody oprócz prestiżowego medalu otrzymają 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,5 miliona złotych.
0: To były wiadomości i Łukasz Górski. Na tymczasem nieubłaganie zbliża się
2: pogoda.
4: Cały czas mamy ostrzeżenia przed mgłami na zachodzie, na północy od Warszawy, ale na termometrach już prawie 10 stopni. Na pocieszenie i lekkie takie schadenfreude w Jeleniej Górze najmniej tylko 3,2. Najcieplej cały czas w Kołobrzegu około 14 stopni, a przypomnę, że dzisiaj aż 21 będziemy mogli mieć na termometrach. Dosyć wysokie ciśnienie, więc powinno być bardzo w porządku wejść sobie w dzisiejszy dzień. Cały czas nie zapowiadają się opady, więc tak faktycznie, jak mówiliśmy to już chyba dwa razy, to jest jeszcze jeden z tych dwóch ostatnich dni, kiedy jest serio na tyle ciepło, że warto skorzystać z tego, wyjść na zewnątrz i usiąść sobie, wdychając to ostatnie ciepłe powietrze tych dni.
0: Tak, to powiem. Sobie co?
4: Wdychając powietrze, no.
0: Okej, dobra,
4: piękny,
0: słuchajcie,
4: zapach słońca.
2: Korki.
0: Złożyliście wiele propozycji nie do odrzucenia, jeżeli chodzi o korki i oczywiście je sobie zapiszę. Przesuniesz tą ścianę trochę w tamtą stronę? Dzięki. Zapiszę sobie te propozycje i innymi i w inne dni, w następne środy też z nich zapewne skorzystam. Wybrałam Tyle słońca w całym mieście, ponieważ już kojarzę tą piosenkę, a miałam jakieś 30 sekund na to, żeby się do niej przygotować. Możesz mi podrzucać ulicę jakby coś, dobra? To będę je wymieniać, bo ja mogę ich czasem nie widzieć. No i zaraz dajcie mi chwilkę, tylko się przygotuję. Oczywiście korkometr twierdzi, że nie ma korków, więc o, kolejna sprawa. 886-971-971. W trakcie piszcie mi, gdzie stoicie w korkach, to ja na bieżąco będę to też czytała, bo jest to naprawdę kompletny freestyle. I proszę, miejcie dla mnie litość. Dobra, let's go. Dzień

Pamiętam, jak nie było tych korków. Słuchajcie, naprawdę korzystałam z waszych podpowiedzi w wiadomościach. Dziękuję wam bardzo za to, że pisaliście. Jesteście po prostu wspaniali. I kolejne korki o 9.30. Wróćcie do mnie dzisiaj. Znowu będę robiła korki sama, więc będę potrzebowała waszych korkowych podpowiedzi. Nasz korkometr nie działa. Madame.ekwa na Instagramie. Dziękuję.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Za 18 minut 9, wy dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1 FM, Ewa Ekła.
2: I Kacper Koźluk.
1: I będziemy z wami do godziny 10. Bianca Heiser i Filip Heiser. Na pewno jesteście już zmęczeni tym tematem. Ten temat pojawia się dosłownie w każdych mediach. Ale skoro obchodzi imieniny, właśnie, bo dzisiaj są imieniny Bianki, życzymy jej w sumie wszystkiego najlepszego, to gdzieś tam zahaczymy o to na chwilę, ale w trochę innym kontekście. Oni pojawiają się we wszystkich mediach w tej chwili i myślę, że głównym odbiorem ze strony opinii publicznej jest negatywny odbiór. Mm-hmm. Jeżeli też chodzi o te różnice wieku, można o tym niby porozmawiać. No oczywiście 886 971 971 możecie dać znać.

0: czy uważacie, że taka różnica wieku jest w ogóle zdrowa? Może ja się wypowiem, zanim wypowiecie? Uważam, że nie, ale to nie o tym mowa. Chciałam trochę powiedzieć o tym, że pomimo tego, że ten odbiór jest w głównej mierze negatywny, to jednak jest to coś, co wskrzesiło karierę Filipa Heisera. Filip Heiser i Bianca w tej chwili rozmawiają podobno z jednym z programów telewizyjnych na temat wyjazdu. Wiecie, są takie programy, jakieś Projekt Azja czy coś takiego i tam...
1: Nawet nie wiedziałem o tym w sumie.
0: Tak, a pary ludzi tam wyjeżdżają, jakaś sławna osoba i jej bliska osoba. W tym momencie myślę, że Bianca jest już sławna, bo w przeciągu tych kilku podcastów, które zostały wypuszczone, ona chyba ma już kilkaset tysięcy followersów na Instagramie albo kilkadziesiąt, to na pewno... No i właśnie już rozmawiają na temat pojawienia się w programie, a przecież Filip Heiser ma jednak grubą historię swoich wyczynów. I też nie bez powodu zniknął gdzieś tam z tej opinii publicznej. Było nawet takie powiedzenie heiserowanie, które było raczej powiedzeniem pejoratywnym. No a teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie on ma wrócić do telewizji, gdzie te rozmowy się odbywają, gdzie jego podcasty zdobywają miliony wyświetleń, gdzie wszystkie media włącznie z nami w pewien sposób mówią o tym i jest to główny temat. Zaraz obok myślę Heleny Englert. To są takie dwa tematy w Polsce, które są poruszane przez wszystkie media. I oba dosyć na początku negatywnych właśnie, z negatywnymi konotacjami, ale ostatecznie zaowocowały tym, że w przypadku Filipa Heisera zaraz być może będzie program telewizyjny. W przypadku Bianki, zupełnie nieznanej osoby, która próbowała swoich sił w programach telewizyjnych, takich jak jakaś tam Twoja Prawda, czy te inne soap opry polskie. No a w przypadku Heleny Englert openerem, męskim graniem, z dosyć niewielką ilością utworów, co też spotkało się z negatywnym odbiorem, ale teraz Taniec z Gwiazdami, który przysporzył jej wielu fanów. No i gdzieś tam ten marketing taki negatywny wydaje się w sumie w tych czasach działać bardziej niż ktoś, kto robi rzeczy pozytywne.
1: No tak, ciekawe w sumie, czy w takim razie powstanie telewizyjna wersja tego podcastu, który mieliśmy okazję usłyszeć ostatnio.
0: A chciałbyś? Takie na przykład o 19 codziennie, jak dobranocka kiedyś. Jest w ogóle jeszcze dobranocka?
1: Chyba jest. Wydaje mi się, że na tej wersji ABC.
0: Większość ludzi to nie interesuje, się nie interesują tym tematem. Jest przejedzony. No tak, zdecydowanie, no jakby od tego zaczęliśmy, ale jednak tutaj przechodzimy trochę do tematu po prostu tego, że ten negatywny marketing działa zdecydowanie lepiej niż ten pozytywny. Wydaje mi się, że gdyby to było coś po prostu pozytywnego w stylu poszedłem, pomogłem, nie wiem, akurat pieskom to ostatnio też wspierało różne osoby w stylu Doda, ale że właśnie ten negatywny marketing działa dużo intensywniej, dużo lepiej niż jakieś tam pozytywne wyczyny. Ktoś tutaj napisał do nas, że w myśl zasady, byle jak ważne, żeby mówili. I że sami to nakręcamy. Teraz na topie pizza książula. No właśnie, i co, a ta pizza z kebabem, no to przeszło aż do popkultury. A zaczęło się wszystko od jakichś osób, które w sumie były skancelowane w przestrzeni publicznej. 886-971-971. A w myśl miłości Filipa Heisera i Bianki Heiser, Get the Love Story w Radio Campus.

0: Cardi B za 9 minut, godzina 9, wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Cardi B ostatnio zapowiedziała, że zbliża się jej europejska trasa koncertowa. Zbliża się jej europejska trasa koncertowa, nie podała jeszcze żadnych konkretnych dat, ale powiedziała, że będzie gigantyczna na jednym ze swoich streamów i że będzie w 2027 roku. Nie będzie to tylko trasa, która będzie uwzględniała Europę, będzie to trasa ogólnie na świecie, no ale jednym z przystanków będzie Europa, nie powiedziała jakie miasta. W sumie poszłabym na koncert Cardi B.
1: No.
0: Ale do nas też powoli zbliżają się korki. 9.30, więc jeszcze jest trochę czasu, ale tym razem więcej niż poprzednio, więc daję wam już znać. 886-971-971. Napiszcie swoje propozycje tego, na co mogłabym zrobić korki. Dzisiaj wygląda to bardzo spontanicznie i dzieje się dosłownie na ostatnią chwilę, więc napiszcie do nas, na co mogłabym zrobić korki. Ostatnio poprosiłam was też, żebyście w trakcie pisali, jakie ulice są zakorkowane i faktycznie to robiliście. Jeden z was nawet napisał, że stoi ulica Śmieszna. Kuba napisał, że stoi ulica Śmieszna, a potem napisał, że z tą Śmieszną żartowałem, sprawdzałem czujność, mam nadzieję, że wybaczysz, ale ci bardziej uważni słuchacze będą wiedzieli, skąd ta ulica. No i słuchaj, ty myślałeś, że mnie wkręciłeś, a ja jestem bardzo czujna, ponieważ ulica Śmieszna
1: istnieje, sprawdziliśmy to. Nie wiemy, czy to dlaczego słuchacze inni będą wiedzieli, że to jest ta ulica. Faktycznie dziwne, gdyby stała, ma 200 metrów, jest na targówku mieszkaniowym.
0: Ale na targówku to w ogóle chyba mało
1: rzeczy się mogą dziać, no.
0: Myślę, że właśnie to się wydarzyło w tamtym momencie. Wiesz, ja wiem, kiedy na przykład stoją takie ulice, bo sama mieszkam na jakiejś ulicy, która ma pewnie 400 metrów i stoi wtedy, bo jest jednokierunkowa, kiedy na przykład, bo śmieciarki uwielbiają przejeżdżać w takich godzinach szczytu.
1: Tak,
0: wtedy
1: tak,
0: się zatrzymać na tej jednokierunkowej ulicy i nie przejeżdżać, bo muszą właśnie wtedy załatwić te wszystkie sprawy. Więc wtedy te korki, ulice się korkują, ulica Śmieszna istnieje. Czekam na to, żebyście w trakcie korków, czyli o 9.30 pisali o tym, gdzie stoją ulice. No i żebyście pisali nam swoje podpowiedzi tego, na co korki o 9.30 można w ogóle zrobić. Możecie też do nas zadzwonić, ale co nie teraz. Dam wam znać, kiedy będzie odpowiedni czas i naprawdę spróbuję odebrać telefon. A tymczasem Skin to Skin, Duval 19 i Keisha.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Tu Campus. 97,1 FM.

0: Fix your face. Naprawcie swoje twarze z tych smutnych grymasów, jeżeli takie właśnie na niej są, bo jest jeszcze godzina do końca poranka, a dzień jest wspaniały, jeszcze świeci słońce, a jest już październik. Są powody do radości, albo zaraz wam je znajdziemy. Na przykład jednym z powodów dla radości, może do radości niekoniecznie dla warszawiaków, ale dla Polski, było to, że Björk niespodziewanie zawitała do Bielska-Białej, konkretnie dla ludzi z Bielska-Białej, gdzie dołączyła do rave na targowisku finałowego wydarzenia pierwszej edycji wędrującego festiwalu i wystąpiła ze specjalnym DJ-setem. Trzy instalacje tej artystki można oglądać w Bielsku-Białej do 25 października.
1: Szczerze mówiąc, jak na początku słyszałem, że wystąpiła na targowisku w Bielsku-Białej, to naprawdę sobie wyobraziłem taki performance. No. Także ludzie sobie tam przychodzą, kupują jakąś cebulę, marchę, tak. I ona sobie tam siedzi.
0: Ona stoi na tym bazarze, no. Może nawet im sprzeda trochę tej cebuli. Coś by w tym było faktycznie, gdyby ktoś zupełnie niespodziewanie miał pojawić się na takim bazarze, targowisku, załóżmy nawet w Warszawie, bo myślę, że w tej chwili większość naszych słuchaczy to warszawiacy, ale nie zamykamy się na to. Tam, gdzie jesteście, w waszym miejscu, gdyby ktoś niespodziewanie miał się pojawić na koncercie, kogo byście wybrali? I biorę też pod uwagę osoby, które nie żyją. Możecie powiedzieć nawet Michael Jackson.
1: No jakby się pojawił faktycznie na bazarze w Warszawie, to byłoby grubo.
0: No, to byłoby grubo. A biorąc pod uwagę, że na przykład żyje Tupak, to ja bym zagłosowała na Tupaka. Jest kilka wersji, że on gdzieś jest na jakiejś wyspie i tak
1: ale
0: dalej.
1: Ale z Michaelem Jacksonem chyba też tak było.
0: Tak, i z Elvisem Presleyem. Oni wszyscy są gdzieś mniej więcej w tym samym
1: mieszkają,
0: miejscu
1: no.
0: Razem.
1: W Warszawie.
0: Pewnie tak, pewnie w Wilanowie. Tutaj mamy jakieś wiadomości, a ty miałeś jeszcze jakieś informacje na temat Björk, takie
1: nie, tak
0: ciekawostki, skoro już
1: właśnie.
0: O niej wspomnieliśmy.
1: I na przykład, czy wiedzieliście w ogóle, że ona ma dwa odznaczenia narodowe? To jest
0: ale w Polsce?
1: Mega mocne. Nie no, nie w Polsce. Nie, ale na przykład ma order francuski, Narodowy Order Zasługi. Ma również order Sokoła Islandzkiego. Nie, także to zawsze tak dużo się można dowiedzieć z Wikipedii, zwłaszcza, że ma swoją oddzielną zakładkę na order, bardzo, bo zawsze to ładnie wygląda. Ja też na przykład nie wiedziałem, że ona w ogóle zaczęła swoją karierę muzyczną w wieku 11 lat. Myślałem, że to jest trochę pomyłka, jak zobaczyłem, że aktywność od 75, a urodzenie w 65. Ale tak, ona zaczęła bardzo wcześnie, już wtedy grając na fortepianie w szkole muzycznej.
0: To jest bardzo ciekawa rzecz, bo często w sumie osoby, które są zainteresowane rozrywką, pojawiają się w niej już dużo wcześniej. Nie zawsze chodzi tu o jakiś nepotyzm, no ale o to, że znalazły tą swoją pasję właśnie w dosyć wczesnym wieku. No i pewnie nikt o 11-letniej Björk nie słyszał. Akurat ludzie na pewno słyszeli o 11-letnim Michaelu Jacksonie, ale być może o Björk wcale nie, o tak młodej Björk jeszcze nie.
1: I już wtedy była grana w radiu, co ważne. To nie to, że zaczęła sobie wtedy grać, tylko już wtedy jedna z nauczycielek przekazała nagranie, które zostało opuszczone w radiu.
0: Teraz to by się raczej nigdy nie wydarzyło, chyba że w Radio Campus.
1: W Radio Campus mogłoby się wydarzyć.
0: W Radio Campus mogłoby się wydarzyć, ale w każdym innym sformatowanym radiu nikt nie przyjąłby po prostu nagrania jakiejś 11-latki i nie puścił go na antenie. Więc teraz Björk może by już nie miała nawet szansy zrobić kariery.
1: Gdyby nie Radio Campus.
0: Gdyby nie Radio Campus, dokładnie.
1: Więc jeżeli Michael Jackson gdzieś żyje na tamce, no to może być dobra stacja do powrotu.
0: A kiedy mówimy o tych wszystkich, o tym pop-upie właśnie na rave'ie i zapytałam was o to, kogo wy chcielibyście zobaczyć, padły takie podpowiedzi. Freddie Mercury i Popek, myślę, że jako duo. Koncert na akordeon na hali Mirowskiej. I nie wiem, czy to jest propozycja utworu, czy po prostu jakiś taki okrzyk własny. Jest tu napisane mama. Kojarzyć się to z czymś? A!
1: Tak.
0: Mama, przepraszam.
1: A to mogłoby być tytuł.
0: Jest 9 rano, ja tu jestem od bardzo wczesnych godzin. Musicie mi wybaczyć, że ten mózg nie działa tak szybko, jakby mógł. M-A-A? Wydaje mi się, że źle to napisałeś. To nie jest M-I-A?
1: Ja nie wiem.
0: To jest artystka. Taka jakby, że mówi się Mia, a nie Mai. Ale może to jest jeszcze inny artysta, M-A-I. Albo może to jest M-I-A, tylko że A-I.
1: M-A-I.
0: Ktoś jeszcze napisał, co do tej nuty Overgrown, vibe lat 2000, może ją macie, nie jestem pewna. Ktoś nie słyszał Bohemian Rhapsody w wersji Popusia.
1: To
0: ja.
1: To musiało ominąć.
0: Mówicie o mnie. Kto? Ja? Nie słyszałam nigdy tej wersji. Dobrze, 886971, albo wiecie co? 22, albo nie, w następnym wejściu. Bo chciałam ich zachęcić do tego, że mogą teraz zadzwonić, bo będę patrzyła na telefon, ale jak teraz znikniemy z anteny, to będzie słaby moment na dzwonienie. Więc szykujcie już swoje palce do dzwonienia przez telefon, bo w następnym wejściu będę was zachęcała do kontaktu telefonicznego. A teraz czuję się sexy as fuck. w Radiu Campus. Wielkie

0: The Way I Love You, Georgia Smith, 9.12, już za chwilę wiadomości, 886-971-971, dalej czekam na wasze podpowiedzi tego, co powinnam zaśpiewać na korki. Dalej nie mam pomysłu. Rozmawialiśmy o Bjork, rozmawialiśmy o tym, że była w Bielsku Białej i dostaliśmy wiadomość od mieszkanki Bielska Białej, od tubylczyni. Jest napisane: hej, jestem z Bielska Białej, słucham was codziennie z pracy. Uuu, zrób hałas na niej. Hałas na Bielska Białej. Bielsko Biała, zróbcie hałas. Słucham was codziennie z pracy. Uwielbiam. Wiem, jakie ulice stoją w stolicy. Byłam na targowisku, tańcowałam, niesamowite przeżycie. Tym bardziej, że jak miałam 15 lat, śpiewałam jej piosenki przed lustrem. Dzień wcześniej robiłam zakupy na tym targowisku. Super pomysł, chcemy więcej. Wystawa cudowna, polecam. Zapraszam do Bielska Białej. Kiss, Ania. A my całujemy ciebie, Ania, i życzymy ci miłego dnia. Dla wszystkich osób, które włączyły się dopiero teraz, chodzi o to, że Bjork niespodziewanie pojawiła się na rejwie na targowisku i tam zagrała swojego seta DJ-skiego. No i też można zobaczyć do... Będziecie musieli to sobie sprawdzić online, ale jeszcze przez ileś dni w październiku będzie można zobaczyć wystawę z jej pracami również.
1: Zgadza się.
0: No i zachęcamy was oczywiście do tego, jeżeli jesteście w Bielsku Białej, no bo Ania, czyli nasza korespondentka prosto z Bielska Białej, to poleca, a ja jej ufam, bo jak słuchacie Radia Campus, to jesteście dobrzy ludzie. I w ogóle dużo z was nas słucha. Jesteśmy w czołówce, bo jesteśmy na trzecim miejscu w Warszawie, warszawskich stacji najczęściej, najchętniej słuchanych, w grupie wiekowej między 20 a 44 rokiem życia. A ktoś z was tutaj napisał: mam 50 lat i też was słucham. Więc nie znam liczb dla 50-latków, ale wydaje się, że mogę z dużą pewnością stawiać na to, że też jesteśmy tam w czołówce. Teraz, żeby korzystać z Facebooka i Messengera, trzeba wysłać dokument. A, że trzeba wysłać jakiś paszport czy dowód, to jest informacja od naszego korespondenta WhatsAppowego. Ktoś wraca do tematu śniadań i wysyłacie nam zdjęcia swoich śniadań. Ja w ogóle dzisiaj napiłam się tylko kawy i trochę kefiru, co za dziwny miks, ale...
1: Tym bardziej dobrze jest zobaczyć to, co tutaj jest na tych zdjęciach.
0: No właśnie, nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale wysyłajcie.
1: Nie, myślę,
0: tak.
1: Że
0: to jest takie jajko na
1: miękko
0: i jakaś surówka, sałatka, przepraszam.
1: Ale ten też talerz jest taki elegancki.
0: Jest, wszystko jest bardzo eleganckie. Bardzo w ogóle dużo jest pobrudzonych tutaj talerzy. I jak dla mnie osoby mieszkającej samotnie, to ja ogólnie staram się używać jak najmniejszej ilości talerzy, żeby potem musieć jak najmniej zmywać. Więc jeżeli na przykład miałabym, bo tutaj jest talerz, na jego środku jest jajko, które jest wsadzone w taką podstawkę do jajka, zresztą bardzo elegancką, nie taką byle jaką, z plastiku czy coś, tylko ze szkła. A w drugim naczynku jest sałatka, sałata, papryka, jakieś tam różne składniki, być może oliwa, jak patrzę tak z daleka. No i ja na przykład, gdybym miała skomponować taki talerz, to pewnie wszystko bym zmieściła na jednym talerzu.
1: Ale z drugiej strony, jak masz zmywarkę i chcesz ją zapełnić
0: w jedną
1: osobę,
0: ale to mi nic nie przeszkadza. Ja i tak wolę schować jeden talerz do zmywarki.
1: Ale potem tak leżą.
0: Jak to?
1: No albo musisz brać pustą, albo tak leżą tydzień te wszystkie
0: talerze. No masz rację.
1: Że wtedy możesz faktycznie dobrze zmieść takie śniadanie.
0: Ktoś jeszcze proponuje, żeby korki zrobić pod Italo Disco.
1: Ale widziałem też Real Performance tam. Był.
0: Też widziałam,
1: bardzo,
0: faktycznie.
1: Bardzo kampusowa propozycja.
0: A, i powiedziałam wam, że możecie zadzwonić, ale znowu o tym zapomniałam, więc może w następnym wejściu dzwońcie.

0: Za 9 minut wiadomości, za 9 minut korki. Dalej jeszcze nie podjęłam decyzji co do tego, jakie to w ogóle powinny być korki. Dzisiaj poruszyliśmy kilka tematów. Czy lubicie jeść słone i słodkie śniadania? Czy czarny marketing jest lepszym marketingiem niż po prostu robienie pozytywnych rzeczy w tej chwili w opinii publicznej? Że Bjork była na targowisku i zagrała tam swój set DJ-ski na targowisku w Bielsku-Białej, zrobiła to jako niespodziankę. Pojawiało się kilka tematów. Ja teraz włączę telefon. Tylko muszę sobie przypomnieć, jaki jest numer do niego. 2-2. Pamiętasz? To nie jest, to jest do SMS-u.
1: To nie jestem ty.
0: 2-2. Poczekaj, najpierw włączę telefon, bo na pewno jacyś nasi słuchacze go pamiętają, ten numer. A ty może w międzyczasie wpiszesz gdzieś tam w internetach i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć. O, tu jest telefon. Dobra, linie zostały zwolnione. Widzę, że dzwoniliście do nas wcześniej. Czekamy teraz na wasze telefony. Czy znalazłeś już numer telefonu? Jacob, pamiętasz numer naszego telefonu? Patrzę na ciebie, ty patrzysz na mnie, patrzymy na siebie. Czy znasz numer telefonu do Radia Campus? A co mówisz ludziom, jak mają... Ty znasz?
1: Tak, już mam.
0: Dawaj.
1: 228 27 05.
0: W tej chwili maszyny się zwolniły i czekamy na wasze telefony. Możecie do nas dzwonić, dam wam na to jeszcze minutę. A w międzyczasie zobaczymy, czy wysłaliście nam jakieś wiadomości, wysłaliście nam podpowiedzi co do tego, co jeszcze mogą na przykład elektryczne gitary. Killer, zaproponowaliście, że to mogłoby być pomysłem na korki. Hejo, poproszę numer Dr. Jazz na lepszy dzień. Zobaczymy, może się uda. Zobaczymy, może się uda. Czekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, czy któryś z was zadzwoni. Patrzę też, czy podrzucacie jeszcze jakieś pomysły na korki. Uwaga, wielkie odliczanie. Jak teraz nikt nie zadzwoni w ciągu 10 sekund, no to straciliście tą swoją jedyną okazję. To jest trochę jak gra w Totolotka z tym dzwonieniem przez telefon, bo bardzo rzadko w tym amoku robienia wszystkiego tutaj, realizowania i tak dalej, udaje mi się przypomnieć sobie o włączeniu telefonu i naprawdę śledzeniu tego. Więc jeżeli ktoś teraz się wbije i zadzwoni, to faktycznie może być tak, że masz też gigantyczną szansę na wygranie w Totolotka.
1: To jest trochę jak otwieranie skrzyneczek w radiu.
0: Tylko o, zobacz, dzwoni. A wiem nawet kto, zobaczymy. Hej Marcin!
2: Cześć, litowałem się.
0: Ale ja ciebie nie musiałeś się wcale litować. Ale jesteś idealną osobą. Ale jesteś idealną osobą, żeby cię zapytać, czy śniadania słodkie, czy słone.
2: Teraz jem słodkie śniadania bez cukru. To jest taka hybryda.
0: Czyli z jakąś...
2: Do blendera takie orzechy, potem odżywkę białkową o smaku czekoladowym, która jest bez cukru, potem skyr islandzki, który ma 48 gramów białka i 2 banany, miksuję to i wypijam, a potem piję kreatynę,
0: bo Marcin
2: a potem
0: Kuc...
2: jadę na siłownię.
0: Bo Marcin Kuc jest w sumie kulturystą, bo możecie jeszcze nie być do tego przyzwyczajeni.
1: To było słychać, no. Ten,
0: ale
1: to
0: też nie, ale też
1: mocne takie.
0: Widać po prostu po nim, jak spojrzysz na jego social media, jak on tam, on niby gotuje, co nie? Ale nagle widzisz, że jest taki trójkąt, stoi dopakowany i to jest właśnie Marcin Kuc, ale Marcin Kuc w ogóle ma też swoją audycję u nas w Radiu Campus, więc może powiesz od razu, bo można tam też posłuchać o jedzeniu i o...
2: Ta audycja kończy w październiku 10 lat.
0: Wow, będziemy robić jakąś imprezę?
2: Najdłużej trwa... Myślę, że tak. Najdłużej trwającą na świecie audycją o jedzeniu, nieprzerwanie pojawiającą się. To jest oficjalny komunikat.
0: Sprawdziłeś to gdzieś? Ja przyjmuję tą informację, ale czy ona jest...
2: Tak, w twojej głowie. Okej. Twojego mówi, że to musi tak być.
0: I poczekaj, ona jest, powiedz kiedy, o której, gdzie można ciebie, wiesz, żeby...
2: Poniedziałki o 20. Ostatnio był Grzegorz Łapanowski. W najbliższym odcinku będzie Janek Mońka, który rozwala polskich influencerów gastronomicznych, którzy kradną przepisy. Dzisiaj nawet wrzucił jak rozkoszny, bezprecedensowo podpierdzielił przepis na chlebek bananowy z miso. Od kogo to zrobił i tak dalej. Także kadry się zgadzają. 1:1 jest zżyna. Także Janek Mońka kończy kariery oszustów i to jest piękne. Więc
0: ale ostatnio widziałam jakiegoś takiego influencera właśnie kulinarnego, który robi swoje własne przepisy i jest już dużym influencerem i ktoś mu wysyłał, że zrobił jakąś tam galaretkę z owocami. owocami i że wszyscy to powtarzają, a on powiedział, że go to nie interesuje, bo właśnie po to są social media, żeby robić rzeczy, które powtarzają inni. No ale słuchajcie, możecie posłuchać sobie audycji.
2: Nie, to jest Gen Z bełkot. Jest coś takiego jak autorstwo.
0: On wyglądał mi bardziej na boomera.
2: No to powiedz mi, który to jest, bo ja ich wszystkich znam. To go naprostuję.
0: Ja go dojadę, ale on nie jest Polakiem. Nie jest Polakiem. Słuchajcie.
2: No to co ty mi to za referencje robisz? Oni nie wiedzą, co to znaczy być twórcą w Polsce, gdzie się trzeba przedzierać przez zawistnych osób.
0: Masz rację. Ja na przykład jestem tak rządna sprawiedliwości, że ja czasem wjeżdżam w komentarze i po prostu oznaczam tą osobę i walczę o nią samą, chociaż ona nie walczy nawet o siebie. Marcin Kuc.
2: Bardzo o to chodzi. Ja bym chciał zaproponować, żebyśmy były
0: szybko, bo zaraz wiadomości.
2: Korki killer elektrycznej gitary. Myślę, że to jest świetny pomysł.
0: Dobra.
2: Już tylko korki.
0: W środy i we wtorki. Dobra, dziękujemy bardzo. Marcin Kuc. Słuchajcie go w poniedziałki. Za chwilę wiadomości. Pa, pa, Marcin.
2: Pa, pa. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Campus. Numer 3 w Warszawie.
0: Let's go. To był Marcin Kuc. A za chwilę... No nie tak za chwilę, znaczy za kilka minut wiadomości.

0: Radio Campus.
1: Łukasz Górski, godzina 9.30, no i wiadomości. Let's go.
0: Akademickie Radio Campus.
2: W serwisie. Debata w Sejmie nad zmianami w podatkach, protesty we Francji oraz zmiany w kursowaniu warszawskich tramwajów.
0: Wiadomości.
2: Trwa posiedzenie Sejmu. Jednym z głównych tematów są proponowane przez rząd zmiany w podatkach.
3: Projekt przewiduje podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, a jednocześnie wprowadza nową 24-procentową stawkę podatku dla dochodów pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych.
2: Mówiła Agnieszka Kłopotek z PSL-u. Opozycja zarzuca rządowi niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców i niewywiązywanie się z obietnic przedwyborczych.
4: W projekcie rządu nie ma podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, mimo że to obiecywaliście w kampanii. Okłamaliście ludzi. Zamiast tego podnosicie CIT z 19 do 22% i zabieracie 40 tysiącom przedsiębiorców możliwość prostego rozliczenia CIT-u.
2: Mówił Maciej Małecki z Prawa i Sprawiedliwości. We francuskich szkołach trwa niespotykana fala protestów. Organizacje licealistów i studentów apelują o dalsze blokady oraz demonstracje. Według doniesień mediów w protestach bierze udział co najmniej 266 tysięcy osób. Towarzyszy im fala przemocy, aresztowano już 488 podejrzanych. Dzisiaj atmosferę podgrzać może przemówienie premiera, który wypowie się na temat protestów, ale też sytuacji finansowej kraju. Protestujący licealiści skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów oraz przeciążenie nauczycieli. Dobre wiadomości dla pasażerów warszawskiego transportu publicznego. Zakończyła się część remontu torowiska tramwajowego na warszawskim Służewie. Maszyny linii 4 oraz 10 pojadą do przystanku Aleja Lotników. Na otwarcie linii tramwajowej do przystanku Wyścigi musimy jeszcze poczekać. Tymczasem w innej części Warszawy na weekend zaplanowano wymianę zwrotnic. Mowa o przystanku Rondo zgrupowania AK Radosław. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe o numerach 1 oraz 28. Na trasie między Rondem a metrem Troska uruchomiona zostanie linia autobusowa Z5.
0: Pogoda.
2: Na zakończenie serwisów informacyjnych prognoza pogody do niedzieli.
5: W drugiej części tygodnia temperatura miejscami może wzrosnąć do 23 do 24 stopni, ale to ciepło nie zostanie z nami długo. Tutaj w drugiej połowie tygodnia czeka nas wyraźna przebudowa sytuacji barycznej. Pojawią się opady, nasili się wiatr, a po przejściu frontu zacznie napływać już zdecydowanie chłodniejsze powietrze.
2: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Pozostaje nam cieszyć się zatem ostatnimi dniami polskiej złotej jesieni.
1: To były wiadomości w wykonaniu Łukasza Górskiego, ale nie tylko dlatego, że to była też pogoda na koniec. Ale to nie koniec pogody, bo my też mamy tutaj w tej części studia swojego pogodyna, więc teraz...
0: Pogoda.
6: Tak, wczuwam się w rolę. Na termometrach już 13 stopni w Warszawie. Dzisiaj najcieplej do 21 stopni. Bez opadów lekkie zachmurzenie. Ponad 1020 hektopaskali. Także bardzo dobre warunki na cały dzisiejszy nadchodzący dzień.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale w środę to się nazywa heteropaskal.
6: Dobrze.
1: Chociaż wypadałoby bardziej powiedzieć homopaskale w sumie, bo to jest takie mniej mainstreamowe.
0: Korki.
1: Korki. No słuchajcie, przekonaliście mnie. Kilka głosów się pojawiło, że powinny być to elektryczne gitary i killer. No więc tak właśnie będzie specjalnie dla was. Uwaga. No i oczywiście jest to freestyle, no. Daliście mi 38 sekund na to, żeby się przygotować. Więc let's go. I musicie mi podpowiadać ulicę. 886 971 971 wysyłajcie ulicę, bo ja nie mam do końca do nich dostępu.

0: być gdzieś tam ulica. Masz coś? Widzisz coś? Podpowiedz.
1: Stoi na Szafie Jagiellońska. Stoi Prymasa Tysiąclecia, Andersa.
0: Stoi Jagiellońska, stoi też Andersa. No i stoi dzisiaj tamka aż do Świętokrzyskiej. Stoi też Alei Jerozolimskiej, stoi Prymasa Tysiąclecia.

0: co jeszcze stoi?
1: Na przykład most Grota Roweckiego.
0: Okay.
1: Z takich klasyków.
0: Już tylko korki.

0: Innocent Smile, Shook i to wszystko w Radio Campus. Za 14 minut kończymy już nasz program, ale na sam koniec naszego programu i proszę, uaktywnijcie się 886-971-971, to jest nasz numer, dlatego że za chwilę zbliża się audycja sportowa. Nie zbliżają się wiadomości sportowe, tylko zbliża się audycja sportowa. No to w sumie wymyślimy jakiś konkurs, który dotyczy sportu, ale tak naprawdę będziecie walczyć o karnety na festiwal podcastowy, czyli Blastcast. Masz chyba włączony. Nie, nie masz? A, dobra. Na festiwal Blastcast. Teraz już będziesz miał, ze mną jest Jacob. Po 10 będzie prowadził program sportowy. Ja cały czas nie coraz mogę się... Lepiej. Coraz lepiej, z taką mini pauzą przerwy, zanim to powiem.
1: Dobrze, dobrze.
0: Jest ze mną Jacob. Słuchaj, wymyślmy szybko jakiś konkurs. Może ty będziesz coś o sporcie, cokolwiek takiego...
1: O nie, nie mówiłaś, że mam wymyślać konkurs.
0: No bo to właśnie wszystko jest spontaniczne. Ale powiem wam najpierw, co jest w ogóle do wygrania w tym konkursie. Nie, to nie jest konkurs, to jest rozdanie, to jest zabawa. To nie jest konkurs, to jest zabawa. Jest to kod na bilety na 2 dni festiwalu. No i to jest festiwal Blastcast i będą tam największe gwiazdy podcastu w Polsce. Potem wam też trzeba wejść na stronę, wybrać karnet na 2 dni festiwalu. Jest to oczywiście za darmo i pod koniec, kiedy się stamtąd wychodzi, no to cena zmienia się na zero. Jest to bezpłatny bilet, gwarantowany wyłącznie po poprawnym wykorzystaniu tego kodu. No i teraz, ponieważ to przedłuży się na sportową audycję, to postanowiłam, że to powinno być coś związanego ze sportem.
1: Nie mam pojęcia.
0: Dobra, już wiem. Powiedzcie najśmieszniejszą ciekawostkę o jakimś sportowcu, jaką znacie. Jakiś śmieszny fakt, jakąś śmieszną historię o sportowcu, o osobie związanej ze sportem. Piszcie na 886-971-971. Przez całą godzinę trwania audycji sportowej będziecie mogli wysyłać te SMS-y. Potem ja wybiorę osobę, która... Festiwal jest w ogóle 9 i 10 października i potem ja wybiorę osobę, która zwyciężyła, która powiedziała najśmieszniejszą historię. Poproszę też o radę w tym Jacoba oczywiście. No a, Jacob, co u ciebie w programie?
1: Co u mnie w programie? Jesteśmy po maratonie reprezentacji polskiej piłce nożnej, takiej, o której być może wielu chciałoby zapomnieć, ale nie da się zapomnieć o tym, co się wydarzyło, bo wydarzyły się rzeczy no średnie, powiedzmy, poza tym pięknym meczem jednostronnym z Rumunią, to no jest dużo pytań, jest coraz więcej pytań, a odpowiedzi brak. Będę rozmawiał dzisiaj z Marcinem Matuszewskim, a.k.a. Duże P, którego znacie jako rapera, DJ-a, producenta, ale też Marcin zajmuje się pracą w sporcie, jest agentem piłkarskim i troszkę z tą piłką oczywiście ma wspólnego. I pogadamy o tym, po pierwsze, jaki jest w ogóle kierunek kadry Urbana, kadry selekcjonera Urbana, po drugie, czy widzi jakieś jasne strony tego, co się w ostatnich tygodniach zdarzyło i czy jesteśmy w tym bardzo trudnym momencie przejściowym, kiedy faktycznie kadra po prostu zrzuca starą skórę i dopiero będzie się ubierać w nową i czy to jest taki moment przejściowy. I o tym w pierwszej części audycji. Oczywiście będzie sporo też zaproszeń na różne spotkania piłkarskie, koszykarskie i inne, bo dużo się dzieje w Warszawie, jak wiecie. A oprócz tego w drugiej części audycji po krótkiej przerwie odwiedzi mnie Szymon Stępień z podcastu Break the Ace i Szymon opowie nam troszkę o tym, co dzieje się w Azji obecnie, bo turnieje zarówno ATP, jak i WTA trwają, bądź przed chwileczką się skończyły. Dzisiaj rano, z samego rana, Iga Świątek wygrała kolejny swój mecz. Tak czekaliśmy z ciekawością z Szymonem, czy to się uda zrobić, czy udaje się skończyć ten mecz przed startem audycji. Udało jej się niedawno. Wygrała spotkanie z jedną z rewelacji turnieju i o tym wszystkim w drugiej części pogadamy z Szymonem. Będzie też troszkę rozmów takich, powiedzmy, poza kortowych, bo wydarzyła się pewna sprawa, że tak powiem, może nie skandaliczna, ale troszkę poza regulaminowa. Jeden z zawodników został wyrzucony z turnieju, zdyskwalifikowany z turnieju. Kto to był i dlaczego, opowie wam dzisiaj Szymon Stępień.
0: I to wszystko dzisiaj u ciebie?
1: Nie, no, znaczy tak, właściwie tak. Pewnie będą jeszcze jakieś ciekawostki, jakieś takie rzeczy. Ja to zawsze tak z rękawa staram się wysypywać, ale to 2 zajawki, które wam chciałem zajawić.
0: Super, no to wszystko po 10 u Jacoba.
1: Zapraszam.
0: Zapraszam was do audycji sportowej. To nie są wiadomości sportowe, proszę tego nie mylić. Tak jak wam wspomniałam, Jacob jeszcze będzie mi wysyłał wasze odpowiedzi. A ze mną jest... Sama sobie wyłączyłam mikrofon zamiast Jacobowi. A ze mną teraz jest...
2: Dzień dobry państwu. Krzysztof Unruch, serwis sprzątający oraz...
0: Oraz lektor. Nie raz po raz, ty jesteś dosyć sławnym lektorem, ale słuchaj, sytuacja
2: słynnym,
0: jest taka...
2: Słynnym, sławni mają słynnym. Pieniądze.
0: A, dobra. Jest Blastcast i to jest o podcastach, no więc wymyśliłam im, że żeby wygrać, żeby zdobyć takie wejściówki na to, muszą wymyślić jakąś, powiedzieć nam o jakiejś śmiesznej historii dotyczącej sportowca albo osoby związanej ze sportem, dlatego że za chwilę audycja sportowa. No i teraz pytanie do ciebie, znasz jakąś, bo ty znasz dużo w ogóle śmiesznych historii, bo znam cię nie od dziś. Znasz jakąś śmieszną historię dotyczącą sportowców?
2: Widziałem nawet jedną taką.
0: No to dawaj.
2: Na meczu baseballa w roku 2000 grali wtedy Cleveland Indians, którzy teraz się inaczej nazywają, z Washington.
0: Ile ty miałeś wtedy lat?
2: 3. Nie, no miałem wtedy około 16.
0: Okej.
2: I trzeba było przerwać mecz, ponieważ na murawę tego stadionu wbiegła wiewiórka i 15 chłopak, którzy po prostu są rozmiarów autobusu, usiłowali zagonić tę wiewiórkę do klatki.
0: To jeszcze gorzej niż jak ci ludzie po prostu tam wbiegają. I to musiało być bardzo urocze, bo oni pewnie tak na siebie skakali, a ona jak w bajce wylatywała gdzieś.
2: Wiesz, jak ktoś oglądał baseball, no to był jeden z najbardziej ekscytujących momentów meczu.
0: I takich wiadomości właśnie nam jest potrzeba, jeżeli chcielibyście wygrać wejście na Blastcast, to piszcie nam o takich historiach 886-971-971, ewentualnie możecie też napisać do madam.ekba na Instagramie i ja tam zdecyduję o tym, kto wygrał i poinformuję was już o tym drogą albo instagramową, albo smsową. Na dzisiaj kończę ten program. Za chwilę 10, czyli wiadomości. Kurde, nie wiadomości. Program sportowy cały czas
2: program
0: nie mogę. Program sportowy już
2: ale
0: o 10.
2: Musisz się nauczyć, no nie możesz tak.
0: Próbuję, tak samo wiesz, czego powinnam się nauczyć? Numeru telefonu do tej stacji. Ostatnio podałam im numer do pizzy, do jakiejś pizzerii, bo to jest numer, który mi siedzi w głowie, ale nie mogę zapamiętać numeru do radia.
2: A to świetne, pan. Odbierasz zamówienia, to będzie C.
0: I wyobraź sobie, na przykład odpowiedź C i ta laska ma takie, znaczy laska albo koleś i założy się, że oni mają tyle dziwnych telefonów, że nawet nie są zdziwieni, tylko mają takie, no dobrze, a na grubym czy na cienkim jeszcze?
2: C jak capricciosa.
0: Dokładnie, już sobie dopowiadają tą wersję. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Na koniec dołączył do mnie Krzysztof Unruch, sławny, popularny lektor.
2: Z tą sławą.
0: I wspaniały człowiek.
2: O, to
0: człowiek of big virtue, to po polsku będzie wielkiej cnoty.
2: Wielkiej cnoty, największej.
0: Człowiek największej cnoty.
2: Największej, dziękuję bardzo. Musimy to poprawić.
0: Tak, i dziękujemy bardzo, że byliście z nami dzisiaj, do teraz, ale że byliście też ze mną przez cały program. Słyszymy się za tydzień o tej samej godzinie. Znowu będą korki, a wam przypominam, że jeżeli chcecie zdobyć bilety na Blastcast, to możecie pisać do nas smsy, bądź odzywać się do mnie na madam.ekwa. Miłego dnia, dzieciaki. Bawcie się dobrze.
2: Świetnego.
0: Bye.
2: Yeah.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

0: Kuba Sadowski, El Jacob, audycja Sporty 10.04 na zegarze. Radiocampus.fm 97.1 FM. Jak co środę 10.00 kłaniam się wam nisko, ale zanim przejdziemy do mojego pasma, to jeszcze poproszę Ewę, żeby przypomniała wam o trwającej zabawie na antenie Radia Campus, w której to zabawie
1: bierze udział nawet Jacob pośrednio.
0: Możecie uzyskać wejściówki, ale Ewa powie, co chodzi, przypomnij.
1: Tak, chodzi o wejściówki na festiwal podcastów Blastcast. Tam spotkacie właściwie samą czołówkę i śmietankę podcastową, ale nie tylko. Najprawdopodobniej będzie tam ten podcaster, którego słuchacie i który was interesuje. Jest z tym powiązany nasz kolega redakcyjny Maciej Adamczyk i też w jego imieniu tutaj się bawimy w tę środę. To będzie kod na bilety i będziecie mogli wziąć udział właśnie w całym festiwalu. No a jedyna zasada, jako że to też przeciągnęło się na program sportowy, na audycję sportową Jacoba, no to żebyście po prostu opowiedzieli jakąś zabawę, historię o sportowcu albo osobie związanej ze sportem. No i to dzięki temu będziecie mogli właśnie wygrać. Takie wejściówki możecie pisać 886-971-971 do końca audycji sportowej albo napisać do mnie na madam.ekwa. No i będziemy dalej się już, znaczy ja będę się dalej z wami kontaktować w sprawie tego, kto te wejściówki wygrał. No i to tyle. Dziękuję.
0: Słuchajcie,
1: bardzo.
0: Śmieszna historia miała miejsce na korcie w Pekinie, kiedy...
1: Ty już próbujesz wygrać od razu?
0: Nie, no, zrzucimy jedną opcję. Danil Miedwiediew trafił kibica piłką w głowę, tenisową, i został wyrzucony z turnieju. Nie wiem, co jest śmieszniejsze.
1: Czekaj, ale to był...
0: Chwilę temu.
1: I został, ten osoba, która grała, została wyrzucona z kortu?
0: Zdyskwalifikowana, bo nie wolno tak robić. No,
1: ale on to zrobił specjalnie?
0: Właśnie. I tutaj jest kilka w ogóle haczyków, dlatego że po pierwsze będzie dzisiaj ze mną Szymon Stępień, który jest autorem podcastu Zabawa Podcast.
1: Może będzie na Blastka.
0: Zabawa Podcast Tenis i on będzie właśnie mówił wam, co tam się właściwie wydarzyło i zapytam go może troszkę takie, jakby to powiedzieć, reguły, które obowiązują zawodników właśnie na przykład w interakcjach z kibicami, bo to jest, nie jest tak wcale oczywiste. Kibice mają też jakieś tam swoje obowiązki, że tak powiem, dyscyplinarne, natomiast zapytam go, czy na przykład, nie wiem, zawodnik tenisowy może, albo zawodniczka może na przykład odpyskować komuś z trybun, jeśli ten na przykład go lży, albo coś takiego. No bo, że nie może trafić go piłką w głowę, to już wiemy, że nie może.
1: Teraz to daje trochę kontekst dla tych strojów Naomi Osaki, które spotkały się z kontrowersjami, że tam po prostu jest trochę zamordyzm.
0: Tak, znaczy tam to też...
1: No bo jeżeli nie można odpowiedzieć nawet kibicowi, albo, no nie wiem, ustalimy, czy to było specjalnie, czy niechcący z tą piłką, ale zdyskwalifikować gracza za to, że kibic dostał piłką w głowę, no
0: nie,
1: to...
0: tam chyba, wiesz co, właśnie będę chciał to uściślić, bo myślę, że Szymon wie najlepiej, jak to zostało w ogóle, bo to, co tam było nagrane, to wiadomo, w sensie widać, co się stało, ale jak to zostało, że tak powiem, odczytane przez osoby, które czuwają nad tym regulaminem i tym savoir-vivrem tak naprawdę, to zapytam o to Szymona, ale to w drugiej części programu, dlatego że za chwileczkę zaczniemy od tego, że pogadamy sobie o tym, co się wydarzyło w kadrze selekcjonera Urbana w ostatnich dniach i o tym opowie wam Duże P za kilka chwil.
1: To ja się zawijam, a wy pamiętajcie, żeby opowiadać śmieszne historie,
0: w zabawie.
1: Żeby wygrać w zabawie wejściówki na Blastcast.

0: kilka chwil temu anonsowany pierwszy z dzisiejszych gości jest już ze mną Marcin Duże P. Matuszewski, czyli człowiek, którego na pewno znacie jako wokalistę, DJ-a, producenta, radiowca, ale też być może znacie jako agenta piłkarskiego, i o piłce nożnej z Marcinem za chwileczkę będziemy rozmawiać. Cześć!
1: Siemanko, hej!
0: Powiedz Marcin, czy ty wiesz, w jakim kierunku zmierza Łajba sterowana przez selekcjonera Urbana?
1: Aż się prosi o cytat ze znanego utworu muzycznego We're on the road to nowhere, bo tak to mniej więcej wygląda. No, jak dla mnie zmierzamy donikąd i nie wiem, czy akurat Jana Urbana obciążałbym za to w największym stopniu, bo to efekt wielu lat zaniedbań, niedociągnięć i innych takich.
0: Ja mam wrażenie, że przed, w ogóle na początku drogi selekcjonera Urbana, powiedzmy już po przegranych eliminacjach, padło takie pytanie, czy jesteśmy na etapie grania na wynik, czy jesteśmy na etapie grania o przygotowywania się pod rewolucję, że tak powiem, biologiczną, która nastąpi za chwileczkę w kadrze i trzeba będzie po prostu zastąpić kilku zawodników nowymi twarzami. I mam wrażenie, że nie realizujemy ani jednego, ani drugiego, bo wyników nie ma. A czy cieszyć się możemy z postawy jakichś młodych piłkarzy? To chciałem cię zapytać. Czy ty widziałeś jakiś błysk nowych kadrowiczów, którzy w tych meczach pokazali, że będą za chwileczkę albo już nawet stanowią siłę tej polskiej reprezentacji?
1: No, jako Captain Obvious muszę przywołać Nowaka Wiktora, jeśli dobrze pamiętam imię, gdyż albowiem po prostu dojechał, i to dojechał na poziomie, o który, może nie tyle na poziomie piłkarskim, o który nikt go nie podejrzewał, co na poziomie dojrzałości i gotowości do walki o najwyższe cele z orzełkiem na piersi, tak? Bo że to zdolny chłopak, to wszyscy, którzy śledzą Ekstraklasę i jej okolice, raczej już wiedzieli. Natomiast nie każdy potrafi w tą koszulkę reprezentacyjną wskoczyć i od razu to unieść, a on owszem, jak najbardziej.
0: Czyli w środku pola mamy takiego człowieka, natomiast zdaje się, że...
1: Mieliśmy już kilku, ja chciałem tylko powiedzieć, bo mieliśmy Modera, mieliśmy Piotrowskiego, mieliśmy kilka wcześniejszych różnych odkryć i różne były ich losy i różnie się kończyło, więc te Mączyńskiego wziętego znikąd, tak? Więc ja jestem ostrożnym optymistą, tak bym to ujął, no bo to jest piłka i tu wszystko może się zmienić za dwie chwile i trzy momenty, więc nie to, że mamy zabetonowany, zacementowany ten środek pola, bardziej defensywny już na amen. No ale na pewno to jedna z nielicznych iskierek nadziei była tam. Druga moim zdaniem była na bramce, bo o tyle, o ile zawsze mieliśmy kłopoty bogactwa z bramkarzami, teraz o dziwo nagle mieliśmy kłopot, kogo tam postawić. No i okazało się, że wstawienie tam Bułki było zdecydowanie dobrym wyborem i moim zdaniem trochę niesprawiedliwie jest on pomijany wśród zawodników, którzy są dużymi wygranymi, jeżeli idzie o ten czteropak meczów i tak dalej, bo moim zdaniem przegralibyśmy z Bośnią wyżej, gdyby nie jego znakomity refleks, kiedy Kiwior próbował zrobić mu przykrą niespodziankę i w jeszcze paru innych sytuacjach uratował nam skórę.
0: No właśnie, to od razu myślę, że uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie, kto będzie w najbliższym czasie tym bramkarzem, zwłaszcza w kontekście kontuzji Kamila Grabary. Wydaje mi się, że już jakby dyskusja na jakiś czas przynajmniej jest zamknięta, że to Marcin Bułka wskakuje na dobre do bramki. Czy nie wiem, czy się zgodzisz ze mną?
1: No prawdopodobnie tak, oczywiście znów może się zdarzyć, że ktoś inny zacznie grać w mocniejszej lidze i dowozić, czego nam wszystkim, jak i wszystkim polskim bramkarzom naprawdę gorąco życzę, ale Bułka na pewno znalazł się kilka szczebelków wyżej, jeżeli idzie o pozycję startową, tak? Do miejsca w bluzie bramkarskiej z numerem 1 na plecach.
0: Powiedziałeś, że nie stawiałbyś bezpośrednio i jednoznacznie Jana Urbana jako, jako winowajcy tych, tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, w ostatnich 2 tygodniach, bo te zaległości i tak naprawdę błędy to są oczywiście wieloletnie. Natomiast już wiemy teraz, że Cezary Kulesza myśli troszkę już zadaniowo w tym momencie, bo przygląda się pracy selekcjonera i dał mu, zdaje się, takie 2 następne mecze do tego, żeby pokazał, co faktycznie jeszcze potrafi zrobić z kadrą i potem oczywiście klasyczne pomyślimy, zastanowimy się. Czy twoim zdaniem dni i miesiące selekcjonera Urbana jako selekcjonera są policzone?
1: Ja bym troszeczkę odwrócił to pytanie, a mianowicie kto miałby zająć jego miejsce, żeby faktycznie było lepiej, no bo Jan Urban jest zdecydowaną czołówką krajowych trenerów piłkarskich. Jednocześnie żaden polski trener na przestrzeni w sumie chyba całej, nie wiem, nowożytnej historii nie był pierwszym trenerem jakiegoś bardzo poważnego europejskiego klubu. Nowożytnej historii mam na myśli XXI wiek, i ewentualnie końcówkę poprzedniego. Więc pytanie, czy oddawanie kadry, która jest pełna zawodników z topowych europejskich czy światowych klubów w ręce kogoś, kto w najlepszym wypadku w miarę dał radę w ekstraklasie, choć i tu nie ma takich hegemonów, co po prostu w każdym jednym sezonie, że tak nieprawidłowo i nie po polsku powiem, zdobywali najwyższe laury. No nie wiem, czy to jest sens. Prawda jest taka, że Polska nigdy nie zatrudniła trenera choćby z drugiej czy trzeciej światowej ligi. Tak, zatrudnialiśmy może z trzeciej, tak, ale z takiego absolutnego topu światowego nie zatrudniliśmy trenera nigdy. Z pozycji poniżej tego światowego topu też nie zatrudniliśmy trenera właściwie nigdy. Paulo Sousa, powiedzmy, to może było w miarę nazwisko, ale też czy jakieś wielkie, nie wiem. W innym wypadku to byli raczej, jeżeli nawet to byli trenerzy z bogatym stażem, to już raczej dawno temu i nieprawda, tak? Z całym szacunkiem dla Leo Benhakera i z wątpliwym szacunkiem dla trenera Santosa.
0: No a to na przykład odpowiedziałbyś osobom, które mówią, że dobra, zrobiliśmy tyle rzeczy, szukaliśmy na sposób, szukaliśmy, a może się uda, teraz potrzeba, żeby PZPN sięgnął do swojej bardzo głębokiej kieszeni, bo przecież to nie jest biedny wcale związek i faktycznie wziął takiego
1: trenera. Jesteśmy jako Polska 20. gospodarką świata, jak ostatnio sprawdzałem.
0: A to już już w ogóle. Natomiast wiesz, PZPN jest dosyć zamożnym chyba związkiem i na przykład wiesz, ktoś wstaje i mówi, słuchajcie, no dobra, to może po prostu weźmy to rzeczywiście tego pierwszoligowego trenera, ekstraklasowego trenera, w sensie jakby klas trenerskich, nie mówię oczywiście o polskiej lidze, i zapłaćmy mu tą dużą bańkę, czy ile tam potrzebuje i zobaczmy, co się stanie. Już nie szukajmy po prostu sposobów, tylko zapłaćmy po prostu ciężki hajs za to, żeby ktoś przyszedł tutaj i zrobił porządek. Co byś odpowiedział takim osobom?
1: No, sądzę, że tak właśnie powinno być, ale widzę szereg problemów natury personalno-lingwistycznej, że tak to eufemistycznie ujmę, które sprawiają, że kandydatury wszystkich trenerów zagranicznych, zwłaszcza tych z krajów, no nie wiem, Europy bardziej zachodniej, powiedzmy, są niekoniecznie obdarzone największymi szansami, żeby ktoś się na nich zdecydował. Więc jesteśmy trochę w takiej sytuacji bez wyjścia i niestety ja nie lubię być pesymistą, ale moim zdaniem realistyczna ocena jest taka, że jesteśmy trochę skazani na tkwienie w tej beznadziei i obstawiam, że w najlepszym wypadku, jeżeli będzie zmiana trenera, to będzie zmiana na kolejnego trenera z ekstraklasy, który się jakoś wyróżnia i tak naprawdę będziemy stali w miejscu, udając, że się ruszamy.
0: Jak ty zaczynasz zdanie od jesteśmy, to ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, ale wiem, że jesteś radiowcem i wiem, że tego nie można powiedzieć na antenie radia. Przynajmniej nie o tej porze i przynajmniej nie w tej stacji. Także jest pewne miejsce na ciele człowieka, gdzie faktycznie być może żeśmy na chwileczkę zakotwiczyli, wracając
1: do... Ja nawet powiedziałbym, że zaczynamy się tam urządzać.
0: Tak, no właśnie, mam też takie wrażenie, bo faktycznie ja też na przykład nie widzę za bardzo rozwiązania, które byłoby lepsze w tym momencie od Jana Urbana, chyba że właśnie...
1: Krajowego rozwiązania.
0: Krajowego absolutnie. Chociaż oczywiście pewnie nie widzę teraz SMS-ów, ale na pewno przychodzą SMS-y, gdzie pada nazwisko Macieja Skorży i to pewnie z perspektywy warszawskiej zwłaszcza.
1: Myślę, że to najlepiej podsumowuje naszą rozmowę. Powinniśmy teraz iść i cichutko pochlipać w kąciku, jeżeli to jest najlepsze rozwiązanie, na jakie Polskę stać.
0: No właśnie, także trudno na razie szukać optymistycznych elementów w tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że po prostu te dwa kolejne spotkania to pokażą, że jednak selekcjoner Urban potrafi wycisnąć troszkę z tej, bo nie najgorszej paki piłkarzy, bo to nie jest wcale, to nie są jakieś skończone ciamajdy, tylko faktycznie jest tam kilku naprawdę fajnych piłkarzy, młodych, starych i tak dalej, więc liczę na to, że jakoś to się obróci.
1: Myślę, że 3/4 problemu jest w głowie, czy też w głowach, w liczbie mnogiej.
0: Tak, kiedyś trener Smudla został zapytany, czy planuje dołączyć do swojego sztabu psychologa. On powiedział, że on nie ma wariatów w drużynie, także on nie potrzebuje psychologa. I tak było naprawdę.
1: Dziękuję.
0: To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie powiedział kiedykolwiek trener Smudla. Powiedział wiele pięknych rzeczy. Marcin Duży-Pematuszewski był moim pierwszym dzisiejszym gościem i trochę w ponurych nastrojach, ale jednak z uśmiechem na ustach kończymy tę rozmowę. Dzięki bardzo.
1: Pogodna rezygnacja. Na razie. Trzymajcie się. Hej.

I tak długo przyszło nam czekać na powrót rozgrywek ligowych. Wyjątkowo długa przerwa międzynarodowa, bo tak naprawdę to nie pamiętam, kiedy aż tak długo, poza oczywiście turniejami, poza oczywiście przerwami letnimi, kiedy tak długo trzeba było czekać na rozgrywki ligowe. Wiem, że jest spora frakcja na świecie, nie tylko w Polsce, ludzi, którzy po prostu nienawidzą tej przerwy międzynarodowej, bo piłka klubowa to jest to, co niedźwiadki lubią najbardziej. Niedźwiadki stąd i stamtąd. No i te niedźwiadki będą miały wesoły czas w najbliższy weekend, dlatego że wraca Ekstraklasa, wraca pierwsza liga, zaczynając chronologicznie tak naprawdę od pierwszej ligi i od soboty. To w sobotę Warszawska Polonia jedzie do Gdyni na mecz z Arką, ze Spadkowiczem, który planował szybko i bezdyskusyjnie wrócić do Ekstraklasy, a już jest po zmianie trenera i po zamieszaniu i na miejscu 12. Natomiast Polonia jest na 6. miejscu, gdzie stara się o oczywiście awans do Ekstraklasy, na razie miejsce barażowe. Warszawska Legia będzie chciała podtrzymać status drużyny niepokonanej w Ekstraklasie, bo już w niedzielę o 20:15 szlagier z Beniaminkiem z Krakowa, Wisła Kraków, przyjeżdża do Warszawy na Legię. Tutaj też jeszcze atrakcje towarzyszące w postaci zamkniętego sektora gości i ile organizacji, tyle zdań. Legia mówi co innego, miasto mówi co innego, policja mówi co innego, a Wisła w ogóle już krzyczy zupełnie co innego, także zobaczymy, co to się wydarzy, bo jeszcze kilka dni zostało. Wisła ma kupione bilety, ale póki co okazuje się, że na mecz raczej nie wejdzie, bo pewnie na ten sektor nie będą wpuszczeni kibice. O czym być może za tydzień pogadamy, bo też sporo się w Legii przecież wydarzyło w ostatnich tygodniach, na przykład jeśli chodzi o zmiany w strukturze właśnie. A my za parę chwil po serwisie pogadamy sobie o tym, co wolno, czego nie wolno na korcie tenisowym i co generalnie dzieje się w Pekinie w ostatnich dniach, a dzieje się sporo.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano. Ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Jest 10.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
3: Serwis akademicki.
2: Już jutro Uniwersytet Warszawski zaprasza na seminarium późnoantyczne Ewy Wiprzyckiej. Referat na temat świątyń i powstania imperialnego prawa wygłosi Jakub Urbanik. Tradycyjnie seminarium zaplanowano w sali 203 na Wydziale Prawa i Administracji w Kolegium Juridicum 1. Start o godzinie 16.45. Można także dołączyć je zdalnie. Link dostępny jest na stronie UW w zakładce wydarzenia. W Szkole Głównej Handlowej trwa wystawa z okazji 120-lecia powstania uczelni. Ekspozycja prezentuje SGH jako miejsce, które od 1906 roku kształci kolejne pokolenia liderów i liderek życia gospodarczego oraz społecznego, łącząc tradycję z nowoczesnością, a działalność naukową z praktyką gospodarczą. Ukazuje również dokonania uczelni przez pryzmat związanych z nią osób, przede wszystkim ich dorobek intelektualny i zawodowy. Wystawa plenerowa dostępna jest na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. Otwarta będzie do 18 października. Politechnika Gdańska we współpracy z firmą Plastpom planuje projekt o wartości 2 milionów złotych. Mowa o produkcji biodegradowalnych pojemników do chłodzenia i ochrony bardzo delikatnych owoców. Celem jest stworzenie rozwiązania, które będzie jednocześnie biodegradowalne, odporne na wilgoć oraz dostosowane do rzeczywistych warunków transportu owoców. Wcześniejsze prace doprowadziły do wdrożenia technologii wytwarzania biodegradowalnych i kompostowalnych granulatów ze skrobi termoplastycznej oraz uruchomienia ich linii produkcyjnej o wydajności do 12 ton na dobę. Tegoroczna Nagroda Nobla z fizyki przyznana za przełomowe badania dotyczące neutrin. Jej laureatem jest Francis Halsen, urodzony w 1944 roku belgijski naukowiec, który wymyślił projekt Ice Cube Neutrino, detektor neutrin wysokiej energii zanurzony w lodach Antarktydy. Neutrina to cząstki o niezwykle małej masie, które po trafieniu w jądro atomu wytwarzają promieniowanie czarenkowa. Duże ilości lodu mogą pomóc w uchwyceniu tych enigmatycznych cząstek. Z kolei badania nad nimi pomagają w lepszym rozumieniu tajemnic wszechświata. Dzisiaj o 11.45 poznamy laureatów Nagrody Nobla z chemii. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.

0: Wracamy po serwisie z gościem drugim zapowiadanym dzisiaj już kilkakrotnie nawet, bo jest ze mną Szymon Stępień z podcastu Break the Ace. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że sezon wielkoszlemowy jest już za nami, że jeszcze trwa oczywiście sezon z tymi turniejami niższej rangi, tysięcznikami, pięćsetnikami i że jeszcze kilka rzeczy się ma wyjaśnić. No i wyjaśniła się chyba rzecz dosyć istotna z punktu widzenia nie tylko prestiżu, ale też tego, co będzie działo się w przyszłym sezonie, bo zmieni się lider rankingu ATP. I być może nie w takich okolicznościach, jakie byśmy sobie życzyli jako kibice tenisa i kibice sportu. Powiedz proszę radiosłuchaczom kampusa, kto będzie nowym liderem rankingu i co się wydarzyło?
1: Tak, znaczy to już, znaczy to się zadzieje, to na pewno. Tutaj rozmawiamy o Jannicku Sinnerze. Jannik Sinner w ostatnim czasie niewidziany po prostu na korcie. Tutaj powód jest następujący, no kontuzja i przez to nie mógł występować i teraz wydał komunikat przez media społecznościowe, w którym najzwyczajniej powiadomił, że to jest już koniec tego sezonu, że go więcej nie zobaczymy. On trochę odkładał to w czasie, bo tak mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień informował, że no tutaj nie wystąpi, potem tu nie wystąpi, a finalnie dostajemy już informację, że w ogóle nie wystąpi w roku 2026. No szkoda ogromna, no ale z drugiej strony zdrowie jest najważniejsze w tym momencie i myślę, że jednak chcemy oglądać Jannika Sinnera w pełni zdrowego. No ale tak jak już powiedziałeś, tak dojdzie do zmiany. Niekoniecznie ona zajdzie już teraz w Szanghaju, bo panowie zaraz będą grać w Szanghaju. Natomiast chwilę później, więc jak już trochę pogubi tych punktów, no bo nie będzie występował Jannik Sinner, to wtedy do akcji wchodzi Aleksander Zwieriew, czyli teraz Niemiec, który, że tak powiem, w tym sezonie no tak naprawdę rządzi. On tutaj jest najlepszy, wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe, więc on tutaj zaraz zasiądzie na tym tronie, no ale w takich właśnie no, okolicznościach dosyć no, nietypowych, no bo nie mieliśmy Kudarosa Alcaraza zagrającego przez praktycznie cały sezon, czy przez ten środek sezonu, teraz Jannik Sinner się wykruszył i tak naprawdę droga się tutaj sama stworzyła dla niego tutaj do tej pozycji lidera, więc Aleksander Zwieriew już wkrótce liderem.
0: Aleksander Zwieriew wystąpił teraz oczywiście na kortach w Pekinie w China Open, przegrywając w ćwierćfinale z Nowakiem Dżokowiczem, późniejszym triumfatorem tego turnieju, ale zanim przejdziemy do tego triumfu, to a propos nietypowych sytuacji, bo powiedziałeś o nietypowej sytuacji, ja mam drugą nietypową sytuację, o którą chciałem cię zapytać, mianowicie na pewno domyślasz się, że chodzi o to, co wydarzyło się w czasie meczu Dżokowicz kontra Miedwiediew, który skończył się przed czasem, bo pan Medwiediew trafił kibica piłką tenisową w głowę. Jak to się wydarzyło i w ogóle jakie są konsekwencje w związku z tym? Bo poza wykluczeniem rozumiem, że to jeszcze się wiąże pewnie z jakimiś karami finansowymi. W ogóle jak taka sytuacja jest interpretowana przez sędziów, przez środowisko? Bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było przypadkowe, czy to było niekontrolowane, czy po prostu on w złości tak kogoś po prostu machnął i tak to się wydarzyło.
1: Ja też sobie jeszcze obserwowałem trochę ten fragment, jeszcze tam próbowałem go jakoś na spokojnie przeanalizować, no ale no takie są niestety procedury, takie są zasady, no tak, Miedwiediew w momencie trochę

0: Miedwiediewie. To też nie była w sumie jego pierwsza taka sytuacja, gdzie on właśnie w gniewie, bo często go widzimy w akcji, kiedy to na przykład niszczy rakiety na korcie w złości, ale też była chyba dwa lata temu taka sytuacja, choćby podczas turnieju w Wiedniu, gdzie to też trafił kibickę, siedzącą dosłownie no, metr, dwa od niego piłką, znaczy tak, uderzył też delikatnie piłką i ta trafiła w kibickę. No a tutaj no, sytuacja była taka, że właśnie kibic trafiony w oko. No i tam początkowo chyba było tak, że sędzia główny, Mohamed Layani, taki słynny bardzo, bardzo sędzia, też słynie z takiego dobrego nastawienia w ogóle do zawodników, tak bardzo pogodny. No on tam generalnie chciał chyba puścić grę, to znaczy, że wiadomo, tam byłoby ostrzeżenie, no bo jakby w takiej terminologii sędziowskiej są, mamy kody i tam jest, to byłoby kod dotyczący właśnie tutaj to się nazywa po angielsku ball abuse, więc tutaj dotyczący piłki, no ale tak, no tak jest po prostu, że zawodnicy no, nie mogą pod żadnym pozorem tutaj w agresji, no wiadomo, wystrzeliwać, celować piłek, czy to w kibiców w powietrze, no bo to się kończy właśnie ostrzeżeniem, a że to akurat no, było tak nieprzyjemne zdarzenie, no to skończyło się najzwyczajniej dyskwalifikacją, tam jeszcze wszedł na kort supervisor, no i on stwierdził, jego jakby decyzja jest ostateczna i dyskwalifikacja, więc odebrano mu tutaj oczywiście nagrody finansowe, no ale też nie dostanie punktów przypisanych do rankingu za ten turniej. No tak się niestety kończy, no ale tak jest, no trzeba tutaj niestety się czasem powstrzymywać. Ale jeśli mogę jeszcze, a propos takich zdarzeń, to podczas tego turnieju, ale to mowa o kwalifikacjach, to można sobie oczywiście googlować. Terence Atman, taki Francuz jest, on aktualnie jest notowany 99, ale rozgrywał mecz z Bernardem Tomiciem i on z kolei, no może nie wystrzelił piłki, natomiast będąc na końcowej linii w nerwach rzucił rakietą w stronę kibiców, dosłownie jakby, nie wiem, rzucił, że rzucał młotem, tak jak mamy w lekkiej atletyce, tak tutaj rzucił rakietą w stronę kibiców, na szczęście ta odbiła się od barierek, więc nikomu się nic nie stało, no ale no myślę, że to było bardziej niebezpieczne niż ta sytuacja, która miała miejsce w przypadku Miedwiediewa. On też był chyba zdyskwalifikowany i no, zakończył udział w tym meczu, jego przeciwnik awansował do kolejnej rundy kwalifikacji, także no myślę, że bardziej absurdalna sytuacja niż ta tutaj, o której mówimy.
1: Wczoraj, gdy umawialiśmy się na rozmowę o tenisie i o turnieju kobiet dla odmiany, turnieju w Pekinie również, to było wiadomo, że z samego rana będziemy czekali na wyniki potyczki Igi Świątek z Iwą Jowicz, jedną z rewelacji nie tylko tego turnieju, ale w ogóle ostatnich tygodni, miesięcy w tenisie kobiet. No i mecz wygrany. Czy ty ten mecz oglądałeś i czy jesteś w stanie coś na ten temat powiedzieć?
0: Tak, akurat się obudziłem i tak patrzę, będzie na 6:56, zaraz 7 i Iga Świątek rozpoczyna swój mecz. Tak, znaczy mecz myślę, że bardzo pod kontrolą Igi, porównując ten mecz, a mecz, który rozegrywała wcześniej, w sensie ten poprzedni z Doną Bekić, który był, no Iga zrobiła coś niemożliwego, wracając w ogóle tego spotkania, bo była naprawdę bliska odpadnięcia już z tego turnieju, natomiast się zmobilizowała i pokazała, że tak powiem, moc w tym spotkaniu, a tutaj jeśli chodzi o mecz z Iwą Jowicz, no to raczej pod kontrolą. Tam pierwszy set, no kontrola, dużo wygranych piłek, tak naprawdę mało psuła, więc tam 6-1 wygrany pierwszy set w drugim. Iwa Jowicz się nie poddawała, co ciekawe, mimo że tak, no tutaj ciężkie warunki postawiła Iga po pierwszym tym secie, natomiast w drugim Iwa Jowicz starała się walczyć, robiła co mogła, natomiast tam przy stanie po dwa w drugim secie jedynie była jeszcze walka, tam panie się walczyły na przewagi, ale później już Iga uspokoiła trochę grę, zaczęła kontrolować przebieg spotkania i docisnęła i wygrała drugi set 6-3 i awansowała do kolejnej rundy. No cieszy ten fakt, że awans jest do ćwierćfinału. W ćwierćfinale może się zmierzyć tam z Elis Mertens bądź z Coco Gauff, ale to jeszcze z którą zagra, to chyba się dowiemy z tego, co pamiętam.
1: Tak, w ogóle ten turniej cały czas jeszcze pozostaje bardzo mocno obsadzony, bo przypomnijmy, że na kortach w Pekinie w dalszym ciągu gra m.in. Elina Świtolina, czy Miria Andrejewa, także, czy na przykład Karolina Muchowa, także te nadchodzące jeszcze mecze mogą przynieść naprawdę dużo emocji. Przypomnijmy, Iga Świątek jest już w ćwierćfinale.

0: finale, w ćwierćfinale, który według rozpiski i drabinki zagra właśnie w piątek, tak jak wspomniał Szymon, albo z Coco Gauff, albo z Elis Mertens, także trzymam oczywiście kciuki za Igę Świątek, za to, żeby ten faktycznie finisz sezonu był dla niej fajny, bo rzeczywiście był to na pewno trudny sezon i sezon pełen wzlotów i upadków, a pewnie fajnie by było na koniec sobie, znaczy jeden z końców, bo oczywiście nie kończymy sezonu, ale tak na finiszu sezonu dodać jeszcze fajny wynik, mam nadzieję, że rzeczywiście zwycięstwo. Szymon, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Drugim moim dzisiejszym gościem był Szymon Stępień z podcastu Break the Ace. Na tym podcaście możecie posłuchać więcej na temat tego, co dzieje się na kortach w Pekinie i nie tylko. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję, Szymonie, tylko jeśli chcecie oczywiście więcej o samym turnieju, bo o Pekinie, o jeszcze w ogóle Dżokowiczu, bo nie zdążyliśmy wspomnieć za dużo, to zapraszam właśnie, bo dzisiaj wyjdzie nowy odcinek naszego podcastu, także serdecznie zapraszam na YouTube'a i na Spotify'a, także Break the Ace, zapraszam serdecznie.
0: Dzięki.

Powolutku będziemy się żegnali z audycją sportu, ale zanim do tego smutnego przecież momentu dojdzie, to chciałem powiedzieć, że nienawidzę, nie cierpię mówić komuś, a już przez radio to zupełnie, żeby sobie coś zobaczył w internecie albo zobaczył sobie coś na YouTubie, ale będę chyba musiał was prosić za parę chwil, jak skończymy sporty, żebyście zobaczyli, co zrobił w ostatnim meczu przedsezonowym NBA wielki koszykarz Nikola Jokić, który wykonał podanie, które właściwie nie powinno się nigdy udać, zwłaszcza, powinno się po prostu to wpisać na jakąś listę rzeczy niemożliwych, które się zdarzyły jednakowoż. Wiele osób twierdzi, że to jest w ogóle najbardziej w ogóle spektakularne podanie w historii koszykówki NBA. Oczywiście best ever rzeczy w NBA zdarzają się co tydzień właściwie i w ogóle mam wrażenie, że amerykański internet ma taką tendencję do hiperbolizowania rzeczy bardzo często, ale odrzucając te wszystkie słowa skomplikowane, po prostu podał świetne podanie zza pleców, bez patrzenia. No look pass Nikola Jokić w internecie, jak sobie państwo odwiną, tam wszystko naprawdę można zobaczyć i uwierzyć na własne oczy, bo bez zobaczenia tego ciężko jest w to uwierzyć. Nawet w czasie AI. Myślę, że AI by czegoś takiego nie wymyśliło, bo jest głupie. Jeśli chodzi o koszykówkę, to będę was jeszcze zapraszał dzisiaj na dwie rzeczy, które w najbliższym czasie w Warszawie się wydarzą. I trochę może odwróconej kolejności chronologii zacznę od tego, że Legia Warszawa koszykarska zagra już w najbliższą... najbliższą? Wcale nie najbliższą. W piątek 16. No i posłuchajcie, teraz niestety skrewiłem, muszę zobaczyć sobie terminarz Legii Warszawa. A wiem dlaczego tak zrobiłem, dlatego że najpierw Legia idzie do Zastalu Zielona Góra. Najbliższy piątek, więc o meczu 16 października jeszcze na pewno będę przypominał, ale wiem, że bilety są w sprzedaży. Legia Warszawa podejmować będzie Anwil Włocławek 16 października, także absolutny klasyk, bo wcześniej, tak jak powiedziałem, Legia koszykarska jedzie do Zielonej Góry, a jeśli chodzi o warszawskie dziki, to spotkanie z dzikami warszawskimi dużo bliżej, dużo szybciej, dlatego że w niedzielę o 15 na kole przy obozowej 60 dziki Warszawa grać będą w Orlen Basket Lidze z drużyną PGE Start Lublin. Polska Liga Koszykówki. Dziki zaliczyły nie najgorszy start w tej kampanii, zarówno jeśli chodzi o Europę, jak i Ligę Polską po zwycięstwie, także ta drużyna ma szansę, tak jak ostatnio tutaj Piotrek Wesołowicz mówił, być naprawdę ekscytującą ekipą. To jest słowo, które zawiera dużo bardzo elementów, ale ekscytujące to myślę, że może być to słowo, które będzie dobrze oddawać to, jak ta drużyna będzie wyglądała. No a Legia Warszawa bije się o trzecie Mistrzostwo Polski, więc też na pewno oczekiwania, ambicje i jakość też na pewno bardzo wysoka, bo takiego trzyletniej serii dawno już nikt w polskiej lidze nie zaliczył. Także trzymamy kciuki za sekcję koszykówki Legii Warszawa. Tymczasem dziękuję moim dzisiejszym gościom, Marcinowi i Szymonowi. Dziękuję Tomkowi za realizację. Słyszymy się za tydzień. Między innymi w tym tygodniu pogadamy o hokeju, bo hokej też wraca na lodowiska warszawskie. Ekipa Warsaw Capitals mnie tutaj odwiedzi. Dzięki wielkie za to, że byliście. Kuba Satowski, Jacob. Kłaniam się. Żegnam. Pa.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

dzieje się w świecie nauki. Trwa tydzień noblowski. Wczoraj Nagroda Nobla z fizyki, przedwczoraj z medycyny. Dziś czekamy na to, co Komitet Noblowski powie o najbardziej wartościowych odkryciach z dziedziny chemii. Nazywam się Max Walewski i rozpoczynamy audycję Kampus Główny. Będę z wami do godziny 13:00.

0: Kampus Główny.
1: Zanim porozmawiamy o kolejnych nagrodach Nobla, to na początku temat dużo bardziej praktyczny. Porozmawiamy o stypendiach, które są dostępne dla studentów, do których cały czas studenci mogą się zgłaszać. Z nami Mikołaj Musiał. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Z Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucji, którą ja przynajmniej kojarzę głównie z wydarzeniami kulturalnymi. Przegląd filmowy pod wspólnym niebem, festiwal Nowe Epifanie, to wszystko pomysły, które mają przybliżać do siebie osoby z różnych kultur, czy wyznających różne religie.
2: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy instytucją kultury. Być może też matecznikiem przyszłych noblistów, ale faktycznie to są też nasze inicjatywy.
1: No właśnie, porozmawiajmy w takim razie o tym, co dla możliwych przyszłych noblistów może się przydać. Gdy słyszymy tę nazwę Centrum Myśli Jana Pawła II, to no, niektórzy studenci mogą pomyśleć, że pewnie stypendium jest tylko dla teologów, bądź tych rzeczywiście zaangażowanych w życie religijne. Kogo tak naprawdę przy tych stypendiach szukacie? Kto ma na nie szansę?
2: Tak, no tutaj szukamy prozaicznie studentów, przede wszystkim pobierających naukę w Warszawie. To jest dla nas istotne. Tutaj kwestie konfesyjne czy tym podobne są zupełnie wtórne. Chodzi o studentów, którzy oczywiście spełniają pewne kryteria. Kryterium dochodu, który nie może przekraczać 3000 na osobę w gospodarstwie, czy wyniki w nauce, tak? Ale to też są wyniki w nauce, które wystarczy mieć średnią od 3,5 na studiach, żeby ubiegać się o nasze stypendium, więc to nie są jakieś hiper wyśrubowane warunki startowe, że tak powiem.
1: Nabór do stypendiów trwa, a stypendia to oczywiście nie tylko, o tym za chwilę porozmawiamy, ale także wsparcie finansowe. O jakich kwotach, które studenci mogą otrzymać, tutaj mówimy?
2: Tak, no u nas ten przedział to jest od 500 do 1500 zł miesięcznie, tak wypłacane to jest kwota przez cały rok akademicki co miesiąc. Jest taka jest wsparcie.
1: I to jest kwota, która dla tych, którzy studiują, zwłaszcza dla tych, którzy muszą sami się otrzymywać, potrafi zrobić sporą różnicę.
2: Tak, tak. To jest też, myślę, dość istotne, że my też nie, to nie jest tak, że my tutaj później oczywiście trzeba napisać jakiś króciutki raport o swoich postępach, tak, ale to nie jest tak jak Najwyższa Izba Kontroli, że trzeba nam co miesiąc się rozliczać z tego, na co środki są przeznaczone, więc część przeznacza je na korepetycje, część na książki, część na podróże. Także to już zależy od stypendysty, co on z tymi środkami poczyni.
1: Jest to okazja, jest to możliwość, żeby te środki przeznaczyć oczywiście na własny rozwój. A skoro o rozwoju mówimy, to dopytam o coś, co podkreślacie na swojej stronie internetowej, że stypendium to nie tylko pieniądze, to także program edukacyjny. Co faktycznie dzieje się w ramach tych zajęć, które studentom w ramach programu oferujecie?
2: Tak, to prawda, że oczywiście część osób poprzestaje na tym wsparciu finansowym, stypendialnym, ale istnieje też program stypendialny, który co miesiąc organizuje jakieś wydarzenie dla stypendystów. To jest ma z jednej strony pewien wymiar wspólnototwórczy, to znaczy nasi stypendyści poznają się między sobą, ale też to jest szansa poznania czy innych miejsc kultury w Warszawie, więc wspólnie wychodzimy do muzeów, na różne wystawy, do różnych tego typu eventów, ale też organizujemy sami warsztaty. W tamtym roku sporo miejsca poświęcaliśmy higienie cyfrowej, więc to właśnie były związane warsztaty czy spotkania z ciszą, z tematyką właśnie tego przebodźcowania. No i co miesiąc jakoś oferujemy jakieś jedno zwykle wydarzenie dla naszych stypendystów.
1: A jakie jest plany na wydarzenia w najbliższym roku?
2: Powiedziałbym, że to jeszcze nie jest tak jawnie powiedziane, ale ta ciekawość, która przez ciebie przemawia, jest dobrym, że tak powiem, źródłem inspiracji, bo faktycznie będziemy między innymi zajmować się kwestią ciekawości świata i eksplorowania rzeczywistości przez różne zmysły i wymiary, więc będzie to taki, bym powiedział, aktywny rok, przynajmniej takie są nasze założenia.
1: Tej aktywności także trzeba życzyć przyszłym stypendystom. Żeby jednak z programu skorzystać, to trzeba się zgłosić. Kiedy jest taka możliwość i gdzie w zasadzie należy się udać, na jakiej stronie internetowej odpowiedni przycisk kliknąć, by do stypendium być może się zakwalifikować?
2: Tak, faktycznie tutaj niezbędny jest ten pierwszy krok ze strony przyszłych stypendystów, w związku z tym, że 10 października mamy sobotę, a jakoś tradycyjnie ten termin był przyjęty jako dzień ostatni. W tym roku wydłużyliśmy możliwość składania wniosków do końca 12 października, czyli poniedziałek to jest ostatni dzień. Dużym ułatwieniem myślę jest to, że faktycznie nabór odbywa się elektronicznie. To znaczy tutaj po prostu trzeba zalogować się na stronę stypendia.um.warszawa.pl, tam założyć konto i zaaplikować. Myślę, że też ważne jest, żeby wybrzmiał fakt, że nie trzeba mieć zgromadzonych wszystkich dochodowych swoich dokumentów, tak? Natomiast fundamentalnym zagadnieniem jest to, żeby zmieścić się w przewidzianym terminie, to znaczy do końca 12 października wniosek trzeba złożyć, natomiast wszystkie kwestie jakieś dochodowe można później będzie sukcesywnie uzupełniać.
1: Co w takim razie studentki, studenci, którzy nas także teraz słuchają, warto by przygotowali, przemyśleli, zanim w ogóle do tego formularza zajrzą?
2: Tak, no to z jednej strony na pewno niezbędne są dokumenty z uczelni, to znaczy zaświadczenie potwierdzające fakt, że są studentami, zaświadczenie, które zawiera ich średnią ocen. Potrzebne jest także udokumentowanie jakichś osiągnięć, to znaczy to mogą być osiągnięcia sportowe, naukowe, społeczne, artystyczne i one winny być po prostu w jakiejś formie zaświadczenia lub podobnego dokumentu przedstawione. No i niezbędne będzie później przynajmniej zgromadzenie tych dokumentów dochodowych, to znaczy mówiących o sytuacji dochodowej w gospodarstwie, czyli zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie w roku 2025, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o składkach opłaconych w 2025, tutaj zaświadczenia też z Urzędu Skarbowego o uldze prorodzinnej, którą mieli rodzice do dyspozycji w 2025 roku. To są takie dokumenty, powiedziałbym, obligatoryjne od wszystkich, natomiast już jakieś szczegółowe rzeczy zależą po prostu od losowej i osobistej sytuacji studenta.
1: Choć ta lista może wydawać się długa, wymagająca, to łatwo ją sobie przypomnieć, zaglądając po prostu na stronę centrum.jp2.pl / stypendia. Tam także tę listę można znaleźć. A o stypendiach, do których, przypominam, może zakwalifikować się każdy, niezależnie od swojego wyznania, czy swojego światopoglądu, mówił Mikołaj Musiał. Dzięki wielkie za tę rozmowę.
2: Dzięki wielkie, dobrego dnia.

0: Podlasie Bounce, karnawał w wykonaniu Swada i Nichos. No, rzeczywiście karnawałowo to brzmi. Świętują z pewnością także na Uniwersytecie Wisconsin-Madison, skąd pochodzi wczorajszy laureat Nagrody Nobla z fizyki. Francis Haldane dowodził skonstruowaniem gigantycznego, zlokalizowanego wprost na biegunie południowym detektora kosmicznych neutrin. Cząstki to o tyle niezwykłe, że choć przez nasze ciała w każdej sekundzie przechodzą ich miliardy, to te z naszym ciałem, i chwała im za to, praktycznie w ogóle nie oddziałują. Eksperyment, którego sercem są setki zawieszonych na stalowych linach prawie 2500 metrów w dół detektorów, przyniósł już pierwsze wyniki. Ale o co w tym w ogóle chodzi? O tym profesor Maciej Molas.
1: On otrzymał Nagrodę Nobla za badania czy wykrycie neutrin, czyli takich cząstek, które bardzo słabo oddziałują z materią. On, można powiedzieć, dzięki genialnemu pomysłowi, czyli wykorzystaniu Ziemi i tego zasobu na Antarktydzie bardzo czystego lodu, wykorzystał przestrzeń, którą mamy do detekcji. Zostały władowane odpowiednie detektory. No i jesteśmy w stanie obserwować teraz neutrina pochodzące spoza naszego układu.
2: Mamy tu dwa rodzaje neutrin. Jedne przychodzą ze Słońca, drugie przychodzą z odległych gwiazd, czarnych dziur. Ta nagroda jest za analizowanie neutrin, które nie przychodzą ze Słońca, tylko właśnie z tych odległych czarnych dziur czy odległych gwiazd. No i to pozwala nam, prawda, wiedzieć o jakichś procesach, które dzieją się albo we wnętrzu gwiazd, albo w czarnych dziurach. Więc to są jakby takie informacje, które jeszcze tym jednym narzędziem zbieramy, które nie jest jakimś tradycyjnym teleskopem o tych odległych obiektach.
1: Zasadniczo to lotu takich neutrin to jest linia prosta, w związku z tym detektując takie neutrino, jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, z jakiego kierunku ono przyleciało, czyli skąd pochodzi, tak? Bo ono nie oddziaływuje, przechodzi przez kolejne planety. Na co dzień, w danym momencie przez nas przechodzi bardzo setki i tysiące neutrin w danej sekundzie. W związku z tym tak naprawdę cały czas jesteśmy nimi bombardowanymi, ale one nie oddziaływują z nami. Tak? Więc w związku z tym trzeba stworzyć eksperyment, w którym to, co my obserwujemy, to nie neutrino, ale oddziaływanie bardzo rzadkie z jakimś innym obiektem, na przykład z elektronem. I wtedy mamy do czynienia z kolejnym zjawiskiem, czyli promieniowaniem Cherenkowa, które pozwala nam detektować. Czyli my jakby nie detektujemy samych neutrin, ale to, co, z czym one oddziaływały.
0: Profesor Dominika Zgid, której głos rozbrzmiał także przed chwilą, wytłumaczyła, na czym polega wykorzystywane przez naukowców promieniowanie Cherenkowa.
2: To promieniowanie powstaje, jeżeli to neutrino koliduje tutaj albo z jądrem atomowym wodoru, czy tlenu, albo z elektronami, wydziela się fala tego promieniowania Cherenkowa, która porusza się szybciej niż światło w tym locie. To powoduje, że jest taka jakby niebieska fala i my możemy tą

efektem, który możecie zaobserwować na własne oczy, jeśli odwiedzicie na przykład reaktor Maria w podwarszawskim Świerku, gdzie woda wokół rdzenia świeci na niebiesko. Tym właśnie to tajemnicze promieniowanie czerenkowa wizualnie jest. A jakie są efekty działań naukowców, którzy otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki? Do tego powrócimy za kilka minut.

0: Impuls Główny.
1: Nagroda Nobla z fizyki za wielki sześcian z lodu, choć brzmi to zwariowanie, to właśnie w wielkim kawałku naturalnego antarktycznego lodu zanurzono detektor, który może służyć i służy do detekcji kosmicznych neutrin. No i naukowcy po kilkunastu latach pracy mają już pierwsze znaczące wyniki. O tym dr Grzegorz Łach.
2: Są pierwsze wyniki, to są i wyniki takie dla astronomii. Też jest trochę wyników takich dla fizyki fundamentalnej, bo oczywiście ten detektor rejestruje nie tylko neutrina, on głównie rejestruje neutrina słoneczne oraz neutrina, które powstają w atmosferze. Tylko rejestruje ich tak dużo, że z tego tła możemy odsiać neutrina, które pochodzą z jakichś zlokalizowanych miejsc poza Układem Słonecznym, w szczególności w ogóle poza naszą galaktyką.
1: A jakie mogą być efekty tej wyjątkowo abstrakcyjnie brzmiącej pracy naukowców? O tym profesor Molas i profesor Zgit.
3: To możemy powiedzieć, że szukamy i chcemy zbadać najmniejsze cząstki. Tak? No one są składnikiem naszej materii, tak? Więc chcemy też je poznać i zrozumieć, czym one się różnią. Oczywiście wiemy, że mamy trzy rodzaje neutrin. Wiemy mniej więcej, jak one się zachowują. Natomiast badania polegają też szczególnie chcą pokazać, jak wyglądają te neutrina, czy ich zachowanie, pochodzenie z, powiedzmy wprost mówiąc, z innych galaktyk, z jeszcze większego obszaru, tak? Czy to będzie dokładnie zachowywać się podobnie jak neutrina ze Słońca, czy inaczej. Możemy myśleć o tym, że na przykład Słońce jest źródłem takich neutrin, tak? Czyli możemy przypuszczać w najprostszym modelu, czy gdzieś w jakiejś odległości bardzo dużej, w linii prostej od naszego detektora, bo jesteśmy w stanie określić kąt, z którego przedziału neutrino, znajduje się jakaś, nie wiem, gwiazda, supernowa, cokolwiek, coś, co może emitować te neutrina. Czyli jakby mówi nam, jak zbudowany jest Wszechświat, ale w bardzo dużych odległościach, większych niż nasze teleskopy czy radioteleskopy spoglądają w tym momencie.
4: Czy to ma przełożenie na nasze życie codzienne, prawda? Bo w statucie noblowskim jest, że z reguły chcemy mieć jakieś zastosowania tych teorii i wydaje mi się, że samo odkrycie, ile tych neutrin przychodzi z odległych wszechświatów, może nie ma takiego zastosowania, natomiast wiadomo, że sama konstrukcja inżynieryjna jest bardzo skomplikowana, więc tutaj na pewno niektóre rzeczy do konstrukcji tych fotodetektorów dadzą się przełożyć na jakieś późniejsze odkrycia. Natomiast co z samego tych neutrin się uczymy? Myślę, że nadal jest bardzo wiele pytań o początek Wszechświata, o to, czemu mamy tyle materii i antymaterii we Wszechświecie i właśnie to pomaga nam to analizować.
1: Francis Haugen to nazwisko, które warto zapamiętać, gdyż to właśnie nazwisko tegorocznego laureata Nobla, Nagrody Nobla z fizyki. Do tego nazwiska dojdą dziś kolejne. Komitet Noblowski ogłasza właśnie laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z chemii. Do tego jeszcze w naszej audycji powrócimy.

0: 6.
1: Reklama.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Z nami dwójkę gości z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Joanna Kwiatkowska, cześć. Koordynatorka nadchodzącego programu Space Camp oraz Dawid Czernek, cześć.
2: Cześć, witajcie.
1: Koordynator projektu konkursu Jest Erasmus. O obu tych projektach porozmawiamy już za chwilę. I w obu przypadkach są to inicjatywy, które mają za zadanie podnieść studentów z kanap. Dlaczego w zasadzie, waszym zdaniem, na studiach warto robić coś oprócz po prostu chodzenia na zajęcia?
3: Nigdy tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy po zakończeniu studiów i często też my w inkubatorze, ponieważ jesteśmy z sekcji inkubatora, dostajemy zapytania od absolwentów. Skończyliśmy pracę, znaczy skończyliśmy studia, nie wiemy, co dalej, mamy w końcu czas, czy możemy zacząć z wami działać? Niestety nie, jesteśmy tylko dla studentów, doktorantów, więc warto ten czas wykorzystać, sprawdzić, spróbować się, czy to w działaniu projektowym, czy po prostu na różnych stażach, które też mamy gdzieś tam w jakichś swoich inicjatywach.
2: Poza tym też często patrząc z perspektywy pracodawcy przyszłego, wiadomo, że każdy oczekuje najlepiej absolwenta z najlepiej 10-letnim doświadczeniem, więc gdzie można go nabrać, jak nie próbując swoich sił w tego typu inicjatywach? I tak jak tutaj Joanna wspominała, to nie jest tylko wspieranie inicjatyw biznesowych. W inkubatorze skupiamy się bardzo często i bardzo mocno również nad takimi inicjatywami mającymi pozytywny wpływ na społeczności, czy to lokalne, czy trochę szerzej regionalne, więc nie jesteśmy tylko nakierowani na ten rozwój biznesowych kompetencji naszych podopiecznych, ale bardzo często wspieramy ich również w dobrym układaniu projektów mających pozytywny wpływ na społeczności.
1: Te doświadczenia zarówno zawodowe, jak i po prostu ludzkie można zdobywać w różny sposób, także uczestnicząc w wymianach zagranicznych i właśnie tego dotyczy jeden z dwóch projektów, o których dziś porozmawiamy, a mianowicie konkurs Jest Erasmus+. Na czym dokładnie polega ten konkurs i kto może wziąć w nim udział?
2: Jest Erasmus+ jest jednym z ostatnich zadań, które pozyskaliśmy do współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to konkurs dla studentów, którzy posiadają aktywny status studenta lub doktoranta uczelni wyższej. I tu nie chodzi tylko o UW, chodzi o wszystkie uczelnie w Polsce, które w ramach swoich działań realizują również wymiany akademickie. Student, który wyjechał lub doktorant, który wyjechał w latach 2024-25, 25-26 lub który wyjeżdża właśnie obecnie 26-27, może wysłać zdjęcie lub film, który pokazuje, jak fajnie było na Erasmusie, co mu się podobało. Takie jedno wspomnienie lub seria przeżyć, które pozostają z nim na całe życie. Nam zależy na tym, żeby skatalogować w jednym miejscu jak największą ilość takich zgłoszeń, takich wspomnień, takich przeżyć, ponieważ dzięki temu będziemy mogli pokazać szerokiej publiczności, że studia to właśnie nie tylko nauka, to studia to poznawanie kultur. To śmieszne i zabawne, bo tak naprawdę wyjeżdżając z miasta swojego rodzinnego na studia również poznajemy zupełnie inne kultury. Więc tutaj w Polsce mamy to w pigułce, wyjeżdżając za granicę musimy się zmierzyć z większą odległością, musimy się zmierzyć z barierą językową często, z zupełnie inaczej ukształtowanym systemem edukacji, więc mamy bardzo dużo rzeczy, które można pokazać i na które my czekamy, ponieważ zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, co pozytywnego daje Erasmus.
1: Ten feedback, te wrażenia, którymi nasi słuchacze także będą mogli podzielić się w ramach konkursu, mogą także przynieść okazję do kolejnych doświadczeń i także do nagród. O co tutaj toczy się gra?
2: W Erasmusie, w konkursie Jest Erasmus, przygotowaliśmy nagrody, które w tym momencie są podzielone na dwie grupy. Pierwsza nagroda, o której powiem, ponieważ Jest to świeżynka, którą ogłosiliśmy całkiem niedawno. Ta nagroda to 5000 zł. Niezależnie od kategorii, tak jak mówiłem, są dwie kategorie, zdjęcie i film. Dla pracy, która w najbardziej niesztampowy sposób pokaże doświadczenia płynące z Erasmusa, jury przyzna nagrodę w wysokości 5000 zł. Więc... No, jak za jedno zdjęcie jest to naprawdę świetna okazja, żeby zarobić. Druga nagroda, którą komunikujemy od początku ogłoszenia konkursu, jest to czterodniowy wyjazd do siedzib parlamentów europejskich w Brukseli i Strasburgu, połączony ze zwiedzaniem tych miast, które odbędzie się końcem listopada. Ciekawostką jest to, że w Strasburgu natkniemy się już na początki jarmarku świątecznego, więc też jest to bardzo ciekawa możliwość przeżycia dodatkowych smaczków lokalnych. No wiadomo, u nas te jarmarki raczkują, na zachodzie są dużo bardziej popularne i dużo bardziej plastyczne, więc myślę, że też to jest świetny motyw, żeby zachęcić do udziału w konkursie i do zgarnięcia tej nagrody.
1: Nagrody są zdecydowanie atrakcyjne. Dwa formaty, film w stylu, w formacie przynajmniej instagramowym, bądź zdjęcie, za które można zgarnąć naprawdę wiele, w tym także wiele doświadczeń, a do rozmowy o dwóch programach, o konkursie Jest Erasmus Plus oraz Space Campie i do rozmowy z Dawidem Czenkiem i Anną Kwiatkowską powrócimy za moment.

0: Kampus Główny.
1: Dawid Czarnek i Joanna Kwiatkowska z Inkubatora UW, ze Centrum Współpracy i Dialogu opowiadają o dwóch inicjatywach, dwóch projektach, dwóch konkursach, które studentów mogą zainteresować. Rozmawialiśmy o konkursie, jest Erasmus+, natomiast Space Camp, który koordynuje Joanna, jest projektem trochę innym, programem dla tych, którzy chcą postawić swoje pierwsze kroki w branży kosmicznej.
2: Tak, dokładnie. Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów z całej Polski. Jeżeli macie pomysł na jakiś projekt właśnie biznesowy czy podwójnego zastosowania w kosmosie, to jak najbardziej jesteśmy dla Was. Od 5 października wystartowały już zapisy na warsztaty przedrekrutacyjne, czyli możecie przyjść, jeżeli nie jesteście pewni, czy na pewno chcecie wziąć udział, ale chcecie coś zrobić, rozwinąć się, to jak najbardziej zapraszamy na takie warsztaty, one są bezpłatne, rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek 12, zazwyczaj o godzinie 17, w ramach których będzie można się dowiedzieć o tym, czym są projekty Dualius, Deep Tech, czym one się charakteryzują, ale też dowiedzieć się, jak mówić o swoim projekcie, o tym, jak w ogóle zbudować projekt, czy też o tym, jak zdobyć kosmiczny grant.
1: No właśnie, powiedzmy więcej o samym Space Campie, gdyż mówimy tu o pierwszych warsztatach, natomiast po zapisaniu się, po rejestracji do tego projektu będą także inne eventy.
2: Tak, oczywiście. To jest pierwszy etap taki przedrekrutacyjny, gdzie można sprawdzić, czy to jest dla Was. Natomiast jeżeli już złapiecie tego kosmicznego bakcyla, to 14 października rusza rekrutacja na nasz bootcamp. Czyli będzie można wyjechać po pierwsze, wziąć udział w warsztatach online, a później wyjechać na tygodniowy wyjazd do Kumaka, czyli ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitaucie koło Mikołajek i pod okiem specjalistów z branży kosmicznej i biznesowej dopracowywać swój projekt. Prezentacje będą zwieńczone występem na gali finałowej. Ona będzie miała miejsce 25 listopada podczas konferencji sektora kosmicznego w Warszawie, więc będzie można się naprawdę zaprezentować przed specjalistami z branży.
1: Branża kosmiczna, technologie Dualius, to brzmi jak coś zarezerwowanego, jeśli nie dla fizyków, to przynajmniej dla inżynierów, czy humanista, albo osoba, która po prostu ma swój własny pomysł, ale jeszcze nie wie, w jaki sposób go zrealizować, także ma tu czego szukać?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj zaletą naszych bootcampów, czyli na przykład już znanego pewnie naszym słuchaczom Brave Campu, jest to, że budujemy zespoły interdyscyplinarne. To jeżeli nawet przyjdzie z jakimś pomysłem, wiadomo, że nie wszystkie projekty zostaną zrealizowane do końca, ale zawsze jest możliwość networkingu, zawsze jest możliwość zbudowania fajnego zespołu, fajnych specjalistów. A jeżeli pytasz, czy tutaj ktoś z branży, może inaczej, ktoś, kto nie buduje łazików kosmicznych, bo z tym zazwyczaj nam się kojarzą projekty związane z kosmosem, czy może wziąć udział? Oczywiście, że tak. Dietetyka kosmiczna, różne projekty. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich od branży psychologicznej po biologiczną, medycynę. To wszystko, jeżeli tylko macie pomysł, może znaleźć zastosowanie nie tylko na Ziemi, ale też w kosmosie.
3: Tak, dokładnie, jeśli tylko mogę, bo skojarzyła mi się bardzo zabawna sytuacja. Nie chcę lokować produktu, ale nie wysyłamy chłopa w kosmos. My nie budujemy rakiety na tym wyjeździe. My po prostu chcemy pomóc osobom, które mają pomysł, który może być zastosowany w kosmosie, tak jak Joanna wspominała. Psychologia, to jak zmienia się człowiek i jego charakter pod kątem długiego odosobnienia albo skoszarowania w ograniczonych warunkach przestrzeni i też zmiennej grawitacji. To wszystko jest już badane, to wszystko osoby robią, ale te pomysły i te projekty cały czas się rozwijają, więc my naprawdę czekamy na osoby, które uważają, że ich pomysł może odlecieć w kosmos, tak?
1: Bardzo przyjemna kwestia, obóz w Kumaku będzie miał miejsce w połowie listopada, środek semestru. Czy studenci, którzy wezmą w nim udział, mogą liczyć na jakieś ulgi, lepsze usprawiedliwienia na uczelni?
2: Oczywiście piszemy takie oświadczenia, zaświadczenia o tym, że uczestnicy byli w trakcie takiego obozu z uprzejmą prośbą o usprawiedliwienie nieobecności.
1: Także nawet jeśli jesteście na pierwszym roku, nawet jeśli macie pierwszy trudny przedmiot, to i tak warto te nowe doświadczenia zyskiwać. Na koniec powiedzmy jeszcze, gdzie szukać obu formularzy zgłoszeniowych? No i ile czasu pozostało naszym słuchaczom na zgłoszenia, może zaczynając od Space Campu?
2: Informacje na temat Space Campu można znaleźć na stronie inkubatora UW, czyli iuw.edu.pl oraz na stronie CWiD-u, w naszych social mediach. Projekt dopiero rusza, więc zapisy są na warsztaty otwarte cały czas do momentu ich trwania, czyli do 14 października. Natomiast 14 października otwieramy zapisy na warsztat, znaczy na zgłoszenia na wyjazd.
1: A konkurs?
3: Jeżeli chodzi o JS Erasmus, stworzona jest specjalna strona, wpisuje się w wyszukiwarce właśnie JS Erasmus i można trafić bezpośrednio na stronę z informacjami, z wymaganiami technicznymi dla prac konkursowych oraz z formularzem zgłoszenia, w którym zamieszczamy swoje przygotowane zdjęcie lub film.
1: Joanna Kwiatkowska i Dawid Czernek z Inkubatora UW, z Centrum Współpracy i Dialogu byli z nami. Wielkie dzięki za tę rozmowę.
3: Dzięki serdeczne.
2: Dzięki.

0: Kampus Główny.
1: W Kampusie Głównym zaglądamy do wieści ze świata nauki. Z nami Wojtek Kopacz.
2: Cześć.
1: Który ma już najnowsze wieści o mikroskopijnej skali.
2: O bardzo mikroskopijnej skali, bo mówimy o materiałach, których grubość mierzy się w nanometrach. I teraz, żeby wyjaśnić. Nanometry, nano, przedrostek nano, znaczy 10 do potęgi minus 9. Wyobraźmy sobie taką wartość. 9 miejsc po przecinku, 0, 9 miejsc po przecinku i jakaś wartość tam. To są bardzo, bardzo cienkie materiały. I wśród tych materiałów, między innymi, nanorurki, takie puste cylindry, które mogą służyć chociażby do monitorowania i wykrywania obecności różnych substancji w naszym organizmie.
1: A to bardzo ciekawe, ponieważ nanorurki raczej kojarzą się z technologiami niekoniecznie używanymi w medycynie.
2: Tak, ale tutaj okazuje się, że nanorurki w pewnych okolicznościach emitują światło. Okazuje się, że mamy do czynienia ze zjawiskiem fotoluminescencji. Wzbudzone nanorurki emitują podczerwień. I teraz, jako że wiązka podczerwieni stosunkowo dobrze przenika przez tkanki, no to okazuje się, że nanorurki można, być może będzie można wykorzystywać pod kątem tego, czy nie byłyby one dobrym narzędziem do obrazowania procesów zachodzących w organizmie lub do wykrywania na przykład cholesterolu i tego, gdzie ten cholesterol się znajduje.
1: Czyli dobrze rozumiem, że te nanorurki działające jako mikroskopijne sensory są w stanie zaświecić, gdy w okolicy będzie odpowiednia substancja?
2: Tak. Wraz ze wzrostem stężenia cholesterolu ta luminescencja, czy fluorescencja nanorurek wzrasta. Tylko uwaga, jest tutaj parę zastrzeżeń. Mianowicie takich, że ta fotoluminescencja bez pewnych modyfikacji tych nanorurek jest stosunkowo słaba, ale okazuje się, że można te nanorurki modyfikować tak, żeby ona była silniejsza i żebyśmy my mogli na ich podstawie odkrywać na przykład to, gdzie dana substancja w organizmie, w układzie krwionośnym człowieka na przykład się znajduje. I to, na czym się skupia badanie nad nanorurkami z Politechniki Śląskiej, badanie pod kierownictwem profesora Dawida Janasa, to jest kwestia tak zwanych rozpuszczalników. Mianowicie tego, że nanorurki bardzo łatwo łączą się ze sobą i trzeba je pokrywać takim płaszczem z substancji chemicznych, płaszczem polimerowym, po to, żeby one się nie łączyły ze sobą i żeby mogły służyć jako narzędzie nadal. I teraz bardzo ważną kwestią w tym wszystkim jest to, że ten płaszcz, który te nanorurki pokrywa, on utrudnia dodanie grup chemicznych, które wzmagają ich fluorescencję. Czyli mamy skomplikowaną dosyć sprawę, bo my musimy zobaczyć, że ta nanorurka emituje światło, musimy jakoś mieć przestrzeń, żeby dodać do niej pewną grupę chemiczną, która tę fluorescencję będzie zwiększała, a jednocześnie one, żeby się nie łączyły, muszą być pokryte odpowiednim płaszczem, nie? I teraz tutaj właśnie cały sęk jest w tym, że najlepszym rozpuszczalnikiem, w którym można tę nanorurkę właśnie zanurzyć, to są rozpuszczalniki polarne. Czyli takie, gdzie ładunek elektryczny jest rozłożony nierównomiernie, bo tam...
1: Rozpuszczalnikiem polarnym jest na przykład woda, ale rozumiem, że nie o wodę tutaj chodzi.
2: Niekoniecznie. To w ogóle mogą być różne rozpuszczalniki i autorzy badania nawet nie precyzują, przynajmniej w tej notce, którą piszą, którą nam pokazują i dają do wiadomości publicznej, nie precyzują dokładnie, o jaki rozpuszczalnik polarny chodzi. Chodzi ogólnie o rozpuszczalniki polarne i o to, że tam... dzięki temu, że ten ładunek elektryczny jest nierównomiernie rozłożony, to ten płaszcz, żeby nanorurka się nie łączyła, on odsłania pewne jej fragmenty. I teraz, jak płaszcz odsłania pewne fragmenty nanorurki, to możemy tam dodać do tej nanorurki grupy funkcyjne, które pomogą jej bardziej świecić, w dużym uproszczeniu. I teraz to jest bardzo ważne, bo okazuje się, że właśnie nanorurki z wykorzystaniem jeszcze rozpuszczalników polarnych wykrywają bardzo dobrze wzrost stężenia cholesterolu w organizmie.
1: Jest to równanie z wieloma niewiadomymi, z wieloma zmiennymi, które są tutaj jeszcze do rozwikłania. Nic dziwnego, że zajmuje się tym fizyka. A gdzie możemy o tym przeczytać?
2: Możemy o tym przeczytać na portalu Nauka w Polsce.
1: I tam Was także zapraszamy, jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej.

0: bardziej parametrów jakościowych, jak i ilościowych. To znaczy były statystyki, jakie odpowiedzi padały najczęściej w kontekście tego, co się czuje po żałobie, czyli na przykład, że była to samotność, poczucie samotności, ale oprócz tego były to też rozmowy, był to pewien rodzaj wywiadu z badanymi. I bardzo ciekawe wnioski wysnuli autorzy tego raportu, mianowicie takie, że przede wszystkim najważniejsza dla takiej osoby, która jest w żałobie, która straciła kogoś bliskiego, jest obecność drugiego człowieka, a niekoniecznie jakieś wsparcie słowne, że słowa nie działają, cytując klasyka. I że w tym przypadku, zwłaszcza formułki typu weź się w garść, albo że czas leczy rany i że będzie ci lepiej za jakiś czas, że teraz jest ci bardzo trudno, ale potem to minie, te słowa no nie mają mocy, a żeby nie powiedzieć, że są przeciwskuteczne nawet.
1: No, wydaje mi się to całkiem naturalne, że przeżywając no w tym wypadku żałobę tutaj, myślę, że podobne wnioski można by wysnuć w przypadku depresji. Nie chcemy często słyszeć takich pocieszających słów, bo zwłaszcza gdy stracimy kogoś bliskiego, to chcemy mieć prawo do tego, by tę stratę po prostu przeżyć.
0: Chcemy mieć prawo do tego, ale jest tak, że niektórzy naukowcy mówią, i o to, na to też wskazują autorzy raportu, o tak zwanym zespole przedłużonej żałoby. I cała debata teraz toczy się właśnie w środowisku medycznym, w środowisku też psychologów na temat tego, czy aby nie za bardzo medykalizujemy naszego codziennego życia, to znaczy, czy nie próbujemy wszędzie szukać diagnoz i wszystkim przypisywać jakieś konkretne schorzenia, konkretne problemy, wszystkim stanom, jakich doświadczamy w życiu.
1: A jaki to ma związek z żałobą?
0: No taki właśnie ma związek z żałobą, że tak naprawdę nie da się dokładnie określić, ile powinna trwać żałoba, a niektórzy próbują to robić i właśnie ten zespół przedłużonej żałoby jest takim przejawem tego, że no próbujemy badać, do jakiego czasu to my możemy być w żałobie, a od jakiego czasu to już właściwie są, nie wiem, objawy depresji, jakichś psychopatologii, prawda? I że trudno jest wyznaczyć tę linię graniczną, a niektórzy próbują to robić. I cała debata polega na tym, że być może jest to no niekorzystne zjawisko i poszliśmy trochę za daleko z tą diagnostyką, że może po prostu żałoby nie powinno się utożsamiać z konkretnym zestawem zachowań, z konkretnymi emocjami, bo to nie jest zbiór zamknięty, tylko otwarty. Tak? I teraz w tym kontekście, oprócz tego czasu trwania żałoby i tej debaty na temat tego, ile ona powinna trwać, a może, że nie powinno być takich wyznaczonych granic, to bardzo ważne jest również to, że badacze spotkali się z takim zjawiskiem, że jakby osoba, którą ta osoba w żałobie straciła, musi być wystarczająco bliska, cokolwiek by to nie znaczyło. To znaczy, jak umrze mąż, matka, no to wtedy jest powód do żałoby, ale jak umrze jakiś tam kolega, przyjaciel, który na pierwszy rzut oka wydawało się, że nie był aż tak ważną osobą dla człowieka w żałobie, no to, że to już nie jest wystarczający powód do żałoby. No otóż nie. Otóż okazuje się bardzo często, że ta żałoba bardzo silna występuje nawet w przypadku takich relacji, gdzie z zewnątrz wydaje nam się, że to była tylko jakaś przelotna znajomość, stracił kolegę, ale jakby to się dzieje w życiu, prawda? A okazuje się, że i tutaj może wystąpić silna żałoba, nie tylko w przypadku takich więzi rodzinnych.
1: To jak przeżywamy stratę bliskich jest bardzo indywidualne, mimo tego, że mamy pewien model żałoby, tego w jaki sposób zwykle ona przebiega, no to raz, że te kolejne stadia często się mieszają, dwa, tak, że nie do końca wiadomo, ile tak naprawdę one powinny trwać. Więcej o tym przeczytacie w serwisie naukawpolsce.pl. Tam cały wywiad z dwójką naukowców, którzy byli zaangażowani w te badania, profesorem Marcinem Sękowskim i doktor Iwoną Nowakowską, więc jeśli zwłaszcza macie kogoś bliskiego, kto żałoby przeżywa, bądź sami ją przeżywacie, to warto zajrzeć.

0: Kampus Główny.
1: Tydzień Noblowski nie zwalnia, znamy kolejne nazwiska. Tym razem Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Soai otrzymali Nagrodę Nobla z chemii. Odkrycie, za jakie zostali uhonorowani, to efekty nieliniowe i autokataliza w asymetrycznej syntezie organicznej. I choć brzmi to koszmarnie i koszmarnie trudno, to u podstaw leżą naprawdę proste zjawiska. Cały problem dotyczy cząsteczek, które występują w dwóch lustrzanych formach, w dwóch formach, które są swoimi lustrzanymi odbiciami, a mimo to nie są identyczne. Sytuacja zupełnie podobna jak z naszymi stopami czy dłońmi, w których to przypadku wiadomo, że lewa dłoń jest lustrzanym odbiciem prawej, jednak cóż, jakby się nie starać, nie są one identyczne, nie da się ich na siebie nałożyć. Nie wszystkie obiekty funkcjonują w ten sam sposób, bo gdy kopniemy, dajmy na to, piłkę z ostatniego mundialu, no to jest to obiekt symetryczny, tak symetryczny, że pokrywa się ze swoim lustrzanym odbiciem. To zjawisko ma znaczenie nie tylko dla tego, jak skonstruowane są cząsteczki występujące w naszych organizmach. Wiemy bowiem, że w naszych organizmach występują aminokwasy lewoskrętne, a nie prawoskrętne, ale także dla leków. Znane są liczne przypadki leków, które choć działają jako jedno swoje lustrzane odbicie, to drugie lustrzane odbicie pozostaje zupełnie nieaktywne. Tak jest w przypadku ibuprofenu, a czasami nawet zdarza się, jak w przypadku talidomidu, że jedna z tych lustrzanych form wywołuje toksyczne efekty. Ma więc duże znaczenie, czy w trakcie syntezy chemicznej będziemy w stanie wyprodukować czystą cząsteczkę w jednej z tych odmian lustrzanych, czy może otrzymamy przypadkiem jakąś mieszaninę. Do tej pory chemicy uważali, że aby wytworzyć cząsteczkę czystą pod tym względem, należy używać katalizatorów, które same w sobie są chiralne, czyli same w sobie zachowują się jak lewa i prawa dłoń, a co więcej, że potrzebne są katalizatory o wyjątkowej czystości, że potrzebny jest w 100% czysty chiralny katalizator, by otrzymać w 100% czysty ibuprofen czy talidomid. Jeden z laureatów Nagrody Nobla Henri Cagan udowodnił już jakiś czas temu, że nie jest to prawda, że czasami wystarczy jedynie drobna przewaga jednej z lustrzanych form katalizatora, tej substancji, która przyspiesza nam reakcję, by otrzymać praktycznie 100% czysty produkt. To wspomniane efekty nieliniowe. Zaś Japończyk Kenzo Soai poszedł tutaj trochę dalej i zbadał tak zwane autokatalizatory, czyli cząsteczki, które tak jak RNA w naszym organizmie potrafią wykorzystywać siebie nawzajem jako właśnie te substancje przyspieszające reakcje chemiczne. Odkrycie o dużym potencjale i w dziedzinie syntezy, i w dziedzinie po prostu naszego zrozumienia, skąd w ogóle wzięliśmy się i dlaczego nasze organizmy są zbudowane w ten, a nie inny sposób. Zbliża się godzina 13, a to oznacza, że kończymy dzisiejszy Kampus Główny. Rozmawialiśmy sporo o Noblach, rozmawialiśmy o tym, co interesującego dla studentów może się znaleźć. Do usłyszenia.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Campus.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem prosto z Hiszpanii jest Agnieszka Zielińska, dziennikarka mieszkająca w Hiszpanii, korespondentka, autorka książki reportażu o Andaluzji. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Przez Hiszpanię od kilkunastu dni przetaczają się masowe protesty. Przedwczoraj w Barcelonie doszło do start

0: policją. Pokłosiem tych demonstracji, no, wielotysięcznych dodajmy, są przedterminowe wybory ogłoszone przez premiera Pedro Sancheza i o tym wszystkim za chwilkę. Na początku, Agnieszko, powiedzmy, co było tym takim, tą sytuacją, która wyzwoliła te protesty, no bo wszystko zaczęło się od eksmisji 87-letniej kobiety z Madrytu. Czemu to takie emocje wywołało i prawie 2 tygodnie już masowych protestów?
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, eksmisja 87-letniej Marii Carmen wywołała te fale protestów. Tak naprawdę związki najemców zaczynały się tworzyć i protestować przeciwko eksmisjom już w 2017 roku. Automatycznie z roku na rok, a wiemy, że ta sytuacja mieszkaniowa w Hiszpanii, kryzys narasta z roku na rok, automatycznie tworzyło się więcej tych związków i coraz częściej ludzie zaczęli wychodzić na ulicę. Pamiętamy na pewno w Polsce takie głośne protesty, kiedy w Barcelonie oblewano turystów wodą, w zasadzie z takich pistoletów strzelano wodą do turystów, więc takie obrazki na pewno trafiły do nas do Polski. Natomiast, tak jak wspomniałeś, właśnie ta eksmisja 87-latki to był taki punkt zapalny, dlatego że kobieta przez 70 lat mieszkała w jednym miejscu, w zasadzie w samym centrum Madrytu, w dzielnicy Retiro. To jest, ona tam płaciła za czynsz 500 euro miesięcznie. I oczywiście przy dzisiejszych realiach to jest bardzo mało. No ale problem właśnie polega na tym, że kobieta mieszkała tam przez 70 lat, płaciła czynsz, nie zalegała z żadną ratą. W dodatku mówimy o osobie z niepełnosprawnością. Więc to zszokowało opinię publiczną, w zasadzie ten obrazek, kiedy kobietę w zasadzie wynoszono na noszach z jej własnego domu po raz czwarty. I fakt też taki, że podniesiono jej czynsz tak naprawdę na początku do 2600 euro ponad, później ten czynsz obniżono do 1650 euro, ale de facto to jest więcej niż ona otrzymuje emerytury, bo otrzymuje zaledwie 1300 euro. Więc w zasadzie to był taki symbol i jest taki symbol, mimo że ta kobieta już może wrócić do swojego domu, bo podpisano ostatecznie ugodę i będzie mogła przez 8 lat pozostać w swoim mieszkaniu i płacić czynsz, który nie będzie przekraczał 30% jej emerytury. Więc ostatecznie tę jedną sytuację się udało rozwiązać, ale oczywiście nie rozwiązuje to całego kryzysu mieszkaniowego.
0: To Agnieszko wychodzi na ulicę. Czy my możemy zrobić takie proste stwierdzenie postawić, że młodzi ludzie, bo ich to najbardziej dotyka, czy no właśnie nie tylko, bo już i związki zawodowe się zaangażowały i też no właśnie różne klasy społeczne, powiedzmy w ten sposób, czy to jednak młodzież?
1: No właśnie do opinii publicznej i w prasie zagranicznej zwykle mówi się młodzi protestują.
0: Młodzi ludzie, no właśnie.
1: Młodzi wychodzą na ulicę, ale tak jak skupimy się, akurat obserwowałam te protesty w sobotę w Madrycie, te główne, o godzinie 12, które się rozpoczynały i tam faktycznie w pierwszej linii za tym hasłem Hacia Huelga General, czyli w stronę strajku generalnego, za tym głównym banerem szły osoby także po 60, często to są po 70 także osoby, więc ten protest i jeśli spojrzymy na te osoby, które śpią w namiotach od ponad tygodnia na Puerta del Sol, to są osoby w różnym wieku, więc wydaje mi się, że ten problem kryzysu mieszkaniowego łączy pokolenia i zdarzyło mi się tak, że pamiętam akurat 2 lata temu byłam na protestach w Madrycie i tam akurat rozmawiałam z seniorką, która wynajmowała mieszkanie, wynajmowała pokój w zasadzie w mieszkaniu razem ze studentami, więc to był taki moment, że naprawdę zszokowało mnie to, jak to jest możliwe, do jakiego poziomu już dochodzimy, że seniorzy nawet muszą dzielić mieszkanie. I faktycznie jest tak, że w Hiszpanii z rozmów z ludźmi dowiaduje się, że wiele osób po 60, po 70 ciągle płaci czynsz, ciągle nigdy w życiu, podczas całego życia nie było ich stać na to, żeby kupić mieszkanie, więc faktycznie płacą czynsz. Więc ten problem jest wielopokoleniowy. Wspomniałeś o tym strajku generalnym. Faktycznie na tych banerach już w ten weekend podczas protestów było widać, że szykuje się strajk generalny, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, jeszcze przed wyborami. Na razie nie znamy konkretnej daty. Wiemy, że związki pracowników chcą się przyłączyć i być może okaże się tak, że wiele osób tego jednego dnia faktycznie w różnych zawodach nie pójdzie do pracy. Właśnie wszystko, jeśli chodzi o kwestie mieszkalnictwa, tak? Wszystko jakby pokazuje, że ten problem tak naprawdę łączy. I zarówno mówimy tutaj o mieszkańcach kontynentu, o mieszkańcach wysp, że to jest taki problem, z którym identyfikuje się większość społeczeństwa hiszpańskiego.
0: Szczerze, Agnieszko, wiem, że jesteś ekspertką od rynku nieruchomości, natomiast z czego wynika ten problem? Powiedzmy tak chociaż generalnie, czy to jest kwestia, no właśnie, tego, że te mieszkania są często wynajmowane przez różne platformy, nie będę tu ich nazw używał teraz, wykorzystywane dla turystów i te ceny są oczywiście podwyższane. Czy to jest kwestia, nie wiem, tego, że za mało się buduje, mieszkań w Hiszpanii? Czy to jest jeszcze pokłosie kryzysu z 2008 roku? Co powoduje, że kwestia mieszkalnictwa w Polsce też przecież jednak odczuwalna, szczególnie dla młodych ludzi, no ale tutaj wywołuje tak duże emocje i tak jak mówisz, no ludzie przez dziesięciolecia nie są właścicielami swoich mieszkań, tylko tak naprawdę je wynajmują.
1: Wspomniałaś o kilku bardzo istotnych kwestiach. Kryzys z 2008 roku, kryzys finansowy, w którym wiele osób nie było w stanie płacić swojej hipoteki, dlatego że wcześniej stracili pracę, więc te mieszkania bardzo często były przejmowane przez banki. Więc dzisiaj na przykład szacuje się, że łącznie w Hiszpanii jest około 4 milionów pustych mieszkań. To są mieszkania, które można by było odremontować, wyremontować i mogłyby jeszcze trafić na rynek wtórny, tak? Mogłyby być po prostu przez kogoś zamieszkane. Więc to jest jedna kwestia. I na te kwestie zawsze, jak rozmawiam z instytucjami, z przedstawicielami przedsiębiorców, przemysłu turystycznego, to zawsze mi zwracają na to uwagę. To nie problemem jest turystyka, nawet masowa turystyka, jeśli mówimy o Hiszpanii, ale właśnie problemem jest to, że są te puste mieszkania, więc zależy, kogo się zapyta. Z drugiej strony, bardzo mało się buduje w Hiszpanii, bo średnio szacuje się, że w ciągu roku oddawanych jest około 100 tysięcy mieszkań. A przypomnijmy, Hiszpania rośnie, tak? Populacja Hiszpanii rośnie. Już zbliża się prawie do 50 milionów mieszkańców, głównie oczywiście. Chodzi o migrantów. Ostatni projekt, o którym też się bardzo dużo mówiło w Polsce, regularyzacja migrantów, ale ci migranci też muszą gdzieś mieszkać i tych domów po prostu zwyczajnie buduje się za mało. To jest jedna kwestia. No i jeszcze ta kwestia turystyki. Wydaje mi się, że mimo wszystko to też wpływa, dlatego że bardzo, bardzo łatwo sobie przeliczyć, jeśli ktoś ma mieszkanie na przykład w okolicach Malagi, to czasami po prostu woli wynająć to mieszkanie, wynajmować to mieszkanie na poszczególne dni, tygodnie i zarobić znacznie więcej na turystach niż jakiejś rodzinie właśnie andaluzyjskiej na cały rok. Więc tutaj dochodzi do tego ta właśnie kalkulacja, że faktycznie turystów też przybywa z roku na rok. Już wiemy, wstępne szacunki branży mówią, że w tym roku Hiszpanię może odwiedzić nawet rekordowe 100 milionów turystów zagranicznych, więc to jest ogromna skala i oczywiście oni też muszą gdzieś zamieszkać. I w Hiszpanii działa ogromna sieć hoteli, ale dodatkowo dochodzą do tego platformy, o których wspomniałeś, więc to jest jeszcze ta kwestia. No i kolejna kwestia jest taka, że dla kogoś z Wielkiej Brytanii, już nawet z Polski, mieszkania w Marbella, w Torrevieja, to są te główne regiony, w których Polacy inwestują w mieszkania. Często te domy wydają się nawet tańsze od tych domów, które mamy w Polsce. Więc bardzo wiele osób po prostu inwestuje w nieruchomości w Hiszpanii i o ile te ceny są normalne, powiedzmy, dla pozostałych Europejczyków, o tyle w Hiszpanii pensje są stosunkowo niskie, dlatego że najniższa pensja to jest około 1200 euro. Oczywiście w Hiszpanii też w wielu branżach płaci się 14, że tak powiem, pensji w ciągu roku, bo są jeszcze dwie dodatkowe, no ale nawet biorąc pod uwagę te 14 pensji, to jest tylko 1200 euro. I tak naprawdę wynajem mieszkania w Madrycie kosztuje często 1200 euro, więc de facto młodzi ludzie po prostu nie mogą się wyprowadzić z domu. Często mieszkają, ja mam wśród swoich znajomych osoby, które w wieku 42 lat wciąż mieszkają z rodzicami i nie zarabiają małych pieniędzy. Często to są profesorowie na uniwersytecie, nauczyciele i po prostu ze swojej pensji, już nawet takiej średniej, czyli 1800-2000 euro, nie mogą sobie pozwolić, żeby wyprowadzić się z domu i wynająć. Na razie nie mówimy o kupnie, ale o wynajmie po prostu takiego mieszkania.
0: Tutaj kropkę stawiamy, za sekundkę do rozmowy powrócimy.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here! Right now!
1: Autopromocja.

0: Goły.
1: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
2: To ja tylko przypomnę, Agnieszka Zielińska, dziennikarka mieszkająca w Hiszpanii, korespondentka polskich mediów, autorka książki reportaży o Andaluzji, jest moim i waszym gościem. No a my rozmawiamy właśnie o sytuacji w Hiszpanii. Od kilkunastu dni przez kraj przetaczają się masowe, często wielotysięczne protesty związane z sytuacją w mieszkalnictwie, a wszystko zaczęło się od, czy takim to iskrą, która spowodowała wybuch tej beczki prochu, bo eksmisja niepełnosprawnej 87-letniej kobiety w Madrycie po tym, jak fundusz inwestycyjny, który przejął jej mieszkanie, znaczy ten budynek, w którym było też jej mieszkanie, podniósł jej znacznie czynsz. W odpowiedzi na protesty rząd Pedro Sancheza przygotował, Agnieszko, dwie ustawy mające lepiej chronić lokatorów. Powiedz dosłownie w dwóch zdaniach, co zawierały te ustawy, no i czemu głosami głównie prawicy, chociaż nie tylko, bo partia Junts, która wspierała rząd Sancheza, no ale tym razem zagłosowała przeciwko.
3: Tak, partia Junts już od dawna głosowała przeciwko wszelkiego rodzaju dekretom, ustawom proponowanym przez rząd, ale faktycznie teraz była duża presja społeczna, więc naprawdę liczono, że tym razem się ugnie i tym razem zagłosuje już nawet po raz ostatni właśnie z tak jak rząd Pedro Sancheza. No i faktycznie te dekrety upadły w piątek, natomiast wczoraj zostały znowu przegłosowane przez Radę Ministrów i teraz premier wykazał się pewnego rodzaju dużym intelektem, jeśli chodzi o to, jak, że tak powiem, kolokwialnie przepchnąć te ustawy przez parlament, dlatego że teraz parlament oficjalnie jest rozwiązany, więc te ustawy nie trafią pod głosowanie, te dekrety tak naprawdę królewskie z mocą ustawy nie trafią na głosowanie w parlamencie, ale trafią do takiego specjalnego organu, Diputación Permanente, i to jest organ ustawodawczy, w którym, uwaga, premier ma większość. Więc my wiemy, że te dekrety, mimo że upadły w piątek, to teraz one zostały wczoraj przegłosowane przez Radę Ministrów i w najbliższych dniach zostaną przegłosowane przez ten organ ustawodawczy specjalny w czasie, kiedy faktycznie został rozwiązany parlament. Jeśli chodzi o te dekrety, one praktycznie, może nawiążę już do tych nowych, dlatego że praktycznie są takie same jak te piątkowe, z tym, że regulacje hiszpańskie mówią, że coś tam trzeba było zmienić, żeby faktycznie móc je poddać na nowo pod głosowanie. One przede wszystkim mają chronić przed eksmisjami do 2030 roku. Chodzi o osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej. Chodzi także o przedłużenie o 2 lata wynajmów długoterminowych. Czyli jeśli ktoś miał teraz wynajem na długoterminowy na 5 lat czy na 7, wszystko zależy w Hiszpanii od tego, czy wynajmuje ci to mieszkanie fundusz inwestycyjny, jakiś inwestor, duża firma, czy jakiś inny, czy jakaś osoba prywatna. Od tego zależy długość, czy to będzie 5 czy właśnie 7 lat. Ale te umowy na wynajem będą teraz przedłużone o 2 lata zgodnie z tymi nowymi dekretami. Dodatkowo te dekrety regulują, wprowadzają dodatkowe podatki na platformy, które wynajmują mieszkania. Dodatkowo, i to jest jedna taka dość ważna rzecz, wprowadzono kredyty 10 tysięcy euro, 0% dla osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Więc to są te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi właśnie o te nowe dekrety i one już na pewno będą przegłosowane.
2: A czemu prawica w tym głosowaniu piątkowym, powiedz mi, czyli partia Vox, czy to skrajna prawica, i partia konserwatywna, Partido Popolare, czemu odrzuciły te ustawy? Jaki był ich argument za tym, żeby odrzucić ulgę dla lokatorów, biorąc pod uwagę te protesty, które się przez Hiszpanię przetaczają?
3: Jeśli chodzi o partie prawicowe, to one tak naprawdę przez całą legislaturę głosują przeciwko ustawą Pedro Sancheza. I tak jest praktycznie zawsze. Natomiast faktycznie to są partie, które zawsze bronią interesów przedsiębiorców. Dlatego jeśli chodzi o to, jak zagłosuje Vox i jak zagłosuje Partia Ludowa PP, wiedzieliśmy jeszcze nawet przed samym głosowaniem. Nawet nie trzeba było pytać rzeczników tejże partii. Zaskoczeniem natomiast było, jak zagłosowała partia Junts, dlatego że to jest partia, która de facto negocjowała te dekrety razem z rządem. Nawet minister mieszkalnictwa mówiła, że 90% z tych zapisów, które znalazły się w dekretach, to były zapisy negocjowane, na które zgodziła się partia rządz. Więc to było bardzo niezrozumiałe. Mówiło się, spekulowało się trochę, że jeszcze w czwartek przed głosowaniem ta partia odbyła jakieś ostatnie spotkanie ze swoimi wyborcami, z jakimiś lobby właśnie przedsiębiorców, no i właśnie to lobby okazało się silniejsze.
2: O decyzji parlamentu oczywiście w kraju zawrzało jeszcze mocniej. Pojawiły się kolejne miasteczka namiotowe w innych miastach, bo w Madrycie to miasteczko już od jakiegoś czasu było. No, Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory. Powiedz, Agnieszko, na co liczy Sanchez? No bo dodajmy tylko słowem wstępu, że Sanchez rządzi, rządowa koalicja jest de facto koalicją mniejszościową. PSOE, czyli Partia Pracy, no musiała... Partia Socjalistyczna musiała iść na duże ustępstwa, chociażby z partią Junts, o której mówisz. Przy wszystkich głosowaniach musiała się dogadywać. Czy Sanchez liczy na to, że teraz skanalizuje ten gniew, prawda, ulicy, ludzi o gdzieś tam lewicowych poglądach, no i uzyska większe poparcie w tych wyborach na listopad rozpisanych i co? PSOE będzie miało większość taką, że nie będzie musiał tworzyć koalicji?
3: Tak jak mówisz, Sanchez liczy tutaj, że ten gniew ulicy uda się jakoś wykorzystać i przebić na nowe miejsca, na liczbę deputowanych po kolejnych wyborach. Faktycznie Sanchez tak naprawdę ze swoich trzech ostatnich rządów nie doprowadził tak naprawdę żadnej swojej legislatury do końca, więc on jest znany z tego, że zawsze rozwiązuje parlament i zwołuje nowe wybory. Natomiast tutaj faktycznie w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy w zasadzie, poparcie partii socjalistycznej spada i wpływ na to ma bardzo wiele czynników. Między innymi to, że nie ma budżetu od ponad 1000 dni, nie udaje się przegłosowywać żadnych ustaw. Ten kryzys pogłębiający się mieszkaniowy, a przecież Sanchez od 8 lat w Hiszpanii mamy rządy lewicy, więc wydaje się, że jeśli lewica nie rozwiązuje tego kryzysu, no to kto rozwiąże? Więc to jest ta kwestia. Kryzys, jeśli chodzi o korupcję, tak? Nawet żona premiera teraz czeka na proces, jego brat. Chodzi także o jego najbliższych współpracowników, którzy już odsiadują kary ponad 20 kilku lat więzienia. Więc to są naprawdę ogromna skala tych kryzysów korupcyjnych.
2: No właśnie, ryzykowny gambit, stąd by się
3: bardzo,
2: wydawało.
3: Bardzo ryzykowny, dlatego że jeśli zwrócimy uwagę na ostatnie sondaże wyborcze, to gdyby wybory odbyły się tak naprawdę dzisiaj, to skrajna prawica razem z prawicą, czyli PP i Vox, mogłyby uzyskać 203 deputowanych w 350-izbowym parlamencie, kongresie deputowanym, czyli tej izbie niższej. Natomiast pozostałe partie, czyli właśnie partia socjalistyczna obecnego premiera i wszystkie pozostałe partie separatystyczne, dodatkowo skrajna lewica, łącznie 145. Więc mamy 145 do 203 i wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz no, mógłby się ziścić, dlatego że Hiszpanie mają bardzo, bardzo dość po prostu już rządów Pedro Sancheza.
2: Tutaj zatrzymujemy się i za chwilkę w trzeciej części wrócimy do rozmowy. Agnieszka Zielińska jest naszym gościem.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a Agnieszka Zielińska, dziennikarka mieszkająca w Hiszpanii, korespondentka polskich mediów oraz autorka książki reportażu o Andaluzji, jest moim i waszym gościem. O sytuacji w Hiszpanii rozmawiamy. Od eksmisji 87-letniej kobiety w Madrycie, po tym jak podwyższono jej znacznie czynsz, rozpoczęły się w kraju masowe protesty dotyczące no właśnie problemów mieszkalnictwa. Dwie ustawy Pedro Sanchez, premier kraju, próbował przez parlament przepchnąć, które miały lepiej chronić lokatorów. One zostały odrzucone głosami przede wszystkim prawicy. No i pokłosiem tych wydarzeń są przedterminowe wybory ogłoszone na listopad przez Pedro Sancheza. Tak jak Agnieszka mówiła w poprzedniej części, no ryzykowny dość gambit, biorąc pod uwagę i sondaże, i afery korupcyjne, które ciągną się wokół Pedro Sancheza. A jak, Agnieszko, reagują na to wszystko Hiszpanie jako ogół społeczny? Czy jest poparcie dla żądań demonstrujących, czy jednak no właśnie jest, nie wiem, niechęć, bo protestują, bo doszło do zamieszek z policją w Barcelonie. Jak to wszystko media oceniają, jak to wszystko oceniają ludzie?
2: Jest duże poparcie, jeśli chodzi o rozwiązanie tego kryzysu mieszkaniowego, więc osoby, które protestują, mają bardzo duże poparcie i faktycznie no ciekawe, jak to wszystko się odbije później w sondażach, dlatego że związki osób wynajmujących mieszkania to są, nie należą do żadnych partii politycznych, nie współpracują, nie mają finansowania z rządu i tam tak naprawdę widzimy różne osoby i widzimy naprawdę, że ten problem dotyczy absolutnie wszystkich, tylko że pytanie, czy właśnie ci protestujący byliby skłonni zagłosować jeszcze raz na lewicę, czy właśnie na partię socjalistyczną, więc to jest kolejne pytanie. I ostatnio też czytałam wywiad z taką słynną byłą burmistrzynią Barcelony, Adą Colau. Ona zasłynęła między innymi z tego, że była aktywistką i podczas swoich rządów pobierała tylko 1/4 swojej pensji, a co jeśli chodzi o polityków, no to rzadkość, więc ona zasłynęła z tego i ostatnio w jednym z wywiadów wspominała, że nawet ona, mimo no tego, że powiedzmy należy dość kolokwialnie należy do takiej klasy średniej i przez 15 lat mieszkała w jednym mieszkaniu w Barcelonie, ale potem jak rozstała się z mężem, to musiała to mieszkanie zostawić, bo nie było ją stać na wynajem. Więc ostatecznie ze swoimi dziećmi przeprowadziła się do kogoś ze swojej rodziny. Więc taki przykład i takich przykładów jest coraz więcej. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej wywiadów, nawet aktorów młodego pokolenia w wieku 30 kilku lat, którzy mówią: słuchajcie, ja też nie kupiłam sobie mieszkania i nie wiem, czy kupię, dlatego że mnie po prostu nie stać. Więc mam wrażenie, że teraz żyjemy w hiszpańskich mediach, coraz więcej pojawia się takich wyznań, nawet wielkich artystów, aktorów, polityków, czasami takich aktywistów, zwłaszcza lewicowych, którzy mówią właśnie: zobaczcie, mnie też nie stać, ja was rozumiem. Wspomniałaś o tym miasteczku namiotowym, tych miasteczek, one tak naprawdę funkcjonują już jak małe miasteczka. W Saragoście, w Barcelonie, w Madrycie oczywiście, i tam naprawdę dzielą się. Jest osoba od bezpieczeństwa, jest osoba od sprzątania, od kontaktu z mediami, więc one funkcjonują już jak takie małe nawet osiedla, miasteczka, i to naprawdę wszystko pokazuje, że ci ludzie tym razem nie chcą zrezygnować, że te nowe dekrety, które zostaną przyjęte, one tak naprawdę nie rozwiązują absolutnie problemu mieszkalnictwa, dlatego że trzeba po prostu zbudować domy. Brakuje domów, także mieszkań komunalnych w Hiszpanii. To zaledwie nawet niecałe 3% wszystkich mieszkań to mieszkania komunalne. Więc od tego trzeba by było na pewno zacząć.
1: Agnieszko, to ostatnie pytanie. Obserwujesz te protesty, rozmawiasz też z Hiszpanami. Czy ty widzisz, albo media hiszpańskie widzą jakiegoś lidera tych protestów, czy jakąś grupę, która może czy przewodzi tym protestom? One są oczywiście po całej Hiszpanii rozsiane. Pytam o to w kontekście takim, czy to się może przerodzić, ten ruch protestów, w coś bardziej trwałego? No bo pamiętam partię Podemos, która teraz już de facto podzielona bardzo, no ale ona też wyrosła, partia lewicowa wyrosła po kryzysie 2008 roku, po polityce cięć i oszczędności, z ruchu protestu. Pytanie, czy tutaj coś takiego może się wydarzyć, albo jakieś zaczątki takiego ruchu widać? Czy to jeszcze za wcześnie możesz o tym mówić?
2: Wydaje mi się, że cały skandal i to, jak bardzo skorumpowała się partia Podemos, pokazuje, że ci liderzy tych Sindicatos de los Inquilinos, czyli tych związków osób wynajmujących mieszkania, oni bardzo nie chcą mieszać się w politykę. Zawsze podkreślają i nawet prześledziłam ich budżet, nie ma tam śladu po żadnego rodzaju dodatkowych finansowaniach, nawet z budżetu państwa, więc oni bardzo są niezależni i póki co nie ma żadnych śladów na to, że ktoś planuje z tych osób, że ma takie aspiracje polityczne. Widzę natomiast, że partia Podemos, że politycy partii Podemos, przede wszystkim Irene Montero, bardzo często na tych protestach w tym miasteczku namiotowym na Puerta del Sol się pojawia i wydaje się, że ona próbuje ugrać jakiś kapitał na tych protestach. Natomiast faktycznie ona nie ma już, praktycznie jej poparcie jest bardzo, bardzo niewielkie. Więc póki co wydaje mi się, że faktycznie jest za wcześnie, żeby coś powiedzieć. No i to, co słyszę często po rozmowach z Hiszpanami, że oni raczej zastanawiają się, jak oddać voto en blanco, czyli taki pusty głos, dlatego że właśnie można oddać albo pustą kopertę, albo nie wypełniać karty, więc raczej widzę w mediach społecznościowych, na Twitterze, jak piszą, jak sobie doradzają, dlatego że wiele osób czuje, że nikt ich tam, że nie mają na kogo zagłosować, dlatego że naprawdę obecne partie lewicowe bardzo tracą i tak naprawdę w porównaniu z ostatnimi wyborami partia Sumar straciłaby ponad 20 deputowanych. Jej poparcie jest rekordowo niskie, jeśli chodzi o Hiszpanię. Podemos zyskałaby maksymalnie 3 deputowanych, więc tak naprawdę wielu Hiszpanów, zwłaszcza tych, jeśli chodzi o kryzys mieszkaniowy, tak naprawdę nie mają na kogo zagłosować.
1: No tak, bo lewica, mówiąc kolokwialnie, nie dowozi, prawica problemu nie chce rozwiązywać. No, zagmatwana sytuacja, w listopadzie wybory, zobaczymy, jak do tego czasu rozwiąże się oczywiście sytuacja, czy protesty z ulic znikną, czy będą trwały. Agnieszka Zielińska, dziennikarka mieszkająca w Hiszpanii, korespondentka polskich mediów oraz autorka książki reportażu o Andaluzji, była moim i waszym gościem. Bardzo ci, Agnieszko, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: mostu. Po prostu w oczy
1: pokaż przezroczy,
0: przezauroczy. Zróbmy kawałek,
1: ale po co?
0: Po to, by ubarwić wam sny nocą.
1: Emocje wzrosną ze zdwojoną mocą,
0: wpijani powietrzem złocą.
1: Zróbmy kawałek,
0: ale kiedy?
1: Kiedy?
0: Wtedy kiedy?
1: Kredy wyrysują nam szlaki,
0: nadając kalendar
1: szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób świeci chaos,
0: wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek,
0: dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut ograny azymut
0: rymów brud cud dymu.
1: Chilluj,
0: chilluj. Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: PFK jego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci jak ucha.

0: werbel i bas,
1: tworzący hałas,
0: cała sala naraz
1: oszalała.
0: Zróbmy kawałek,
1: nie mam pytań.
0: Znikam,
1: znikam,
0: znikam, znikam,
1: znikam,
0: znikam,
1: znikam,
0: znikam, znikam.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Ej, 120. Chciałbym sprawić, żebyś chociaż przez sekundę poczuł się tak jak kiedyś. Chodź za

było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton.

Kocham kino, płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo, a my czujemy, że

Cześć, tu Franek, mam już parę minut po godzinie 15. Witam się z wami wszystkimi w normalnie o tej porze. Mam nadzieję, że ta pogoda jesienna jeszcze nie daje wam w kość, bo mi powoli tak. I specjalnie z tej okazji przygotowałem dla was wydarzenia dziejące się w najbliższym czasie w Warszawie, które głównie dzieją się w budynkach. Pogadamy sobie chwilę o imprezach muzycznych w podziemiach, o festiwalu filmowym, który nadchodzi wielkimi krokami i o sztuce, ale wcześniej o 15.30 zapraszam was na serwis 97F1, czyli rozmowy o formule. O 16 będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z gościnią na temat wystawy Uroczysko, na temat bieżących trendów w sztuce i jak to jest być kuratorką. Serdecznie was zapraszam.

0: Zgodnie z moją zapowiedzią zaczniemy sobie od podziemnych imprez muzycznych, konkretnie od ogłoszenia, które przeczytałem dzisiaj z samego rana. Mianowicie Andriolo, czyli muzyczne podziemie kultowej pizzerii Pizzaiolo, zapowiedziało, że 17 października mają ruszyć z nowym cyklem imprez, który nazywa się Andriolo Sessions. Mają to być z założenia wieczory, w których bookingi ogarniane są tylko i wyłącznie przez ich rezydentów. Za najbliższą bibę odpowiadać będzie Dawid Wariat, który zaprosił na październikową bibę Tomka Palca, znanego chociażby z głębokiej i hipnotyzującej techniawy, a w line-upie towarzyszyć mu będą Patryk Łomża, Kosakowski czy Marek Sildatke. Impreza zacznie się 17 października o godzinie 22, no i klasycznie jak to przystało na Andriolo, wlota będzie za darmo. Po resztę informacji, teraz już bardziej kulturalnych, zapraszam Was za chwilę.
1: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe.

Dzisiaj przygotowałem również coś dla fanów kina. W piątek, 9 października, zaczyna się Warszawski Festiwal Filmowy, który od 40 lat promuje kino. Festiwal przewiduje pokaz aż 190 różnych filmów, w tym 132 pełne metraże i 58 krótkich. Łącznie seansów wszystkich filmów ma być aż 330, więc sporą część z nich będziecie mogli obejrzeć sobie aż dwa razy. Głównie pokazy będą odbywały się w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki lub w Kinie Atlantic, ale wybrane pokazy mogą mieć miejsce w innych wybranych kinach. Festiwal ma też aż 18 sekcji filmów, w tym mój ulubiony dokument, którego repertuar jest bardzo bogaty i spora jego część to są premiery międzynarodowe. Wydarzenia i pokazy będą trwały do 18 października, a bezpośrednio na stronie internetowej Warszawskiego Festiwalu Filmowego znajdziecie cały repertuar i bilety na konkretne pokazy, do czego serdecznie Was zachęcam. A już za chwilę 97F1, czyli program o formule, o 15.30 serdecznie Was zapraszam, a o 16.00 moja rozmowa z kuratorką Zofią Górek na temat sztuki, wystaw i trendach, które panują obecnie wśród młodych artystów.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Mamy 15.30. Wojciech Junoszek-Sielewski.
2: Serwis akademicki.
1: Znamy laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Henry Kagan i Kenzo Soai. Ich odkrycie wiąże się z chiralnością, mechanizmem w chemii organicznej, o którym opowiada profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: To oznacza, że związki mogą być jak nasza prawa i lewa dłoń, złożone z tych samych elementów, ale nieidentyczne. Mają się do siebie jak odbicie lustrzane. Zauważamy różnicę pomiędzy prawą a lewą dłonią wtedy, kiedy chcemy włożyć prawą dłoń do prawej bądź lewej rękawiczki.
1: Nobliści pokazali, jak kontrolować reakcje chemiczne, w których powstaje jedna z dwóch lustrzanych form takiej cząsteczki. Profesor Maria Górna tłumaczy, jak przebiega taki proces.
4: Przy wzrastającej ilości produktu jednego rodzaju powstaje coraz więcej tego produktu właśnie. W związku z tym w którymś momencie na wczesnym etapie zapadła decyzja, który to produkt wygra, a ta przewaga tej konkretnej cząsteczki mogła być bardzo niewielka na początku.
1: To kolejny w tym roku Nobel przyznany za przełom w badaniach podstawowych. W związku z rozdawaniem nagród na Uniwersytecie Warszawskim trwa właśnie Tydzień Noblowski. Przez najbliższe dni eksperci UW będą rozkładać na czynniki pierwsze decyzje Komitetu Noblowskiego i tłumaczyć, co tak naprawdę kryje się za nagrodzonymi odkryciami. Dziś oczywiście rozmawiano o chemii, jutro o 12.50 spotkanie dotyczące Nobla z literatury. Spotkania noblowskie odbywają się w Ogrodzie Botanicznym UW, ale są też transmitowane w internecie. Zostajemy w temacie noblowskim, ponieważ w Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego już 20 października organizuje spotkanie z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Mowa o profesorze Mortenie P. Meldalu, który w 2022 roku został nagrodzony Noblem za rozwój chemii CLIC. Spotkanie i prezentacja pod tytułem Everything is Chemistry poprowadzone będą w języku angielskim. Na spotkaniu obowiązuje limit miejsc, formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie uczelni. Zostawiamy naukę z tyłu, żeby na koniec porozmawiać o kulturze. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na swoją najnowszą wystawę. Wystawa Alma Mater w galerii Salon Akademii w Pałacu Czapskich przygląda się sytuacji kobiet łączących działalność artystyczną i dydaktyczną z obowiązkami opiekuńczymi. W ekspozycji weźmie udział 21 artystek związanych z publicznymi uczelniami artystycznymi w Polsce, podejmując temat macierzyństwa, pracy, wyczerpania, solidarności i możliwych modeli zmiany. Wystawa czynna do 22 listopada. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
2: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Wracamy do Formuły 1 w Radiu Campus. Ja nazywam się Franek Wójcicki, a razem ze mną jest oczywiście Kamil Kuć.
2: Dzień dobry.
1: I Formuła 1 wraca też do Malezji. Chociaż ta Malezja pełni rolę Bahrajnu, ale no, to jest jedno wielkie zamieszanie związane, tak jak wszyscy wiemy, ze sytuacją w Zatoce Perskiej.
2: Tak jest.
1: Najprościej mówiąc, oczywiście. Tak czy inaczej, wyścig w Malezji sfinansowany częściowo przez władze Bahrajnu, dlatego w ogóle do tego wyścigu doszło. To jest ważna wiadomość, bo Malezja już od paru lat też wskazuje na to, że oni chętnie by dalej gościli, jakby znowu gościli Formułę 1 w swoim kraju, na torze Sepang. Bo parę lat temu, w 2017 po raz ostatni, mieliśmy wyścig Formuły 1 na tym torze, ale same pieniądze z Malezji, same pieniądze od rządu czy od tych korporacji no nie wystarczają. Mówi się o tym, że być może ten wyścig trochę pomoże, żeby jeszcze więcej sponsorów znaleźć.
2: A ten tor jest naprawdę bardzo fajny. Ja pamiętam, że on zawsze dostarczał sporo emocji. Zawsze coś tam się działo na tym torze. To było fajne.
1: Tak, te emocje widzieliśmy już od początku, kiedy jeździliśmy w tym roku na tym torze. Między innymi dlatego, że
2: nie działały silniki. Znaczy, nie dało się jeździć.
1: Zanim do tego doszło, to jeszcze w trakcie treningów był problem z tym, że bolidy po prostu miały problem, żeby utrzymać się na tym torze. Kierowcy wypadali z toru i po prostu wyglądało to kuriozalnie. Oglądając treningi i też później kwalifikacje, myślałem nad tym, że o, to będzie ciekawy wyścig. Ale nie spodziewałem się tego, że już na samym starcie będą aż takie problemy. Ale zanim do tego startu przejdziemy, to chciałem powiedzieć o tym, że w ogóle mi to wszystko poszło trochę na rękę, bo ja zaspałem.
2: No.
1: Zapomniałem, o której godzinie jest ten wyścig. Obudziłem się, patrzę, że mam powiadomienie na telefonie, że jest wyścig. Odpalam transmisję i patrzę, że na szczęście jeszcze nie wystartowali. A było już tak, nie wiem, pół godziny po czasie.
2: No tak.
1: Potem zacząłem się zastanawiać, dlaczego jeszcze nie wystartowali. No i okazało się, w dużym skrócie, że są problemy związane z tym, że Malezja znajduje się w takim regionie klimatycznym, w jakim się znajduje, że po prostu pada deszcz. To po pierwsze. Więc warunki na torze były dość mokre, czekali...
2: W końcu, naprawdę, czekałem na wyścig mokry. No, w końcu nastąpiło, udało się. No, czy nie był taki super mokry, ale... A Ferrari twierdziło, że w ogóle nie był mokry.
1: Tak, do tego też jeszcze przejdziemy. Jak wiemy, no raczej formuła dość zachowawczo podchodzi do mokrych wyścigów w ostatnim czasie i raczej starają się odczekać, aż przestanie padać, aż ten tor stanie się trochę suchy. Raczej rzadko widzimy opony na całkiem mokrą nawierzchnię, a zamiast tego częściej wystawiają auta z oponami przejściowymi. Tym razem też właśnie widzieliśmy opony przejściowe, ale zanim do tego przejdziemy jeszcze, to przejdźmy do okrążenia formacyjnego, które też było kuriozalne, dlatego, że część aut w trakcie okrążenia formacyjnego skarżyła się na to, że nie działa pedał gazu.
2: Wszystko się zaczęło od Verstappena, który nagle mówi, co było trochę bolesne, patrząc na start wyścigu, myślałem sobie, o Boże, w końcu udało mu się zdobyć to pole position w tym roku i może zaprzepaścić całe jego zwycięstwo i myślę sobie, nie pojedzie, nie ma gazu. Po czym nagle się okazało, ojej, Hamilton też nie jedzie. Po czym, ojejku, tutaj pół stawki nie jedzie.
1: Tak, paru kierowców po prostu zatrzymało się na torze i myślałem, że no nie wiem, jakaś awaria silnika, coś takiego.

0: przyczepnością do toru. No i jeszcze mokrej pogody. Ta mokra pogoda przekłada się też właśnie na to, jakie są ustawienia zarządzania energią w bolidach. I do tego jeszcze wskazują na to, że tor w Sepang ma dość konkretnie ustawione sektory, tak, że to wszystko doprowadziło do tego, że te auta po prostu z tego powodu, tak te wszystkie programy, systemy zadziałały, że część aut po prostu nie miała mocy
1: w ogóle i nie reagowała właśnie na pedał gazu, tak jak Franek powiedział wcześniej. No było to kuriozalne. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że w innym programie o Formule 1 zagranicznym zwrócili na to uwagę prowadzący, że no ten rok ma to do siebie, że dostarcza nam przez te silniki emocji, ale trochę ze złej strony właśnie. Bo nie zwracamy uwagi na to, ile problemów jest, bo te problemy zaraz są przykrywane przez to, że mamy, hej, ciekawy wyścig i fajnie, dużo się dzieje, ale chyba nie tędy szukaliśmy sensacji wyścigowych, mam wrażenie.
0: Coraz więcej mówi się o tym, że w przyszłości właśnie mamy wrócić do silników V8, które być może więcej położą na ten silnik spalinowy, tradycyjny, ta bateria będzie odgrywała mniejszą rolę, no bo powiedzmy sobie szczerze, takich wydarzeń nie powinno mieć miejsca. Start wyścigu, czy właściwie przerwa między tym zatrzymaniem startu a startem ostatecznym trwała 30 minut. Sama naprawa tego oprogramowania trwa około 20 minut, co też jest w sumie całkiem imponujące, no ale znowu, do tego w ogóle nie powinno dojść. No i koniec końców auta ruszyły. A jak już ruszyły, to też się działo, ale o tym powiemy za chwilę.

0: Wracamy do Formuły 1, wracamy do toru Sepang w Malezji. W ostatni weekend obserwowaliśmy Grand Prix Bahrajnu w Malezji. Jak już wiecie, wcale start tego wyścigu nie należał do prostych, ale jak już ruszyli, to działo się. Między innymi dlatego, że nie wszyscy startowali na wspomnianych oponach przejściowych.
1: Nie. Ferrari oczywiście stwierdziło, że jest lepszy sposób na wystartowanie w tym wyścigu. Mimo to, że Lewis Hamilton świetnie sobie poradził w kwalifikacjach, wylądował na drugiej pozycji, bo Antonelli popełnił błąd w kwalifikacjach i tam coś tam się nie poszło.
0: Mercedes ogólnie miał bardzo słabe kwalifikacje, natomiast dobrze w kwalifikacjach poradzili sobie kierowcy Red Bulla, którzy startowali w czołowej trójce. No, wspomniałeś, Max Verstappen startował jako pierwszy, ale no, na starcie Max stracił swoją pozycję.
1: Na starcie Max stracił swoją pozycję i to nie na poczet Lewisa Hamiltona, a jak już udało nam się rozwiązać wszystkie problemy z silnikami, to Ferrari stwierdziło, dobra, wyjeżdżamy na softach, kiedy ewidentnie ten rozprysk deszczu z opon był jeszcze dosyć spory, więc już wtedy myślałem sobie, oho, zaczyna się. To był jedyny zespół na froncie stawki, który stwierdził, że podejmie tak duże ryzyko, kiedy nikt inny go nie podjął. No dobra, ale no plan był, niestety się nie udał. Zarówno i Lewis Hamilton z drugiego miejsca, jak i Charles Leclerc spadli praktycznie na ostatnie pozycje, gdzieś tam tocząc się na końcu stawki, będąc minutę za przodem, czyli za Antonellim, który zyskał prowadzenie na starcie, wyprzedzając Maxa Verstappena i zrobił to również George Russell, który aż tam daleko zaatakował i mu się udało. W ogóle pan Lawson 7 pozycji na starcie.
0: Tak, też chciałem to podkreślić.
1: Tamten start Lawsona to było coś absolutnie pięknego. Wydaje mi się, jak patrzyłem na powtórkę z tego momentu, wydaje mi się, że część toru po stronie, po której stał Lawson, była o wiele suchsza, więc miał dużo ładniejszy start i tak samo było z Antonellim, który stał, bo stał po tej samej stronie, więc wydaje mi się, że dlatego ci zawodnicy mieli tak piękny start po prostu, w którym mogli zawalczyć o te wyższe pozycje, więc naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem, no ale to wszystko jakoś się ostatecznie ułożyło, nawet dla Ferrari.
0: Tak, bo mieliśmy najpierw odpadnięcie ze stawki Walteriego Bottasa, też Alex Albon napotkał problemy, też wypadł, także mieliśmy trochę tych neutralizacji, które właśnie, no myślę, że głównie w tych neutralizacjach w wyjeździe samochodów bezpieczeństwa i to pozwoliło, że no takie zespoły jak Ferrari odzyskały trochę pozycje. Te neutralizacje znacznie im w tym pomogły. Natomiast chciałem jeszcze wspomnieć o George'u Russellu, który też zaliczył całkiem dobry start. Też bił
1: całkiem
0: się,
1: niezły wyścig, co nie?
0: Bił się na przedzie, nawet jak nie udało im się ostatecznie pokonać Maxa Verstappena, no to byli na przedzie. Razem z Antonellim był tuż obok niego. Ale pod sam koniec wyścigu bolid George'a Russella po raz kolejny już w tym sezonie odmówił posłuszeństwa, no i musiał on zjechać na pobocze i odpaść z tego wyścigu. Co oznacza, że znowu prawie maksymalną ilość punktów, bo Antonelli był na drugim. Antonelli zyskał względem swojego największego rywala w tym sezonie.
1: To musiało być bardzo bolesne doświadczenie dla Russella, który już powoli zaczął się zbliżać do Antonelliego i już miałem wrażenie, że ten człowiek już miał nadzieję. On już czuł, że jest o co walczyć. I mam wrażenie, że znowu kołek w serce po prostu, w tę całą nadzieję został wbity. I to nie z jego winy, no. Trochę mi szkoda było nawet słyszeć reakcję George'a Russella na to, co się wydarzyło, dlatego, że no to musi być bolesne, kiedy zrobiłeś wszystko, przejechałeś, zrobiłeś świetną robotę w wyścigu i gdzieś tam zostaje ci to odebrane w międzyczasie. No ale tak działa Formuła 1.
0: Ale wiesz co, w tym miejscu, myślę, że już tak na takie drobne zakończenie, chciałem powiedzieć o tym, że pojawiają się różnego rodzaju teorie spiskowe.
1: Mm-hmm.
0: Także załóż swoją foliową czapeczkę.
1: Jestem.
0: Odnośnie tego, że skoro tak ważną rolę w tym, jak te bolidy jeżdżą po torze, odkrywa oprogramowanie, do którego dostęp ma FIA, do którego dostęp ma zarząd Formuły 1, to czy to nie oznacza, że teoretycznie, czysto teoretycznie,
1: tak,
0: oczywiście,
1: hipotetycznie,
0: można byłoby tak za kulisami ingerować w to, które na przykład silniki działają, a które nie.
1: To jest ciekawe.
0: Czy to nie oznacza, że teoretycznie ktoś mógłby mieć ten czerwony przycisk w jakimś pokoiku, który na przykład wyłącza silnik George'a Russella, tak? Albo który sprawia właśnie, że skoro da się tym jakoś manipulować, no właśnie, oprogramowaniem, to jakoś ktoś mógł mieć wpływ na to, żeby w sposób sztuczny doprowadzić do tego, że na przykład na koniec sezonu będziemy mieli walkę Antonellego, dajmy na to, z Lewisem Hamiltonem.
1: Tak? No tak.
0: A my tego nie zauważamy, no bo to, a znowu kolejne odpadnięcie z wyścigu przez awarię silnika dla na przykład George'a Russella, co sprawi, że on trochę odpadnie. Może teraz Antonelli będzie miał jakąś niewytłumaczalną serię awarii. Skoro Russell już miał, no to jego jednostka silnikowa też może się psuć. Tak, takie teorie się pojawiają, takie głosy się pojawiają.
1: No tak.
0: No ja raczej
1: stawki,
0: w to nie wierzę.
1: Wyrównanie stawki. To by trzeba było zweryfikować, jak duży jest dostęp. Czy faktycznie możemy tak w chmurze, bo czy oni podłączali te bolidy wczoraj?
0: Wiesz co, ja myślę, że
1: przede
0: wszystkim...
1: Przepraszam, nie wczoraj, tylko w niedzielę?
0: Myślę przede wszystkim, że to jest trochę też kwestia tego, że to tłumaczenie FIA było, no, było bardzo lakoniczne, tak?
1: No tym, tak, no bo oni też nie chcieli.
0: Kombinacja warunków sprawiła, że pojawiła się niecelowa utrata mocy w części bolidów. Ale no, to jest bardzo...
1: Oj, brzmi to wytłumaczenie bardzo źle ze strony FIA. No dobra, no nie wiem, no trudno teraz powiedzieć, czy mogą to zrobić. Ale jeśli mogą, to czy by to zrobili? To jest lepsze pytanie.
0: Czy to byłoby na rękę na przykład właśnie...
1: Oj, na rękę byłoby na pewno.
0: Formula One Management, który odpowiada za te komercyjne prawa i który sprawia, że wszelkie kontrowersje i...
1: O, jakby to wyszło. Jakby to się zaskoczyło.
0: Myślę, że gdyby coś takiego miało miejsce i gdyby to wyszło, to potencjalnie byłoby to coś, co zabiłoby ten sport w...
1: To prawda.
0: W jego obecnej wydaniu. Postaci.
1: Tak. Musielibyśmy mieć jakąś grubą rekonstrukcję w ogóle.
0: A pamiętajmy, że takie sytuacje, gdzie jakby ten jeden sport dzieli się na jakieś dwa różne rodzaje, miał już mniejsze miejsce w przeszłości. Na przykład jeżeli chodzi właśnie o amerykański odpowiednik Formuły 1, tak to nazwijmy, czyli IndyCar. On tam w latach, nie pamiętam dokładnie, 80. czy 90. też podzielił się na dwie rywalizujące ze sobą serie, czyli IndyCar i kart. No teraz mamy jeden IndyCar znowu, ale wtedy właśnie były różnice związane z tym, jak ten sport ma wyglądać i tak dalej. Więc świat motorsportu zna podobne sytuacje i ja myślę, że w przypadku Formuły 1, gdyby tego typu teoria spiskowa okazała się prawdziwa...
1: Czy zmierzamy do tego miejsca?
0: Myślę, że nie, bo nawet gdyby to była prawda, to by to jednak nie wyszło, ale...
1: Oj, zobaczymy. Cóż. Kto wie. Dobrze. Rozgadaliśmy się i tak. Max Verstappen wygrał ten wyścig, to warto powiedzieć.
0: Tak, zgadza się. Na drugim miejscu Andrea Kimi Antonelli, który dalej zdecydowanie idzie po mistrzostwo. Trzeci uzupełnia podium Lewis Hamilton.
1: Świetny wyścig dla niego.
0: Koniec jak dziękował zespołowi za to, nie do końca wiedział, za co ma dziękować, ale ja też nie do końca wiedziałem, jakim cudem.
1: Lewis zrobił świetną robotę i cieszy się swoim zwycięstwem, a nie zespołu na pewno.
0: Tak.
1: Zespół nic sam nie zrobił.
0: Grzanka Ferrari upadła po raz kolejny, czy po raz kolejny, rzadko upada właśnie masem do góry, ale tym razem się upadła. Czwarty był Charles Leclerc, tuż za Lewisem Hamiltonem. Piąty Isaac Hadjar. Szósty Oscar Piastri. Siódmy Liam Lawson. Ósmy Fernando Alonso, który nigdzie się nie wybiera. Dziewiąty Lando Norris i dziesiąty Arvid Lindblad, czyli przypomnijmy też dwóch kierowców siostrzanego zespołu Red Bulla również w punktach. Tak, pokrótce, my do was wrócimy już niedługo, bo w ten weekend kolejny wyścig, który toczy się w Singapurze. Singapur jest niedaleko z Malezji, więc Valtteri Bottas z Cadillaca wsiadł na rower i na rowerze zamierza dojechać.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale super! Valtteri Bottas to jest taka Sigma w ogóle, niesamowity człowiek.
0: Natomiast my żegnamy się z wami, Franek Wójcicki.
1: Kamil Kuć.
0: Do usłyszenia. Pa, cześć. Pa. Normalnie o tej porze. Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands. Reklama.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

0: gęby.
1: Normalnie o tej porze.
2: Sezon jesienny w sztuce już się rozpoczął. Mamy za sobą takie eventy jak Warsaw Gallery Weekend czy chociażby Fringe Festival. No a przez najbliższe miesiące czeka nas dużo nowych wystaw i wernisaży. W takiej chwili, żeby dobrze zrozumieć sztukę, którą oglądamy, warto wiedzieć, jakie dominują w niej trendy. Dzisiaj jest ze mną Zofia Gmurek.
3: Cześć.
2: Powiedz coś sobie, kim jesteś na co dzień? Co robisz?
3: Ja jestem studentką Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich na warszawskiej ASP. I właściwie tym się przede wszystkim zajmuję, czyli kuratoruję wystawy, staram się robić różne przedsięwzięcia bardziej naukowe, angażować się w konferencje, wygłaszać referaty, ale no wszystko się wokół tej sztuki kręci.
2: Przeczytałem, że w najbliższym czasie organizujesz wystawę pod tytułem Uroczysko. Co w ogóle oznacza to słowo?
3: Tak, uroczysko jest słowem, którego początki troszkę trudno znaleźć. Ja odnalazłam je po raz pierwszy spisane w XVI-wiecznych dokumentach jakiejś parafii w Wielkopolsce o podziale terenu. Uroczysko jest taką przestrzenią między przestrzeniami, to znaczy takim miejscem granicznym, zarówno fizycznie, topograficznie, jak i bardziej spirytualnie. Było po prostu przestrzenią, w której kończyła się już wieś, ale jeszcze nie do końca zaczynał się ostry las. Było też przestrzenią, takim miejscem kultu, w którym kończył się ten świat fizyczny, a zaczynał się trochę ten spirytualny. One się tak jakoś ładnie przenikały i mieszały i do tych definicji uroczyska właśnie wracamy podczas wystawy.
2: Okej, okay, czyli na tej wystawie będziecie mówić o definicji tego słowa, o czymś jeszcze?
3: Tak, będziemy szukać, odnajdywać i wracać do uroczysk, które są z nami dzisiaj, nie tylko do tych rytualnych, powiedzmy skrótowo słowiańskich, przeszłych, tradycyjnych uroczysk. Uroczyska znajdujemy w przestrzeni miejskiej, w takich właśnie miejscach granicznych. Znajdujemy we własnych domach, w swoich małych rytuałach i takich rytualnych, mitotwórczych praktykach, które każdy z nas jakoś ma i które odbywa właściwie codziennie, jeżeli dobrze się przyjrzymy.
2: Mogłobyś jeszcze przypomnieć, gdzie i kiedy będzie ta wystawa?
3: Tak, wystawa odbędzie się w stosunkowo nowej przestrzeni, otwartej w Warszawie dopiero parę miesięcy temu, czyli w Galerii Wojt, która przynależy do Studia Rzeka. Jest to studio fotograficzne na warszawskim Targówku, adres to jest ulica Mechaników 10 i wernisaż wystawy odbędzie się 9 października o godzinie 19. Będzie mu towarzyszył performance Uroczysko, stworzony specjalnie na tą okazję przez Maję Woźniak i Danutę Turkiewicz. Odbędzie się ono 19:30, więc serdecznie zapraszam. Wystawę będzie można obejrzeć przez weekend 10 i 11 października i 17 oraz 18 października w godzinach 14-19, a 17 października planujemy jeszcze spotkanie z wybranymi osobami artystycznymi o godzinie 16, więc jest to dość dużo informacji, ale będziemy je regularnie jeszcze powtarzać.
2: Tak, my jeszcze też na pewno przypomnimy tutaj wam, naszym słuchaczom. Sama wystawa w ogóle jest czymś, co powstało poprzez formę open calla, prawda?
3: Tak.
2: A czym jest ta forma?
3: Open call to jest właściwie taki po prostu otwarty nabór prac. Są różne jego formy. W tym wypadku po prostu narodził się we mnie jakiś pomysł tej wystawy Uroczysko, który spisałam, ogłosiłam i zbierałam zgłoszenia przez właściwie miesiąc.
2: A jak dużą popularnością cieszą się wystawy, które są właśnie open callami? Czy dużo artystów się do nich zgłasza?
3: No, dużo to jest takie pojęcie bardzo względne. Mogę się odnieść do moich doświadczeń, bo organizowałam również open call podczas współtworzenia wystawy w Stanley and Audrey Burton Gallery w University of Leeds. Wtedy open call trwał półtora miesiąca i zgłosiło się 80 osób. W tym przypadku uroczyska open call trwał przez miesiąc i też punkt startowy był dość niski, ponieważ właśnie przestrzeń się dopiero otwiera, dopiero startujemy. Zgłoszonych prac było ponad 300, osób zgłosiło się ponad 150, więc uważam to za taki mały sukces już na początku. Dla odniesienia, przy Biennale Bielska Jesień, które jest organizowane regularnie od 1962 roku w Bielsku Białej, zgłasza się tak około 1000 osób artystycznych, wysyłając około właśnie 3000 prac. Więc myślę, że tak przy takim przeskalowaniu na nasze startujące realia to jest okej.
2: Jest dobrze. A powiedz mi jeszcze, Czy są formy pracy, które były przesyłane do Open Calla, które dominowały, czy one były dosyć zróżnicowane?
3: Prace ogólnie były zróżnicowane. Lekka dominacja form malarskich, natomiast w finalnej selekcji dzieł mamy bardzo dużo obiektów różnego rodzaju, również ceramiki, instalacji artystycznych. Jest parę prac wideoartu, ale ogólnie było dość dużo zróżnicowane. Co jest ciekawe, nie było żadnej pracy oznaczonej ani do wyłapania jako stworzona przez generatywną sztuczną inteligencję lub przy jej użyciu.
2: Mm-hmm. W opisie wystawy też napisałaś, że spora część tych prac była tworzona z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Czy masz może pomysł w ogóle, skąd bierze się ta ucieczka twórców do tworzenia prac z użyciem takich materiałów?
3: Tak, zdaję sobie sprawę, że w przypadku tej wystawy uciekanie do wosku pszczelego, gruzu, tkanin naturalnych, tkaniny artystycznej wynika troszeczkę ze specyfikacji po prostu tekstu kuratorskiego Open Calla. Natomiast jest to coś, co jest zauważalne w sztuce tworzonej przez młodych ludzi w ostatnich latach. Też właśnie w ogóle popularność, jaką uzyskała w ciągu ostatnich 2-3 lat tkanina artystyczna, również w dużych instytucjach jest zauważalna. Myślę, że wynika to z takiego przestymulowania właśnie tymi ekranami i tą szybką dopaminą i czymś, co jest tak naprawdę bardzo mało fizyczne, bo jeżeli zyskujemy tą dopaminę z telefonu, z ekranu, w jakiejkolwiek innej formie, no to nie jest ona zbytnio namacalna. Jednak dzieła, które są z wosku, z tkaniny, nie dość, że wymagają dużo pracy manualnej i też często mają w ogóle swoje źródła bardzo lokalne, to po prostu są fizyczne, są namacalne.
2: Mhm. Ze mną jest Zofia Gmurek, która jest kuratorką wystawy Uroczysko. Wrócimy do Was za chwilę po przerwie.

0: Jestem cały czas z Zofią Gmurek, która jest kuratorką nadchodzącej wystawy pod tytułem Uroczysko. Zanim przejdziemy jeszcze do tematu samej sztuki i wystawy, bo ja na przykład nie wiem i nie wiedziałem przez bardzo długi czas, co robi kurator, kuratorka?
1: Osoba, która kuratoruje wystawę, zajmuje się przygotowaniem koncepcji, organizacją i taką merytoryczną realizacją wystawy. Wchodzi w to zatem selekcja dzieł, właśnie przygotowanie pomysłu, co na tej wystawie chcemy pokazać i też jak chcemy, żeby to było odebrane. Często ta funkcja się rozmywa z, szczególnie w małych instytucjach albo w ogóle nie instytucjach, z innymi obecnymi w galerii. To znaczy ja na przykład zajmuję się też montażem prac, bo nie mam od tego osobno ludzi, no ale nie musi to tak wyglądać. Co jest ciekawe, kurator też często przygotowując wystawę myśli o tym, jak chcemy, żeby odbiorca się czuł. To znaczy, kiedy mamy przestrzeń, która jest trochę takim white cube'em i ktoś może czuć się bardzo wyeksponowany odbierając tą sztukę i chcemy temu zapobiec albo jakoś ten efekt wzmocnić może w niektórych przypadkach, to możemy się bawić z tą przestrzenią, dodając elementy scenograficzne do wystawy albo je tworząc, jak nie mamy od tego pomocnych rąk, albo po prostu zlecając to komuś i tworząc taki całokształt odbioru i przekazu.
0: Wracając teraz już do samej sztuki i wystawy, pamiętam, że parę lat temu, jak chodziłem do liceum i w miarę regularnie odwiedzałem galerie sztuki, to bardzo często, sporą częścią wystaw, były prace cyfrowe, audiowizualne. Jednak ostatnio zauważyłem, że jest powrót wśród wielu twórców do samego malarstwa, chociażby na Warsaw Gallery Weekend. Bardzo duża część wystaw, na które ja poszedłem, to składały się tylko i wyłącznie z samych obrazów. I stąd wynika moje pytanie, czy uważasz w ogóle, że w ostatnim czasie jest to większe zainteresowanie malarstwem wśród młodego pokolenia artystów, czy jak to wygląda?
1: No, malarstwo od zawsze było jedną z tych, powiedzmy, podstawowych sztuk. Mieliśmy malarstwo, rzeźbę. Ono zawsze było obecne i jeżeli chodzi o na przykład rynek sztuki, który jest troszeczkę odrębnym tematem nadal od tych oddolnych realizacji, oddolnych zgrupowań i działań, no to malarstwo stanowi jego bardzo duży procent. Jest to coś, co się najlepiej i też bardzo dobrze sprzedaje. Więc nie wiem, czy nazwałabym to powrotem do malarstwa, ale myślę, że tworzą się cały czas po prostu nowe nurty i nowe sposoby przekazu w ten sposób.
0: Mhm. We wcześniejszej części naszej rozmowy mówiłaś o tym, że ludzie i widzowie, czy odbiorcy sztuki są dzisiaj trochę przytłoczeni ekranami i bodźcami, które nas zadawają. Czy uważasz, że to wpływa na sztukę cyfrową i czy uważasz, że ta sztuka będzie wypierana przez środowisko artystyczne?
1: Sztuka cyfrowa jest bardzo takim określeniem parasolem i dużym, ponieważ możemy do niej zaliczyć grafiki na przykład tworzone na tabletach, ale możemy też zaliczyć sztukę generowaną przez sztuczną inteligencję. Myślę, że jest duże uprzedzenie właśnie do sztucznej inteligencji i jakaś taka pierwotna perwersja w testowaniu za jej pomocą tego, co jest do końca ludzkie i co czyni nas ludźmi. No bo jeżeli nie sztuka, to co? Troszeczkę. Myślę, że jesteśmy na etapie lekkiego wyparcia, przynajmniej w tej bańce, w której ja się obracam, no bo tylko o niej mogę mówić, czyli tych bardziej oddolnych działalności, nie do końca skomercjalizowanych, ale myślę, że to jest jednak sinusoida też, że jeżeli było to zachłyśnięcie się, a teraz jest bardzo intensywne wyparcie i strach i uczulenie na cokolwiek, co jest ekranozą, to pewnie powrócimy albo do zachłyśnięcia, jak wyjdzie jakieś nowe super narzędzie, albo po prostu do jakiejś takiej akceptacji i symbiozy z tym, co już jest, bo to nie przestanie istnieć i musimy jakoś sobie z tym poradzić.
0: W nadchodzącej wystawie Uroczysko też istotnym elementem jest tradycja, mit i folklor, prawda?
1: Tak.
0: I czy w ogóle zgodzisz się ze stwierdzeniem, że wśród młodych artystów jest jakaś tendencja powrotu do tych tradycji?
1: Tak, zdecydowanie.
0: I teraz moje kolejne pytanie. Czy uważasz, że ten powrót może wynikać z tego, że boimy się stracić tą tradycję i te mity właśnie na rzecz tej sztucznej inteligencji, na rzecz tej sztuki, która jest przejmowana przez, powiedzmy to kolokwialnie, dosyć maszyny i komputery?
1: Myślę, że nasza relacja, szczególnie jako osób będących z Polski jest trudna z folklorem. Mamy właśnie taką bardzo sinusoidalną relację z nim. W latach 90. był wykorzystywany troszeczkę do prania mózgów i budzenia takich bardzo narodowo-wyzwoleńczych, ekstremalnych jakichś instynktów. Teraz powoli przejmujemy to słowo, jego definicję na nowo, jako takie młodsze pokolenia, też bez popadania w chłopomanię, co uważam, że jest bardzo ważne do zaznaczenia. I myślę, że to po pierwsze może być faktycznie reakcja na te ekrany i na to przebodźcowanie i na ten szybki świat, ale uważam też, że może to wynikać troszeczkę z takiej globalizacji trendów i w ogóle takich bodźców estetycznych, które nas dotyka właśnie między innymi przez media, social media, ponieważ kiedy dostajemy tak dużo bodźców i inspiracji, które dostaje też osoba będąca w zupełnie innym kontekście kulturowym i zupełnie innym kraju, w zupełnie innej części świata, myślę, że naturalnym jest to, że chcemy to zrobić trochę swoje, w sposób, w który ta druga osoba nie może. Czyli odnieść się do własnych doświadczeń właśnie kulturowych. No a jednak ten folk i to wszystko jest w naszej kulturze. I myślę, że stąd też jest odniesienie do tych materiałów lokalnych bardzo. Do wosku pszczelego, do tkanin, do sposobu tkania tkanin. To jest troszeczkę nieodtwarzalne właśnie w innym kontekście kulturowym.
0: Czy uważasz, że słusznym stwierdzeniem byłoby, gdybym powiedział, że odnoszenie się teraz do swojej własnej kultury jest trochę modne?
1: Tak, myślę, że jest.
0: Ze mną jest Zofia Gmurek, która jest kuratorką wystawy Uroczysko i kończymy już na dzisiaj, ale jakbyśmy mogli jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom, kiedy możemy zobaczyć tę wystawę i gdzie?
1: Tak, więc uwaga, skomplikowane. Wystawę możemy obejrzeć 9 października o godzinie 19 w Galerii Wojt na ulicy Mechaników, przy ulicy Mechaników 10 w Warszawie, na Targówku. Będzie ona też dostępna w dni 10-11, czyli weekend po otwarciu, w godzinach od 14 do 19 i tydzień później 17 i 18 października w godzinach 14-19. Jeżeli ktoś chciałby zadać na przykład pytania osobom artystycznym albo pospędzać więcej czasu wspólnie, no to zapraszamy 17 października o godzinie 16 na właśnie spotkanie.
0: Dużo dat, ale na pewno je wszyscy zapamiętamy, albo chociażby tą pierwszą. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.
2: Normalnie o tej porze.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Reklama.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
3: Mamy 16.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
4: Akademickie Radio Campus.
3: W tym serwisie o cenach paliw i protestach we Francji. Zaczniemy jednak od tragicznych doniesień z Ostrołęki.
4: Wiadomości.
3: W zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce doszło do ataku nożownika, w którego wyniku zostało rannych 9 osób. Wydarzenie miało miejsce koło godziny 11. Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
5: Jest to 19-letni uczeń tejże szkoły, klasy maturalnej. Został on zatrzymany na terenie plaży miejskiej w Ostrołęce. Chłopak wszedł do szkoły, zaatakował inne osoby. Osób pokrzywdzonych, jeżeli chodzi o osoby ze szkoły, to jest dwoje nauczycieli i 4 uczniów. Z informacji, które posiadam, wynika, że są również 2 osoby postronne.
3: Później do informacji podano, że ranny został jeszcze jeden uczeń. Napastnik również trafił do szpitala, ponieważ po ataku sam okaleczył się nożem. Życie pokrzywdzonych nie jest zagrożone. Do sprawy wrócimy w serwisie o 18.30. Jutro maksymalne ceny wszystkich paliw będą niższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83, benzyny 98 7,71 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu ceny paliwa niżej, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. We Francji trwają protesty nauczycieli i uczniów szkół średnich. Od początku protestów we wrześniu rannych zostało 88 pracowników szkół. Rannych jest też 215 uczniów, a przyczyną było często nieostrożne zachowanie policji. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach, przeciążenie nauczycieli. Na marginesie tych akcji, w tym blokad szkół, dochodzi do aktów przemocy i starć z policją. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oświadczył, że policja zrezygnuje z granatów hukowych podczas kontaktu z protestami licealistów. W skutku użycia tych granatów jeden z protestujących stracił dłoń, kiedy próbował go podnieść.
4: Sportowy kampus.
3: Przenosimy się do Pekinu na korty tenisowe. Stamtąd radosna informacja. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie rozstawiona z numerem 13 Elise Mertens. Belgijka niespodziewanie wygrała z mającą numer 3 Amerykanką Coco Gauff 6-3, 6-3. Świątek ma z Mertens bilans 2-0.
1: Campus.

ostatnim jesiennym wydarzeniem, jakie przygotowałem dla Was na dzisiaj, jest z kategorii muzycznej. W najbliższy piątek, 9 października, kluby Hydro Zagadka i Chmury wspólnie świętują swoje urodziny. W ramach tego w Hydro Zagadce od 19 zagrałem dla Was Dub Pistols z UK, które są legendami brytyjskiej sceny big beat, dubów czy elektroniki. Po koncercie będzie impreza w stylu lat 2010, czyli wracamy do swagu, YOLO i XD. Usłyszycie Lady Gaga, Rihanna, Bruno Marsa czy inne gwiazdy z tamtych lat. Wlota kosztuje 30 zł na bramce, a w klubie Chmury od 23 zagra kaseciarnia. Cała noc grana tylko i wyłącznie z kaset magnetofonowych. Nawinięte będą synthy, EBM, trance, dub, skatepunk i wiele innych gatunków. Tam wlota również 30 zł.

Niestety powoli zbliżamy się do godziny 17. Ja w takim razie się z wami żegnam. To był Franek Kowalewski w Normalnie o tej porze. Dzięki wam za dzisiaj i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: koniec.
1: Warszawka. Papają, odświeżoną rozpoczynamy alternator. Kasia Rodek, dzień dobry. To jest starcie numer jeden, propozycja numer jeden.
2: Jestem z prawdziwym stylem typem. Dzień dobry, wita się góra z górą, szczyt ze szczytem. Jestem znany, lubię.
1: To się uwita, Fisz, tworzywo sztuczne Warszawka, propozycja numer jeden.
2: Typem z kasą śledzę wszystkie trendy, bywam tu i tam, znam wszystkich, których trzeba znać. Robię imprezki, na których będą grać.
1: O co chodzi w tym programie? W alternatorze można głosować i wybierać numery, które w całości polecą bez zagadywania. Mam nadzieję, że zrobiłam wam smaka, to jedyneczka. Warszawka. Jeżeli chcecie, żeby ten numer poleciał w całości, trzeba głosować. Zaraz podam namiary.
3: Alternator.
4: Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie.
5: Czeka wszystkim ten najwyższy czas.
1: Ależ oldschoolowo zaczęłam. To jest propozycja numer dwa. Łona.
4: Nie da rady?
6: Tak, to już za daleko.
4: Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie.
5: Czeka wszystkim ten najwyższy czas. Oprzypomnieć.
4: Mówię, nie da rady.
1: Łona, jakże ważna rozmowa. To propozycja numer dwa.

0: się coś zrobić.
1: Jeżeli chcecie tego numeru, tej historii posłuchać od początku do końca, no na propozycję numer 2 już można głosować. To Łona Weber, rozmowa, propozycja numer 2. Drogi drodzy, podaję numery. Uwaga, podaję numery kontaktowe. Można sobie raz a dobrze wpisać w swój telefon, albo zanotować na kartce, albo gdzieś tam. Można dzwonić i mówić. To jest numer stacjonarny. Tak pamiętamy, co to jest. 22 827 7205. 22 827 7205. Są też numery, dzięki którym możecie wysyłać nam wiadomości tekstowe na WhatsAppie albo SMS-owo. 886 971 971. Czyli tylko trzeba zapamiętać 886, a potem 971 jak nasza częstotliwość. Tylko dwa razy 971. Jeżeli za szybko, radiocampus.fm, to tam są wszystkie kontakty. Drogie drodzy, niniejszym rozpoczynamy. Da-da-da-dam! Halo?
2: Halo, halo, to Stasina Robert.
1: Cześć, cześć. Czy już wracacie do domu, czy jeszcze gdzieś jedziecie?
2: Tak, no, akurat teraz do dziadka jeszcze jedziemy, bo akurat teraz przeszłam do harcerstwa i pojechaliśmy kupić nowy mundur.
1: Okej, okay, dobra, fajnie. Czyli będzie trzeba potem sprawności różne zdobywać?
2: Tak.
1: No dobrze, gratuluję. To jest super akcja. Czy już wiecie, na który numer głosujecie? Jedynka to tworzywo sztuczne Warszawka, a dwójeczka Łona i rozmowa.
2: To chyba dwie dwójeczki podejrzewam.
3: Dokładnie.
1: Dobra, dobra. Zapisuję. Miłego dnia życzę. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa, 228 27 7205. Halo, halo. Trzeba ściszyć babę w radiu, bo ona jeszcze tam kończy gadać. Halo?
4: Halo, halo.
1: Cześć Marcinie.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, co dobrego?
4: Korzystam z pogody, bo stałem się posiadaczem 30-letniego kabrioleta i ostatnie dni po prostu jeżdżę, żeby jeździć.
1: Ale super. A czy masz ty, albo ktoś obok ciebie, albo ktoś w towarzystwie długie włosy, żeby tak rozwiewały?
4: Ja mam średnio długie włosy. Trochę mi rozwiewa.
1: To jest najfajniejsze w kabriolecie, moim zdaniem.
4: Więc to jest najfajniejsze w tym samochodzie. Mhm. Jak jesteś wieczorem z dziewczyną i jest przepiękne, gwiaździste niebo. Naprawdę. Wtedy to robi robotę. Mówię ci, po prostu... W zwykłym samochodzie tego się nie docenia, a jak stoisz na parkingu pod bokiem z dziewczyną i masz piękne gwiazdy, bomba.
1: No, słuchaj, kiedyś byłam w jakimś aucie, bardziej terenowym, jakimś Jeepie, i ten szyber dach był takim, takim plexi świtującym. Tak. To też mogłoby być romantyczne, ale nigdy tak nie wykorzystałam tego auta.
4: Ale to niebo robi robotę, naprawdę fajnie widać.
1: Nie, no to super. Tak romantycznie, pod gwiazdami, w kabriolecie. I tak. Jaka muzyczka wtedy do tego?
4: Wiesz co, a może Aphex Twin albo Orbital?
1: Okay.
4: Albo Depeche Mode?
1: Okej.
4: Okay. Albo Bismarcki? Albo to, może Bismarcki? No, różne są możliwości.
1: No, sky is the limit. No, tak widzę jest, to, dokładnie. Widzę to. No i tak o Hemingway dokładnie. Ma numer kabriolety, nie?
4: Tak.
1: Nie będę mówiła, że zazdroszczę, dobrze. Ale podziwiam.
4: Wiesz co, to ma swoje plusy i minusy, bo taki auto ma 30 lat i mogą się zdarzyć pewne przygody, które się w takim aucie wydarzają.
1: Rozumiem, dużą część mojego życia, tak, jeździłam starymi.
4: Miłość do tego auta musi być cierpliwa.
1: Tak, i zero wymagań, nie? Wycieraczki nie chodzą, no to trudno.
4: Tak, jedziemy dalej. Dokładnie.
1: Wiem, o co chodzi. Marcinie, co dla ciebie? Czy Fisz tworzywo sztuczne Warszawka?
4: Ja poproszę pana rybę.
1: Pana rybę. Dobra. W poniedziałek premiera płyty.
4: Tak, czekamy. Tak. Staliśmy te pierwsze takie, które można posłuchać. Czekamy bardzo mocno.
1: Tak, i mogę ci szepnąć na łóżko, że w piąteczek wyjdzie też singiel z Fiszem Ady Tworzywo i Tako Hemingway Impulsy. Już słuchałam tego numeru i uważam, że jest znakomity.
4: Super.
1: Z 8 minut
4: trwa. Tylko wiemy my we dwoje, tak?
1: Słucham?
4: Tylko my we dwoje wiemy.
1: Tak, bo jak mi opowiadasz o swoim aucie, to ja ci opowiadam, tak, oczywiście, że tylko tobie,
4: jasne,
1: Marcinie.
4: Jak mówisz, że mi szepniesz na łóżko, no to mówię tylko we dwoje, tylko wiemy.
1: Oczywiście.
4: No to bombowo. Bombowo, super.
1: Dzięki Marcinie.
4: Pozdrawiam cię serdecznie.
1: Dobrej pogody.
4: Jesteśmy
1: cały czas.
4: W kontakcie.
1: Trzymaj
4: dobrze.
1: Się.
4: Buziaki.
1: Pa.
4: Pa dla wszystkich.
1: A, powiedział, że dla wszystkich, nie? Że tylko dla mnie, bo to jakaś dziewczyna z kabrioletu, nie? 228-277-205. Maksymilianie, przepraszam, nie zdążyłam cię odebrać. Widziałam, że jesteś. SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Uch, widzę dobre tu informacje, które zaczyna się: o kobieto, ale zamieszałaś. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, czekajcie, już prawie zepsułam. Nie działa. Halo, halo.
0: No, udało się. Siemanko, Maksymilian, ty
1: strony. Cześć, Maksymilian, co dobrego?
0: Mam nowe części do zimowego wojownika, także dzieje się. Stałem się też szczęśliwym posiadaczem podnośnika typu bałwanek pneumatycznego, także rozwijamy się, że tak powiem. No i co? I przygotowania trwają do zimy ogólnie.
1: Ale czy nie za szybko, Maksymilianie? Ja tu jeszcze właśnie kabriolety, ładna pogoda, trochę opalenizny mi zostało, a ty od razu zima, tak z buta wjeżdżasz.
0: Jak będzie już ten pierwszy dzień zimy, to już trzeba być przygotowanym na wyjazd, więc że tak powiem, nie za szybko, bo nie wiadomo kiedy nastanie, a nastanie na pewno bardzo szybko.
1: No dobrze, nie, rozumiem, tak trochę wiesz, romantyzuję to wszystko, ja wiem, że to nastąpi, wiem, że trzeba być przygotowanym.
0: Niestety albo i na szczęście w tym wypadku.
1: Maksymilianie, dla ciebie w tej parze co? Zrobiłam trudną.
0: Dwójeczka trudna, padła oczywiście, ale jednak łono dużo bardziej jakby przemawia kunsztem, stylistyką, techniką, wszystkim.
1: Dobrze, tak zapisuję. Dzięki bardzo, buziaczki, pa pa.
0: Dzięki.
1: 228-277-205, halo, halo.
3: O, jeszcze się udało zdążyć w tej parze. Dzień dobry, Irek z tej
1: strony. Dzień dobry, cześć Irku, co dobrego?
3: Ja widziałem, że Max zastawał już dyfer i to jest jak prawdziwy mężczyzna, jak październik się zaczyna, to już trzeba otwierać dyfer i zastawywać. No nie ma innego wyjścia. Nie wiem, dlaczego kobiety tego nie rozumieją.
1: Nie, no wiesz, ja mogę moimi drogami, trochę to upraszczam teraz, ale myśleć o jakimś ładnym płaszczu.
3: O, kupiłem wczoraj, bo chcę się pochwalić, że kupiłem bardzo fajny.
1: A ja będę przerabiać. Ja będę sobie przerabiać, bo mam bluzę snowboardową i będę ją przerabiać na elegancki płaszcz. To znaczy zrobię takie wycięcie na zamek.
3: Kasiu, jeszcze dziewczęta tutaj chcą z tobą porozmawiać.
1: Och, hej dziewczyny, dzień dobry, cześć. Co dobrego?
2: Cześć.
1: Cześć.
2: Dobrze.
1: Wszystko dobrze.
2: Idziemy dzisiaj na basen i ja byłam na karate, wróciłam o 16, a później, a wcześniej jeszcze byłam na świetlicy i wcześniej byłam jeszcze w szkole.
3: Już to dobrego.
1: Dzień pełen wrażeń, ekstra. Dzień fajnie, fajnie, tak. Fajnie. Na który numer głosujecie?
3: Jest Fish do wyboru, tak?
1: Tak, Fish tworzywo sztuczne.
3: Ja jako naczelny hater Fisha muszę zagłosować na cokolwiek, co nim nie jest. Przepraszam.
1: Dobra, Łona Weber.
3: Nie da się go słuchać. Niestety tę nową płytę też już przesłuchałem i też...
1: Jak przesłuchałeś?
3: Dla mnie nie zdąża,
1: ale w poniedziałek wychodzi. Jak przesłuchałeś nową płytę?
3: Ja mam wtyki.
1: Ja też mam wtyki.
3: Tak jak ty masz wtyki. No i pewnie ją jeszcze dostałaś, czy jeszcze nie dostałaś?
1: Dostałam już.
3: No ja też dostałem, no i dlatego przesłuchałem. No nie wiem,
1: A co myślisz o numerze
3: 8? Jest okropny. Okropny.
1: A ja lubię ten numer. A z Teco Hemingwayem?
3: Nie mogę powiedzieć, bo to jest 7 Diego.
1: Bardzo mi się podoba ten numer. No, jest taki gęsty i długi.
3: Nie, ten singlowy z Fiszem jest straszny. No, taki...
2: Jesteś z nami, dzisiaj jest mama.
3: O, ale moment, to jest
1: i mama.
3: Zagłosujemy na Łonę i Zebera.
1: Dobra, zapisuję
3: na
1: wszystko.
3: Na jedynkę, a ty?
2: Na jedynkę.
1: Dobra, dziewczyny. Czyli na Fisza wszyscy.
3: Nie, to jest Fisz, to nie, to na dwójkę.
1: Łona Weber. Dobra.
3: Buja, na Łonę.
1: Dzięki bardzo, trzymajcie się. Pa. Pozdrowienia dla mamy, pa, pa, pa. No dobra. Drogie drodzy, ale zrobiłam parę i nagadać się nie mogę, więc wygłosujcie, drogie drodzy, a ja puszczę coś, a potem jeszcze będziemy gadać. Tak liczę w głowie. Tak, powinno się wszystko udać. Więc Fisz tworzywo sztuczne, Warszawka jedneczka, Łona Weber rozmowa, a teraz też coś starszego, ale odświeżonego. Basement Jacks, Do Your Thing. Ale w remiksie.

0: Alternator.
1: Starcie numer 2. Bardzo lubię ten numer. To Buraka Home Systema, Hangover, ba ba ba ba ba ba. Bardzo proszę głosować już, bo to szybka para. Buraka Home Systema, jedneczka. Propozycja numer 2. Dobrałam jako dźwięko naśladowcze fragmenty numerów, to jest ratata. Skrillex, Missy Elliot i Mr. Oizo. Dwójeczka, ratata, jedyneczka to ba ba ba. Tak chciałoby się skrócić, ale Buraka Home Systema, propozycja numer 1. Dwójeczka, Skrillex, Missy Elliot, Mr. Oizo i ratata. I głosować można SMS-owo, WhatsAppowo, myślę, że przede wszystkim w tym momencie, bo za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus, więc będę musiała się streszczać. SMS-owo, WhatsAppowo, 886-971-971. Cały czas na głosy czekam. Padło pytanie, bo tydzień temu wam opowiadałam, że się wybieram na koncert Fęga. Ktoś zapytał, czy się podobało. Tak, przy XOXO, no prawie ruszyłam. Trochę się bałam tłumu, ale prawie. Myślałam o tym. Nie, ale spoko. Bardzo przyzwoicie, piosenkowa muzyka, więc dla mnie bardzo okej. Okay. Halo, halo, cześć Bogusiu.
2: Hej, hej, hej, dzień dobry.
1: Dzień dobry, co dobrego?
2: Kasiu, chyba zostałem wywołany pod tablicę.
1: No dobrze, czyli ratata?
2: Nie, to jest złe akcentowanie. Jak Hermiona mówiła lewiosa, tak ja mówię ratatatatata.
1: Tak sobie pomyślałam. Po to tak sobie pomyślałam, że jesteś, no.
2: A żebyś wiedziała, to dopiero właśnie włączyłem teraz radio i słyszę, no Kasia i ratatata.
1: Tak, to jest twój numer, Bogusiu. Tak zapisuję. I jakby co to dzwonię jeszcze, bo się śpieszę, bo serwis za chwilę i już od razu wiem, że po czasie.
2: Wszystkiego dobrego dla ciebie i wszystkich słuchających. Na razie.
1: Nawzajem buziaczki, pa, pa, pa. Dobra, mówiłam, że się śpieszę, bo ja przygaduję. Chyba mnie znacie już troszkę. Nigdy się w tym czasie nie mieszczę, albo czas we mnie. Zwycięzcy poprzedniego starcia. Rozmowa. Łona Weber. A wy głosujecie. Buraka Home Systema albo Skrillex, Missy Elliot.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. To już 17.30. Wojciech Junoszek-Sielewski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Za chwilę w serwisie znamy laureatów Nagrody Nobla z Chemii oraz laureata Polskiej Nagrody Nauczyciela Roku. Znamy również zarzuty, które dzisiaj prokuratura postawiła w sprawie Szpitala Południowego. Od tej sprawy zaczniemy.
2: Wiadomości.
1: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tysięcy złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym. Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Lekarz Dawid K. jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 miliona złotych. Rzecznik odniósł się też do informacji o tak zwanym saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Dotychczas zebrane dowody w postaci zeznań świadków nie potwierdzają, iż pomieszczenie przejęte od warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane w innym celu niż przewidziano w regulaminie szpitala. Podkreślił, że w szczególności nikt nie potwierdził, iż widział jakichś polityków czy celebrytów. Zabezpieczono monitoring, z którego również nie wynika, aby ktoś w ciągu ostatnich dni przed zabezpieczeniem monitoringu udzielał tam jakichkolwiek świadczeń. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dzisiaj posiedzeniu utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Więcej o powodzie tej decyzji Michał Jóźwiak, analityk XTB. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 0,25 punkta procentowego. Nagrodę Nobla z chemii dostali Henry Kagan i Kenzo Soai. Odkryli sposób na kontrolowanie reakcji chemicznych, w których finalne cząsteczki są wyłącznie lewo- lub prawoskrętne.
3: Profesor Kagan zaproponował te podstawy teoretyczne, tego, że właśnie te reakcje katalityczne mogą zachodzić nieliniowo. Natomiast profesor Soai pokazał w praktyce coś, co wpisuje się właśnie w modele profesora Kagana, ale dodatkowo pokazał również przykłady reakcji, w których właśnie produkt również bierze udział w katalizowaniu powstawania tej chiralnej, konkretnej cząsteczki, czyli autokataliza zachodzi.
1: Mówiła profesor Maria Górna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. To nagroda za badanie podstawowe, ale odkrycie doczekało się już zastosowania przy produkcji leków. Profesor Jacek Jemielity przekonuje z kolei, że kryje się za nim tajemnica powstania życia na Ziemi.
4: Jest też tajemnica, którą naukowcy zgłębiają. Jak do tego doszło? Jak mamy dwa rodzaje klocków, z których możemy zbudować pewną budowlę? Z jakiegoś powodu i białka, i kwasy nukleinowe zostały zbudowane tylko z jednego rodzaju tych klocków, a te, które są odbiciem lustrzanym tych podjednostek, nie zostały użyte do syntezy tego naszego materiału biologicznego.
1: Już jutro o 13 wracamy do Sztokholmu poznać laureata literackiej Nagrody Nobla. Tomasz Ordza z Dąbrówki, nauczycielem roku 2026. Oprócz nauczania biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, współpracuje z Science on Stage Poland i Europe, a także European Blue School Network. Tomasz Ordza to także podróżnik, turysta górski i rowerzysta, który uważa, że podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. Oto jego słowa po otrzymaniu nagrody.
5: Myślę, że nie tylko moją taką podstawą pracy jako nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. Znaczy od tego zaciekawienie trzeba po prostu wyjść. Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
1: Warto dodać, że nauczycielem jutra został Grzegorz Szczechla, nauczyciel biologii w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

to Zieleń, Łukasz Demiński i Rahim na wokalu. Alternator. Wracamy do Alternatora. Tydzień temu obiecywałam, że taką parę zrobię i oto ona. To Red Hot Chili Peppers, bardzo stary numer bez wokalu. Pretty Little Ditty.

który jest samplodawcą bardzo znanego numeru. To jedyneczka. To jest Red Hot Chili Peppers. 1989 rok. Pretty Little Ditty, tak się nazywa ten numer. Mother's Milk, tak się nazywał ten album Red Hot Chili Peppers, jedyneczka.

Rok 1999. Jak słyszycie, cały numer został zbudowany na tym jednym fragmencie z Red Hot Chili Peppers. Crazy Town, Butterfly, propozycja numer 2.

0: ten zwierz z sampli coverów Bajerów w odcinku Red Hot Chili Peppers. Więcej o tym wszystkim opowiadam. Halo, halo!
1: Cześć, tu Rafał.
0: Cześć, Rafale, co dobrego?
1: Się nie pomyliły programy. Nie przeczytałaś ramówki.
0: Ale wiesz co, ktoś naprawdę o to tydzień temu poprosił. Nie to, że ja się tak pcham tutaj, żeby tutaj jakieś swoje boki robić. Ale ktoś poprosił o taką parę tydzień temu, a nie mogłam tego zrobić, bo nie miałam przygotowanych tych fragmentów, ale pamiętałam i zrobiłam.
1: No jasne, i super, fajnie. To ja może zagłosuję na oryginał.
0: Dobrze, dobrze.
1: Bo to jest, to Chili Peppers byli fajni i nie jest komercjalizowani, więc ich wybrzmi. No i tak.
0: No i tak, a co dobrego w życiu?
1: Wracam z pracy. Właśnie próbuję podjechać po młodego na zajęcia. Po nowego, po świeżo upieczonego studenta, ale nigdy tu jeszcze nie byłem na tej ulicy, więc będę trochę improwizował.
0: Gubisz się na jakichś kampusach? Jaka to uczelnia? Nie musisz dokładnie mówić, ale to która uczelnia?
1: Uczelnia SGGW, więc jestem tutaj.
0: Okej, dobra. A tam jest nowy ten kampus i stary ten kampus, więc przypuszczam, że na nowym jesteś.
1: Jestem na nowym kampusie, ogromna powierzchnia.
0: Też się tam kiedyś gubiłam i gdzieś zostawiłam to auto i szłam piechotą, po prostu trzymając telefon w ręce, bo naprawdę nie mogłam podjechać do jakiegoś budynku.
1: No i tak. No. Także jak zwykle Uber, taksi dla młodzieży.
0: Wiadomo.
1: Nie Karola.
0: Taka nasza praca.
1: No, nie chciałem tego robić, mnie to nie prosił, ale skoro już jadę tej po drodze mam, no to cóż, dam zboczyć te dwie minuty z drogi.
0: No oczywiście i pobyć z latoroślą.
1: O, już nie wjechałem w szlaban. Także tak, dobra, to się rozłączam, bo miłego. Zaraz muszę kombinować, co to się robi, czy tu można wjechać, czy nie. I życzę wszystkim miłego popołudnia i głosujcie na oryginał.
0: Miłego, Rafale.
1: Kogo można posłuchać.
0: Tak,
1: cześć.
0: Tak, papatki. 228-277-2205. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: O, cześć, cześć, dawno nie słyszałam. Co dobrego u ciebie, Czesiu?
2: A, ostatnio to nie za dużo.
0: Nie za dużo słychać?
2: Dobrego, mało tam, ale to minie.
0: Minie. No wiesz, na przykład pogoda dzisiaj niezła i dodzwoniłeś się do alternatora. To już są dwie rzeczy.
2: No tak, ale trochę musiałem zarabanić, żeby się dodzwonić.
0: No ale jak zadzwoniłeś, to odebrałam.
2: Bardzo mi miło z tego powodu.
0: Powiedz Czesiu, czy Red Hot Chili Peppers z tym samplodawcą Pretty Little Ditty, czy Crazy Town i Butterfly?
2: Na dwójkę, bo bardzo mi się kojarzy z tamtych lat z jedną rzeczą i tak o.
0: Dobrze, tak zapisuję, Czesiu. Buziaczki, pa pa.
2: Dzięki, pa.
0: 228-277-2205, halo, halo.
3: Halo, halo, to się nerwę.
0: Cześć, cześć. I jak tam postępy? Do dziadka
3: wracam
0: jechaliście.
3: Wracam do dziadka, za niedługo będziemy już w domu, więc wszystko się układa. Ogólnie mieliśmy farta, bo pani ze składnicy zadzwoniła do innej składnicy i okazało się, że ma mundur i nam zarezerwowała i udało się. Ostatni taki jedyny w całej Warszawie.
0: Ale fajnie. No to pozdrawiamy panią z tej składnicy. Buziaczki przesyłamy, uściski. Bardzo fajna pani.
4: Tak, dokładnie.
0: Na który numer głosujecie tym razem? Czy Red Hot Chili Peppers, czy Crazy Town?
4: Znowu dwójeczka, jak dla mnie.
3: Ja chyba wezmę jedynkę.
0: No, dobrze. Dobra.
3: Teraz będę nie ten sam.
0: Dobra.
3: Chili Peppers się pojadę, więc...
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, tak zapisane. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, pa, pa, pa. 228-277-205. Można dzwonić SMS-owo i WhatsAppowo 886-971-971. Ktoś dopytuje, o co chodzi z samplami. No zrobiłam taką parę. Zazwyczaj w piątki po 16.30 prowadzę program, który nazywa się Sample Covery Bajery i tam staram się nausznie właśnie pokazywać wam, kto od kogo jak. No i tak, i to trwa już parę lat i wszystko w sieci też jest jakby co. Halo, halo.
5: Halo, halo.
6: Cześć, cześć.
0: Cześć, kto się zadzwonił?
6: Teodor.
0: No

0: To cześć, co dobrego?
1: No, wracam właśnie od kumpla.
0: I jakie plany na popołudnie?
1: Pewnie czytanie książek i nudzenie się w domu.
0: A jakąś konkretną książkę czy lekturę?
1: Nie, jakieś tam książki. Od kolegi pożyczyłem.
0: A, okej. Okay. Ja, to spoko, to fajnie. To, dobrze, czy dla ciebie jedynka czy dwójka?
1: Jedynka, Red Hot Chili Peppers.
0: To ten oryginał, dobra, tak zapisuję. To co, miłego czytania życzę.
1: Ja też życzę.
0: Dzięki. Dzięki, trzymaj się. I słuchania, pewnie, dzięki. Pa, pa, pa, pa. 228-277-2205, można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo, 886-971-971. Dobra, tu wszystko mam, tu wszystko ogarniam. No dobra. Drogi drodzy, jeszcze przez kilka minut można głosować. Red Hot Chili Peppers, Pretty Little Ditty, to jest propozycja numer jeden i tam jest ten fragment, który, ten sample, który posłużył Crazy Town do stworzenia numeru Butterfly, a to jest propozycja numer dwa. Więc taka bójka między oryginałem a samplobiorcą. Bóra Kaszom Systema, Hangover, ba-ba-ba-ba-ba, to zwycięzcy poprzedniego starcia.
2: Espera um momento, você vai sentir sabor. Espera.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Alternator.
2: Trochę ponad 2 minuty do 18. Rozkręcamy się, tak? W pendulum jedyneczka. Blood Sugar. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, na pendulum można głosować.

0: Sugar, propozycja numer 1.
1: Alternator.
0: Dwójka to Dizzy Rascal i jego Sirens w remiksie Chasing Status. Dizzy Rascal miał grać w Warszawie, w niebie, jakoś na dniach, ale wziął się i odwołał z częścią trasy. Mam nadzieję, że jakoś na wiosnę jednak wpadnie do nas. Dizzy Rascal, dwójeczka. Dizzy Rascal, Sirens, remiksowany numer przez Chase and Status. Można głosować. Jedyneczką jest Pendulum, dwójeczką Dizzy Rascal właśnie. Halo, halo.
2: Cześć, Michał z tej strony.
0: Cześć Michale, co dobrego?
2: No, wracam do domu, więc...
0: Samo dobro.
2: Fajne. Samo dobro, to prawda. Ja bym prosił jeden głosik na Pendulum.
0: Dobrze. To jest taki numer, że nie wiem, jak daleko masz do domu i czy jest to prosta droga i czy będzie zachód słońca, czy już nie, już chyba zdążyło zajść, ale ja tak sobie wyobrażam, tak jadę prosto ku słońcu.
2: Aha, pięknie. Polecam teledysk, też dosyć śmieszne.
0: No, tak. No, dobra, zapisane. Czy jakieś plany na popołudnie, wieczór?
2: A nie, do żony i córki to już ten. Wszystko fajne będzie, to już jakoś sobie tam spędzimy czas.
0: No tak, odpoczynek, jedzonko, spanko. To są podstawowe rzeczy i potrzeby.
2: To prawda. No, dzisiaj bez planów. To też dobry plan.
0: Tak. Trzeba na luźno. Bez spięcia. No. To miłego
2: dzięki,
0: odpoczynku.
2: Dobrego.
0: Najlepszego, popatki. 228-272-05 można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo. Jarek napisał, muszę na jedynkę, zawsze na Pendulum. Jest jeszcze kilka głosów, proszę się nie obawiać, że już wszystko zdradziłam. 886-971-971. Dobra, ktoś napisał, jest kontakt wzrokowy. Gdzie? Przez okno? Mam patrzeć? Nie. Nie, to chyba nie ty. Nie wiem, trochę dziwnie, ale tak, nie jesteśmy przy dobrej 55, jak ktoś chce zajrzeć do studia, to tak, tu autobus przejeżdża właśnie, ale wszyscy ludzie na przystanku siedzą do mnie tyłem. Nieładnie. To nieładnie z ich strony. No nikt mnie tam nie słucha, nikt się nie odwrócił. No dobrze. 228-27-7205 można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Głosy spływają. Zaraz je wszystkie będę wrzucała. Nie będę udawała, że mam jakiegoś wielkiego Excela. Będę liczyła tutaj kreseczkami. Dobra, słuchajcie, rozstrzygnięcie poprzedniego starcia. Zaraz wrócimy do telefonów i wiadomości tekstowych, bo wydarzyło się tak, że nie wiem, czy pamiętacie. Kilka minut temu była taka sytuacja, że propozycją numer 1 był Red Hot Chili Peppers i numer Pretty Little Ditty z 89 roku z albumu Mother's Milk, który to fragment z tego numeru jest sampelkiem i posłużył do zbudowania całego numeru, a ja nawet w którejś rolce na Instagramie powiedziałam, że całej kariery zespołu Crazy Town, a dokładnie chodzi o numer Butterfly. I jak to się ułożyło waszymi głosami? Byłam bardzo ciekawa, czy chcemy słuchać Crazy Town, czy chcemy słuchać jednak Red Hot Chili Peppers z tego samplodawcy. No i chyba wasza ciekawość zwyciężyła. Słuchamy tego jakże starego numeru Red Hot Chili Peppers bez wokalu. Pretty Little Ditty to jest właśnie zwycięzca poprzedniego samplowego starcia.

0: Senator.
1: Kuba Karaś, przed chwilą śpiewający Kuba Karaś z własnego albumu Miłość to nie wojna, który w piątek się ukazał, a teraz kolejne starcie. To oczywiście Belmondo, Te tereny w remiksie Pejzaża.

0: Dwójeczka, Raw Performance, odkryj w sobie lato. Jeżeli tego chcecie posłuchać całości, śmiało można głosować. Jak głosować? 228277205, można dzwonić, SMS-y, WhatsAppy 886-971-971. Halo, halo.
1: Dobry wieczór, Kasiu, Paweł z tej strony.
0: Dobry wieczór, Pawle, co dobrego?
1: Co dobrego, z pracy wracam, wszystko dobrze, korki, jak to w Warszawie o tej porze.
0: Normalnie o tej porze, zawsze korasy.
1: Normalnie o tej porze może się pomieścić.
0: No tak, no właśnie tak jest. Ale co, Pawle, jak ten tydzień ci mija? Co to, niecały drugi tydzień października, czy już jesieniarzem jesteś, czy jeszcze trzymasz się lata?
1: Nie, jeszcze chyba lato. To prawda, noce zimne.
0: Ale kto by tam tak łaził po nocach, jak w domu ciepło?
1: Ach, wiesz, no, trochę tak. Jest okej. Prawda, nie lubię jesieni, wolę zimę i lato. Lubię taką złotą polską jesień, ale to tak jak teraz właśnie.
0: Prawda, żeby to trwało jeszcze i trwało.
1: Tak, mogłoby, bo ta plucha potem taka, to już mogłoby być tylko zima, taka zima minus 5 i potem znowu lato.
0: Tak, chociaż ja jeszcze lubię taką wiosnę, że tak patrzę i nagle wybucha wiosna.
1: No też, ale ta chlapa jest niedobra, te okresy przejściowe.
0: No, ale damy radę, nie? Ja będę tutaj puszczać muzykę, gadać.
1: Tak, widziałem statystyki kampusa ostatnio gdzieś, kurde, to...
0: Prawda? Też nieraz myślę, ja takie głupoty opowiadam, o to tyle ludzi, słuchaj, nie chodzi o moją rodzinę. Bo rodzina, znajomi, to wiadomo, nie? A tu obcy ludzie i tyle ich słucha, nie? Trzecie miejsce, kurczę.
1: Ale było ciekawe, ostatnio była taka dyskusja a propos, ilu studentów słucha jeszcze radia i ciekawe, czy ktoś prowadził taką statystykę bardziej dokładną, czy to my już byli studenci tylko tutaj jesteśmy, czy jeszcze aktualni też?
0: No tam jest ta grupa, w której jesteśmy mocni, 20-44 wiekowa, więc teoretycznie jest to też grupa studencka.
1: Wiesz,
0: wiek cyferki to jest tylko w głowie. My sobie po prostu wzięliśmy takie tutaj wytyczne, żeby coś pokazać, nie? Że rzadko się chwalimy, ale jak już hajs wyłożyliśmy na badania, to się pochwalimy, nie?
1: No tak, w sumie raz.
0: Bo tak to nie kupujemy tych wszystkich badań, nie? Jakoś nie. No, chodzi nam o inne rzeczy. Priorytetami są inne, na przykład muzyczne, nie?
1: Dokładnie.
0: Pawle.
1: No, więc idąc po muzyce, dwójeczkę poproszę, bardzo mi się dwójeczka podoba.
0: Dobra, Rał dla ciebie. Dobrze, zapisuję, miłego, trzymaj się, papatki.
1: Wszystkiego dobrego, heja.
0: Pa, najlepszego. 228277205 i 886971971. My tutaj gadaliśmy o wynikach, bo drogi drodzy, wczoraj wrzuciliśmy w internety, no jak mówiłam wcześniej, my się rzadko chwalimy jakoś, w sensie to nie o to chodzi, robimy radio dla was i dla siebie też. A nie ścigamy się tam z nikim i nie bijemy się o jakieś tam reklamy, nie wiadomo jakie. Więc rzadko się chwalimy, ale na trzecim miejscu w Warszawie w grupie wiekowej 20-44. Więc podium jest całkiem przyjemne, tym bardziej dla nas, skoro się nie staramy. Nie, staramy się, oczywiście się staramy. Tak troszeczkę się wygłupiam. Halo.
2: Dobry wieczór,
0: Ryszardzie, co dobrego?
2: Dziękuję. Coraz gorzej, jak mawiał mój sąsiad, taksówkarz. Nie usłyszałem tego o tych wynikach, ale to sobie gdzieś sprawdzę.
0: Wiesz co, na naszej stronie, na Facebooku albo na Instagramie wrzuciliśmy wczoraj właśnie taką falę z chyba kwiecień, czerwiec, no jakoś tak, że wyszło, że fajnie, że ktoś tam słucha nas, nie? Nie tylko rodzina.
2: To super. Dla mnie jesteście numerem jeden, bo tam usłyszałem chyba, że na trzecim, tak? Jesteście.
0: Tak, no wiesz co, zależy jak tu patrzy na podium, jeżeli ty tak, no to tak, no tak, niech tak będzie, nie? Nie będę się kłócić z słuchaczem.
2: I chciałem zagłosować na Rała.
0: Dobrze, zapisuję.
2: Przy okazji chciałem spytać, czy on tego nie wykorzystał, gdzieś nie sprzedał tego do reklamy, gdzieś nie
0: oczywiście
2: było tej muzyczki takiej.
0: Tak, tylko nie pamiętam, czy to był napój gazowany ciemniejszy, czy to był jakiś inny, ale to latało gdzieś, tak, tak, tak. A Rau jest w ogóle super kompozytorem, bo na przykład biuro polskie, on tam muzykę robi. I to jest też charakterystyczne, jak się wsłuchasz, to wydaje mi się, że można wyłapać, że to Rau jest.
2: No proszę.
0: No, zdolnia.
2: Jak to teraz chodzi po internecie, taka ciekawostka.
0: Taka ciekawostka.
2: No, dzień.
0: To co? Miłego popołudnia. Trzymaj się, papatki.
2: Miłego wieczoru, kłania.
0: Pa. Dobra, słoneczka moje, co robimy? Czy dzwonicie, wysyłacie? Och, tutaj będę zaraz patrzeć, czytać wszystko. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Bo jedynką w tym starciu jest Belmondo, te tereny, ale ten numer został zremiksowany przez Pejzaż, a dwójeczka to Raw Performance Odkryj sobie lato. I to jest Odkryj sobie lato. Tam. Więc głosować można, drogie drodzy, a zwycięzcy poprzedniego starcia już prawie są, bo mierzyli się ze sobą Pendulum, Blood Sugar, to była jedyneczka, a Dizzy Rascal, Sirens w remiksie Chasing Status, to była dwójka. I co się wydarzyło się? Była waleczka, bardzo zacięta. Myślałam o tabelkach, ale dałam radę, kreseczkami. Zliczyłam wszystko. Pendulum, Blood Sugar.

Można głosować. To będzie szybkie starcie, bo za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus. Triki przed chwilą. Evolution Revolution Love. Kiedyś wam polecałam, nie wiem czy nie w okolicach świąt, książkę o Trikim. Znakomita. Hell is Around the Corner. No, bardzo, bardzo, bardzo polecam, jeżeli lubicie tę postać albo w ogóle gdzieś tam blisko wam do jakichś trip-hopowych klimatów, no to ta książka dużo wnosi, mam wrażenie, też do odbioru muzyki tworzonej przez Trikiego, a jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. 886-971-971, SMS-owo i WhatsAppowo można głosować. Ktoś napisał, że to bratobójcze wręcz. No, tak, tak, nie będę tutaj wszystkiego tłumaczyć, kto z kim, jak i dlaczego. Oczywiście, że mam o tym sample covery i bajery. Odsyłam do odcinka właśnie o Trikim. No tak, to jest gdzieś tam chyba w pierwszej dwudziestce podcastów, w sensie z kolejności. Nie pamiętam, ale można sprawdzić. Drogie drodzy, bo tak, w tym momencie Massive Attack, Splitting the Atom, to jest jedyneczka, Triki, Evolution, Revolution, Love, zremiksowany numer, to jest propozycja numer dwa, ale my mamy już i za chwilę na antenę wskoczy rozstrzygnięcie poprzedniego starcia, a tam, no, dużo głosu spłynęło. Belmondo, Te Tereny w remiksie Pejzaża. To była jedynka, dwójka, Raw Performance i Odkryj w sobie lato. I co się wydarzyło? Można głosować cały czas. Ja to zaraz będę wszystko sczytywała i zaznaczała. Więc śmiało. 886-971-971. Ale puszczam już zwycięzcę poprzedniego starcia. Po wiadomościach jeszcze będzie moment, żeby sobie chwilę pogadać i pogłosować, bo o to chodzi w alternaturze. Tra-ta-ta-ta-tam. I co się wydarzyło się? Belmondo zremiksowany. Te Tereny.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
0: Reklama.
4: Mamy 18.30, Wojciech Junoszek-Kisielewski.
0: Akademickie Radio Campus.
4: W tym serwisie o zmianach w planie zabudowy wokół Pałacu Kultury i Nauki, również komentarz w sprawie ustanowionych stóp procentowych. Najpierw jednak wrócimy do tragicznych wydarzeń z Ostrołęki.
0: Wiadomości.
4: W zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło do ataku nożownika, w którego wyniku rannych zostało 9 osób. Wydarzenie miało miejsce około godziny 11. Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
5: Jest to 19-letni uczeń tejże szkoły, klasy maturalnej. Został on zatrzymany na terenie plaży miejskiej w Ostrołęce. Chłopak wszedł do szkoły, zaatakował inne osoby. Osób pokrzywdzonych, jeżeli chodzi o osoby ze szkoły, to jest dwójka nauczycieli, dwoje nauczycieli i czterech uczniów. Z informacji, które posiadam, wynika, że są również dwie osoby postronne.
4: Później do informacji podano, że ranny został jeszcze jeden uczeń. Napastnik również trafił do szpitala, ponieważ po ataku sam okaleczył się nożem. Życie pokrzywdzonych nie jest zagrożone. Dwóch uczniów opuściło już szpital, tak samo jak napastnik, który jest w rękach policji. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówił o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej dla mieszkańców miasta.
6: Poleciłem swoim służbom tutaj wsparcie nie tylko bezpośrednio dla uczniów, rodziców związanych z zespołem szkół zawodowych nr 4, ale każdy uczeń, rodzic z innej placówki oświatowej, który ma potrzebę takiej konsultacji psychologicznej, na pewno ją otrzyma. Śmiało się może zgłaszać do miasta, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale nawet każdy mieszkaniec, który poczuł się zagrożony tą sytuacją i ma poczucie, że chciałby o tym porozmawiać, też i zostanie odesłany z kwitkiem.
4: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. O powodzie tej decyzji tym razem Michał Jóźwiak, analityk XTB.
7: Dolar zyskuje dziś względem złotego blisko 1%. Ruch nie jest jednak wynikiem decyzji Rad Polityki Pieniężnej, a istotnej deprecjacji euro, która osłabia się względem każdej spośród innych walut G10. Złoty jest z rzeczonym euro mocno powiązany. W okresach głębszej wyprzedaży wspólnej waluty przeważnie radzi sobie od niej jeszcze gorzej.
4: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca o 0,25 punkta procentowego. Nowela ustawy o Polskiej Akademii Nauk zapewni trzynastki dla pracowników PAN, poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiany mają obowiązywać od 2027 roku. Decyzje te za sukces uznają zarówno przedstawiciele resortu, jak i Polskiej Akademii Nauk. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany mające usprawnić funkcjonowanie i zarządzanie PAN. Wśród najważniejszych rozwiązań resort nauki wymienił podniesienie rangi Rady Języka Polskiego poprzez wskazanie jej bezpośrednio w ustawie, utworzenie zgromadzenia dyrektorów instytutów naukowych oraz wzmocnienie roli Akademii Młodych Uczonych i zwiększenie jej samodzielności organizacyjnej. Powstający w centrum stolicy Teatr TR będzie wyglądał inaczej niż zapowiadano. Zmiany obejmą jego zewnętrzną oprawę, a wraz z nią materiały i koszty realizacji.
8: Ten projekt, który był tworzony 10 lat temu, miał prawo stracić na aktualności. Dlatego wprowadzamy do niego kilka naprawdę poważnych zmian. A oczywiście najważniejsza to fasada, dlatego że ona na wszystkich wizualizacjach wzbudzała najwięcej emocji i będzie zupełnie zmieniona.
4: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W powstającym gmachu wykonana została betonowa podstawa przyszłej sceny głównej, która będzie wyposażona w mechanizm umożliwiający jej obrót i stanie się częścią technicznego zaplecza teatru. Budynek zaprojektowano z myślą o różnych konfiguracjach przestrzeni wykorzystywanych podczas przedstawień i pozostałych wydarzeń kulturalnych. Główna sala pomieści maksymalnie około 700 osób, natomiast mniejsza 150.

0: pierwszym primie. Cuts and Dogs przed chwilą z najnowszej płyty Finally, a teraz, jak słyszycie, już stary znajomy, bo już raz wygrał dzisiaj. To jest Łona, ale gościnnie.
1: Fakt, TV z Orwella, a cukierki spod szafy, fakt. A i sama małpa raczej z tych łagodnych, ale w razie czego może mocno pogryźć.
2: Tak bardzo się boję.
0: Gościnnie u Nosowskiej.

0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie posłuchać tego numeru w całości, na jedynkę można głosować. Alternator.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej.
0: A to jest propozycja numer 2. Gościnnie Brodka.
1: Ty, kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
2: Na ścianie codzień nowe kreski. Więc to rysuj...
0: Brodka gościnnie u problemów. To problem właśnie żar.
2: A dla nich pod moim stołem reszt...

To problem razem z Brodką, numer pod tytułem Żar. Jeżeli tego utworu słowno-muzycznego chcecie posłuchać od początku do końca, to na dwójkę można już głosować. 228277205, można telefonicznie. Ktoś dzwonił tutaj, znaczy te linie dzwoniły, ale właśnie nagle wszystkie przestały, nie wiem o co chodzi. Ale można też zawsze tekstowo, SMS-owo lub WhatsAppowo 886 971 97.

0: pojutrze jeszcze gdzieś tam coś się załapie.
1: Tak jest, może jeszcze chwilę skorzystamy. Chciałabym na Nosowską i Łonę zagłosować.
0: Dobra, tak zapisuję. Jakie plany na popołudnie oprócz domku?
1: Na popołudnie oprócz domku? Taki wieczór bardziej. Dzieciaczki! Dzieciaczki, kolacyjka. Nothing fancy. Nie dzisiaj.
0: No ale to wiesz, to jest dobre. Ja przyjadę, tak zjem coś, jakiś serialik, może coś sobie poczytam, zobaczymy jak oczy dadzą radę i spanko.
1: A co dobrego czytasz?
0: A wiesz co, jakieś miałam zaległości z Szczepana Twardocha, bo Nul oczywiście łyknęłam już jakiś czas temu, ale gdzieś mi umknęło, teraz zapomniałam tytułu, ale zaraz ci powiem. Bo jestem trochę psychofanką Szczepana Twardocha, więc bardzo lubię i bardzo się ucieszyłam, że dostał Nikę, więc tak. I czekam też, szczerze mówiąc, na Kubę Żulczyka. Już sobie przedpremierowo, przed sprzedaży zamówiłam i to jakoś też w październiku domykająca historię o panu Darku ma książka wyjść, więc ze ślepnąc od świateł, więc ja planuję jesień z książką. Przynajmniej dwiema. No. Albo jedną.
1: I to zobaczymy. Piękne. I to jest piękne. Ja ostatnio też właśnie w książce tonę, aczkolwiek nie jest to zdrowe, bo niestety potem się okazuje, że nie możesz jej odpowiednio szybko odłożyć i jednak nagle jest pierwsza w nocy i potem następnego dnia żałujesz. No ale tak czy siak jest to piękne.
0: Ale wiesz co, ja mam taką teorię, że jak zarwę noc przez książkę, to nie jest to tak, jakbym, nie wiem, łaziła i, nie wiem, po mieście robiła różne rzeczy. Jest to inaczej i tak szlachetniej.
1: No tak. No to jest właśnie coś, czym się pochwalić w radiu.
0: I tak nie boli następnego dnia. Tak.
1: No, ale jednak kilka nocek z rzędu już wtedy jest kiepsko. I w końcu kiedyś trzeba odespać. Dzisiaj pewnie będzie ta noc, kiedy będę odsypiać. No ale tak, jesień, wieczór z książką, to jest bardzo dobra rzecz.
0: Brzmi idealnie, ja sobie przypomniałam, że czytam Przemienienie Twardocha. Nie wiem, czemu mi umknęło, ale tak, polecam. W ogóle Twardocha bardzo, bardzo mocno o jego książki cenię. I zazdroszczę, jak ktoś nie czytał, to tak myślę sobie, ale fajnie, ale dużo przed nim.
1: A z seriali coś dobrego oglądasz, czy ja już muszę kończyć, bo może nadużywam się w tym
0: kończyć? Śmiało. Wiesz co, z seriali ja dużo oglądam i ostatnio taki serial, którego w Polsce chyba nie było gdzieś tam w telewizjach, ale on ma tam, nie wiem, z 10 lat albo więcej, 30 Rockefeller z tą Tiną Fey, taką komiczką. I to jest przewspaniały serial. To jest mój taki serial, który koi na koniec dnia. Jestem w lalce i serialu i mi się podoba, bardzo mi się podoba gra aktorska i ja wiem, że dużo słów wpadło i w ogóle, ale ja zobaczyłam ten napis, że to tak luźno chyba.
1: Uważaj, co mówisz, bo to kontrowersyjne.
0: Ale fajnie jest to nakręcone, ładnie. Uważam, że główna bohaterka, oczywiście nie pamiętam nazwiska aktorki, przewspaniale gra tę Łęcką. Ma po prostu takie momenty takiej wrednego babiszona. Po prostu wspaniale gra twarzą. Na serio, mi się bardzo to podoba. Filmu jeszcze nie widziałam, ale się szykuję. I co jeszcze z seriali ostatnio? Pokończyły mi się seriale, bo i Teda Lasso gdzieś tam mam na bieżąco. Dżentelmenów. Ach, a jest teraz nowy sezon, bo bardzo lubiłam, a jeszcze nie wiem, czy jest nowy.
1: Tego Białego Lotosa? Aha. Nie, no były trzy sezony i ten trzeci to chyba był taki finalny, tak mi się wydaje,
0: nie? Okej. Bardzo mi się podobało, łyknęłam wszystko i już prawie zapomniałam, ale to tak, to dobry serial jest bardzo. Fargo jest wspaniałym serialem, który gdzieś tam cenię i myślę, że wrócę za jakiś czas. No, na jesień jesteśmy zabezpieczone.
1: Tak jest. No ja jeszcze przez te Dallasu całego nie przebrnęłam, ale też muszę powiedzieć, że troszeczkę mi się zużył w pewnym momencie. Już tak drugi sezon pod koniec, już mam takie wrażenie, że już kółko to samo. No ale...
0: Ja jeszcze teraz Dżentelmenów drugi sezon zakończyłam i to wspaniały serial też. Taki, że trzeba siedzieć i nadążać, to nie jest taki, że można coś scrollować albo robić sobie jedzonko w trakcie. Trzeba być uważnym i skupionym i Dżentelmeni są super.
1: Dobrze,

0: To zapisuję sobie na następną. Jak skończę czytać, nie wiem kiedy, to wtedy będę oglądać Dżentelmenów.
1: No, polecam. Jakby co wiesz, pisz do mnie, będę podsyłać. Będziemy się wymieniać inspiracjami.
0: Dziękuję.
1: Dzięki bardzo, buziarki, pa pa.
0: Miłego wieczoru.
1: Miłego, pa. No dobra, 228-27-7205. Oczywiście po wszystkie serialowe rzeczy filmowe odsyłam do Kroniki Wypadków Filmowych. Maciek Małek, Grzesiu Koperski, to są specjaliści. Nie wiem, jak oni teraz się ogarniają, przecież startuje Warszawski Festiwal Filmowy. Ale pewnie się ogarniają. Tak mi się wydaje, że się ogarniają. Dobra, słuchajcie, bo głosowanko jest. Nosowska, Iłona, jedyneczka, Problem i Brodka, propozycja numer 2. Moblent, oczywiście czekam teraz. Już zaraz sobie robię wszystko czyste i będę oglądała. Przewspaniały serial. I tutaj też... aha, czekajcie, tu... dobra, dobra. Ach, będzie czwarty sezon Lotosu. Akcja we Francji. O, a byłam niedawno we Francji, przy granicy z Hiszpanią. Tam sobie wyobrażam, żeby się ładnie taka akcja mogła rozgrywać. No dobra, dobra, dobra. Jakby co, zawsze śmiało przyjmę polecajki. Jak słyszycie, mogę oddać kilka. Muszę sobie gdzieś robić spis, bo ja wiecie, jaka jestem, że pamiętam wszystko, ale krótko. Dobra, Słoneczka, gramy zwycięzcę poprzedniego starcia i jeszcze wracamy na grande finale, bo 10 minut do 19. Kogoż tu mamy wcześniej? Otóż Massive Attack mierzył się z Trickim. Evolution, Revolution, Love. Bardzo proszę.

0: Alternator.
1: Powoli domykamy dzisiejszy alternator. Jeszcze w wątkach serialowych wpadł Mobland, Strefa Gangsterów, tak? To się po polsku nazywa, tak? Oglądam, czekam teraz, żeby rozpocząć drugi sezon. Przewspaniałe, naprawdę. I pierwszy też był super zrobiony. To mi klimatem przypomina Dżentelmenów, więc gdzieś tam można sobie zrobić przerwę między oboma serialami, żeby to się nie myliło. Ale tak, tak, tak, gdzieś tutaj na to czekam. Drogie drodzy, domykamy dzisiaj alternator i za tydzień spotykamy się już w jesiennej ramówce Radia Campus. Mamy dla was kilka, albo nawet, no tak, kilka, nie kilkanaście, no dobra, kilka nowości i nie mogę się doczekać, aż o tym wszystkim usłyszycie. I chyba to się wydarzy niedługo. Ale środowe nasze tradycyjne spotkania pozostaną mniej więcej takie same. Po 19 w środę powróci Suwak, kolega nasz serdeczny od deseczek, zajawek i tak dalej, i tak dalej. Będzie Szymon Fuchs. No i w środę będą nowości. Fajne dziewczyny dołączają do środowej ekipy, więc cieszę się, że nie będę ostatnim żeńskim głosem w środę. No i w czwarteczki, w piąteczki i w weekendy dużo nowych rzeczy. Będzie, będzie, tak, tak, tak. Polecam nasze Instagramy, to znaczy Instagram czy nasz Facebook, tak staramy się donosić na bieżąco o wszystkim. Drogi drodzy, buziaczki, cukierki, ciasteczka, pozdrawiam was czule. Słyszę się z wami w piątek w samplach, coverach, bajerach. Druga część o Milesie Davisie. Nie dałam rady w pół godziny się wyrobić z tym wszystkim, co ta życie i twórczość przyniosła, a w tym najbliższym odcinku, w drugiej części, będę się skupiała na wątkach polskich, okołopolskich, czyli kto z Polaków samplował, jakie miał Miles Davis połączenia z naszym pięknym krajem. Będzie o takiej bardzo znanej fotografii, bo tym się jaram, więc odsyłam. I w magazynie muzycznym w piątek, nie wiem jeszcze, ale w poniedziałek będę prowadziła magazyn muzyczny, wyszarpnęłam od Kasi Wojtasik i wtedy moim gościem będzie Emadę z albumem Fish Emadę Tworzywo Człowiek Nie Do Końca. Więc polecam się tak bezwstydnie na koniec, pozdrawiając was czule, Kasia Rodek, do usłyszenia, na koniec Nosowska, Łona, Boję Się. Pa, pa, pa, pa, pa!

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Akademicki Radio

Spróbuj świat zamknąć w swoich dłoniach. Ironia, ta planeta to przecież sama woda, taka wielka kropla. Spróbuj zmieścić to wszystko w swoich wielkich oczach. Spróbuj uchwycić człowieczeństwo, miłość, nienawiść. Życie i morderstwo to takie ludzkie. Spróbuj zrozumieć innych myśli, czy w oczach innych jesteś równie zajebisty. Wiem, kierują nami władzę.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Dobry wieczór, mówi Szymon Weiss, witam w Trialogu. Mogę mając ogień, mogę się za kłopę schiesić. Kaj, żona. Mężach, kłopień ogień lauzi, wrzeszisz, bo będę kiedyś umówił gdzieś tam jakąś falą dźwiękową. Lauzi w Mawesini, że jest nera, freśnie, fino, katy, barzy. W każdym razie chcę mówić o Zambari. Idziesz. Łukin, bo najpierw, bo to polski generator wideo. No bo slopcy i też to i na tym ma sotan. O spotkania tym na snu, ale w to kiedy dobrze. Idziesz. Łukin, bo najpierw, bo nie wiem, jak to skomentować, ale to jest zrobione w latach 90. pod koniec, wczesne 2000, więc wtedy cień w pogadach gminy się mu co robić, a w zębach jak szli.

0: Nie wiem, czy ja już się dzisiaj do Boga zwracałem.
1: I masz też limity na rejdów, bo córko po mecy jeżu gęty wart. My twisz już wzyści ogień go kanowin. Córko po mełasar wzyści go by się zbajszki.
0: Więc i te miksy są też adekwatne, 20-letnie.
1: No i brchasu, to on się jeżą, a i ludzce go
0: brzmieli srogo. Tak czy inaczej. No już nie dbam o to, że to są
1: szorty z nim, te nowe relofty, choć
0: są takie, no, treść muzyczną, harmoniczną, brzmieniową, a to są 20 lat temu zrobione rzeczy głównie.
1: Że ma wiesz,

Bye.

0: Gehirabmaß. Gehirabmaß. W środku ich zumęć długą łaskę, z jawną mysz sobie dwu. Słuchmach, uj darwu, golaj, szdeści lachu, cancerz, soroben mocz. Słuchaliście Trialogu w Radiu Campus. Mówił do was Szymon Weiss, a całą godzinę muzyczki. Okej, rabmaz. A w środku zambari.
1: Trialog. Reklama.
2: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Campus. Blend. Zaprasza Paulina Bioch.

0: Radio Campus, same sztosy. Out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde ar toaletta.

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23:00, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilets?